To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Gorąco?

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Blisko mieszkańców.
1: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
3: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały, budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
1: Teraz chciałbym zapytać, czy plany dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
3: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też ten sam komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
1: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
3: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
1: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
3: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie chociażby w okresie zimowym za pomocą pługa, w który jest wyposażony tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę, będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli 2 pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
1: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
3: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 złotych w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
4: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. i on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
5: Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
4: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby te historie było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. I mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
6: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie.
8: Za to, że...
7: To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
9: Dziękuję.
7: Gratulacje. No.
9: Dziękuję pięknie.
7: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was. I rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy, za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek, tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania. Chociażby w chwili kryzysowej jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego i takie szalki Petriego, jak Państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że jak gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o iławskim sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci, to wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy i strych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony, także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
6: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski. W W tym programie powiemy o ciekawych przyrodniczych miejscach. Zaczynamy jednak od wyjątkowej rozmowy z Iławianką, która dzięki ciężkiej pracy i niezwykłemu talentowi zdobywa sportowe areny świata.
2: Temat specjalny, tylko u nas.
6: Moim i waszym gościem jest Agata Barwińska, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. Zresztą tych tytułów można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego finału tych wszystkich, myślę, młodzieńczych zmagań, chciałem cię właśnie zapytać, jak to się wszystko rozpoczęło. Bo to jest właściwie taka trochę zagadka dla wielu słuchaczy i myślę sympatyków tego sportu.
8: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować, no i zabrała mnie raz, no i tak już zostałam i paręnaście lat później dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
6: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to. No ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
8: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium. No ale nie ukrywam, nie było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych fajnych momentach, o tych wygranych medalach, no ale jakby ta droga na pewno, tak jak wspomniałam, już była długa i wyboista, no i nie brakowało tych ciężkich momentów.
6: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które no, są niezbędne?
8: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie mnie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening, wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo zdrowo jeść, także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować, także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale no jest, wiadomo, trening fizyczny, także zaraz po naszej rozmowie wybywam na rower, także od treningu nie ucieknę, także no ten trening zawsze jest, ale w Iławie jest go na pewno zdecydowanie objętościowo mniej.
6: To niepokojące trochę, bo takie mam wrażenie, że tego czasu jest naprawdę na odpoczynek mało, a wakacje są jakieś, czy to też jest tylko słowo, a pod nim kryje się no jednak praca?
8: Myślę, że to jest tylko słowo, no bo wiadomo, tak jak mówię, nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada. Także wakacje są od żeglowania, odpoczęcie psychiczne, mentalne, od tego właśnie głowy, od tej wody, od żeglarstwa, ale widać nie umiem, bo wczoraj byłam na treningu z młodymi zawodnikami tutaj z MOS-u, także nawet jak nie schodzę sama na wodę, to schodzę, żeby popatrzeć na inne łódki, także chyba nie umiem się odciąć od tej wody do końca, ale no te wakacje to jest tylko myślę słowo, ale samo słowo myślę, że robi dużo, bo już ta głowa, mówię, odpoczywa mentalnie, a fizycznie no to trzeba zawsze trenować, każdego dnia.
1: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej, reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
8: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jakby u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, w tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
1: Chciałem Cię teraz zapytać o miejsca, które są związane z Twoimi największymi osiągnięciami. Byłaś w Chinach, byłaś w Australii, byłaś oczywiście w wielu miejscach na świecie. No i z pewnością masz swoje spostrzeżenia, bo teraz też się szykujesz do kolejnego wyjazdu.
8: No jakby no to żeglarstwo się wiąże z tym, że się bardzo dużo podróżuje. No moje największe osiągnięcia myślę są z Omanu, gdzie byłam druga podczas Mistrzostw Świata, no i w Chinach, gdzie też byłam druga na Mistrzostwach Świata. Ale nie powiem, że są to moje ulubione miejsca do żeglowania, mimo tego, że sam akwen w Omanie naprawdę bardzo mi się spodobał, a w Chinach ja lubię bardzo też, mimo tego, że jestem z jeziora, bardzo lubię pływać na prądach, a tam były bardzo duże prądy. Także to też jest akwen, na którym lubię pływać, ale samo miejsce nie do końca mnie przekonało. Jednak najlepszym, moim ulubionym miejscem do żeglowania pamiętam, że jest Australia, w którym się naprawdę zakochałam. Super miejsce, też super warunki na wodzie, bardzo dużo wiatru było każdego dnia w sumie. I jedno z takich miejsc, w którym jesteś pewien, że będzie wiatr. W wielu miejscach niestety no, ten czynnik właśnie czekania na wiatr jest trochę frustrujący czasami, jak zresztą mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich. To był najlepszy przykład, który wszyscy na pewno widzieli. Tam było bardzo dużo czekania, mało wiatru, także myślę, że takie miejsca, w których jesteś pewien, że jest ten wiatr, są moimi ulubionymi, no bo jednak właśnie jesteś pewien, że zejdziesz na wodę i zrobisz swoją robotę i będzie ona na pewno dobrze zrobiona.
1: Teraz wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, szykują się przygotowania do kolejnej olimpiady, bo zamierzasz oczywiście zdobyć tam medal.
8: Tak, no już w zeszłym roku tam pojechaliśmy na pierwszy rekonesans, żeby zobaczyć jak tam będzie, z czym będziemy się mierzyć i też nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego miejsca, bo naprawdę przypadło mi do gustu i jest bardzo fajne. Podkreślałam, że podoba mi się to, że nie jest tam aż tak gorąco, bo ja też wolę jak jest troszeczkę chłodniej, także tam jest właśnie takie warunki atmosferyczne są, które chyba będą mi pasować. W tym roku się przekonam na pewno, jedziemy tam po raz drugi na cały miesiąc, także zobaczymy jak tam będzie. No jeżeli chodzi o warunki i akwen tam występujące, to spodziewamy się raczej takiego średniego do silnego wiatru i też jest to akwen, w którym masz codziennie wiatr, chyba że będą jakieś anomalie pogodowe typu burza czy takie rzeczy, no to wtedy wiadomo, nigdzie nie wiadomo jak będzie z wiatrem, ale jednak jest to akwen taki raczej solidny wiatrowo, także też nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się polubimy i że za 2 lata bardziej jeszcze się polubimy.
1: My też mamy taką nadzieję, że właśnie ta miłość sprawi krążek jaki najwyższy, bo przecież jak już wspominaliśmy i co wy widzicie pewnie też, tych medali jest naprawdę dużo, są duże szanse. Na koniec chciałem Cię zapytać o taką rzecz związaną oczywiście z takim pytaniem, które pewnie się przewija cały czas, ale moje jest związane z tym, czy dalej kuszą Cię duże kluby, bo to, że jesteś oczywiście Iławianką i przywiązałaś się do tego miejsca i Twoja taka postawa też życiowa powoduje, że dalej jesteś z Tobą Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ta organizacja trochę inaczej się wcześniej nazywała. Jak to widzisz? Czy rzeczywiście warto było zostać?
8: Wiadomo, takie duże kluby są bardzo kuszące i myślę, że ja też jestem dla nich dobrym kąskiem takim, żeby mnie podkraść, ale jednak no ja się wychowałam w tym klubie. Chcę, żeby dalej w tej Iławie to żeglarstwo tętniło życiem, także no ja swoje serduszko tutaj zostawiam, no i cieszę się bardzo, że mogę dalej być członkinią tego klubu i reprezentować Iławę i nasze województwo, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać, że z tych małych miejscowości też da się wybić na wyższy poziom i cieszę się, że to mogę być ja. Mam nadzieję, że będę właśnie, albo już jestem taką ambasadorką naszego województwa i dzięki mnie mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych młodych adeptów żeglarstwa, którzy później będą mogli stać na moim miejscu.
1: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska. Tak sobie teraz myślę, że chyba najważniejszy sportowiec, sportsmenka w historii Iławy. Jesteśmy w porcie dodatkowo śródlądowym, w którym jest tablica. Można z dumą chyba, prawda, przejść obok, zwłaszcza kiedy się patrzy na to wszystko, co otacza właściwie to miejsce i tych ludzi, którzy tam są zapisani.
8: No jest to na pewno piękne miejsce i mam nadzieję, tak jak już podkreśliłam, że jeszcze więcej tych dzieci będzie tu przychodzić, bo infrastruktura jest co najmniej sprzyjająca do tego, żeby tutaj zaczynać swoją przygodę. Także jak już tu przyjdziecie i będziecie w Iławie, to zapraszam was wszystkich do portu śródlądowego w Iławie, żeby zobaczyć sobie tą tabliczkę, no i też może spróbować swoich sił na jezioraku.
1: Dziękuję za rozmowę.
8: Dzięki bardzo.
6: Mówiła Agata Barwińska, której pamiątkowa tablica wisi w Alei Najbardziej Zasłużonych Żeglarzy w powiecie iławskim.
2: Zmieniamy temat.
1: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jeziora i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. To wszystko jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą wybierać się w te miejsca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski. W tym programie zajrzymy do kościoła grekokatolickiego i opowiemy o historii pałacu w Ogrodzieńcu. Zaczynamy jednak od informacji na temat żywności. O tym, jak powinniśmy przechowywać potrawy, mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
9: My jako Polacy mamy jednak tą tendencję do tego, żeby przygotowywać nadmiar tego jedzenia całościowego, natomiast starać się, co da się pomrozić, to pomrozić. Natomiast już raz zamrożone odmrozić należy niezwłocznie, je spożyć. Nie może być sytuacji, że odmrażamy, potem zamrażamy, odmrażamy i zamrażamy. Przechowywać jedzenie w plastikowych, można takich specjalnych do spożycia z etykietką, która przedstawia kieliszek i sztućce. W takich rzeczach można spokojnie przedkładać żywność. W lodówkach, czy dla osób mając nadmiar w tych lodówkach społecznych, żeby nie dawać złego jedzenia w postaci tego, że jeżeli czujemy jakiś nieprzyjemny zapach, no to lepiej to zutylizować, wyrzucić czy do pojemnika bio, czy zutylizować w inny sposób. Natomiast kwestie są tego typu, że warto jednak zastanowić się nad tym, co chcemy i czym chcemy się podzielić, no bo jeżeli nam już to nie będzie smakować, to innej osobie również. No trzeba uważać na takie przetwory wysoko przetworzone, żeby w żaden sposób one nie były mrożone ponownie, odmrażane. Do tego zachęcam.
6: A może powinniśmy też na przykład napisać jakąś treść, czy jakąś kartkę z informacją, kiedy na przykład było to wyprodukowane, co to jest w ogóle, z jakimi produktami, bo może to by też ułatwiło, bo jeżeli zobaczymy, że w składzie są jajka, jakieś takie produkty, które szybko niestety ulegają rozkładowi, no to no właśnie te osoby mogą też jakby z tego skorzystać, bo tą żywność mogą przechować dłużej. I też kolejne pytanie, które się z tym nasuwa, wyciągamy coś, co jest, no jednak stoi w chłodzie i przychodzimy do domu, przekładamy to też do następnego miejsca. Od razu jemy, czy możemy to jeszcze schować do lodówki ponownie?
9: Zaleca się, żeby jednak ten łańcuch od dostawy do spożycia był jak najszybszy. My działamy jako ochrona od pola do stołu, także tak naprawdę będziemy zawsze zalecać, aby skracany dystans między spożyciem a przechowywaniem był jak najszybszy. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę będziemy rekomendować, jeżeli osoby chcą się podzielić posiłkiem z innymi za pośrednictwem lodówek, czy też miejsca przechowywania przeznaczonego dla mieszkańców, żeby jednak napisać może skład. To jest bardzo dobre. Nie jest to obowiązek, ale można napisać. Bardzo dużo ostatnim czasem zauważa się uczuleń na orzechy. I ludzie mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ale na przykład ktoś będzie chciał jakieś ciasto z orzechami, a na orzechy można być bardzo mocno uczulony. Natomiast kwestie są kolejne. Zalecamy jednak też ruch przy tym. Jeżeli w ciągu roku no, podjadamy, dojadamy, jemy cały czas w pędzie, to może nas spotkać wizyta na SOR-ze, co też jednak proponujemy, żeby jednak się przy tym posiłku, po posiłku zrobić przerwę, odejść od stołu, pójść na spacer. To jest też fajny moment, w którym można spędzić chwilę czasu z sobą, tego nadrobić czasu, tego, czego w ciągu roku, na co nie mamy czas. Także tu zachęcamy i naprawdę nie stosować żadnych wspomagaczy w trawieniu, bo to też spotykamy się z tym, że ludzie nam o tym mówią, że można wziąć taki lek albo taką substancję i spokojnie można zjeść więcej. Nie, zachęcamy do tego, żeby zjeść z umiarem, no i oczywiście aktywność ruchowa.
6: Czego nie powinni mieszkańcy robić, jeśli chodzi oczywiście o sprawy związane z jedzeniem, z wodą, z różnymi takimi czynnikami, które nam towarzyszą? Co jest takiego ważnego, o czym często może zapominamy?
9: Woda jest bezpieczna, więc spokojnie można ją spożywać. Ostatnie badania to też potwierdzają. Natomiast co spożywać? Ja, proszę Państwa, zawsze polecam na przykład do różnych potraw dodawać kminek. Powoduje to, że jakoby jest na początku troszeczkę takie, można czuć wzdęcie, ale on szybko pomaga trawić. I to jest ciekawa przyprawa. Ja nawet historyczne rozeznanie kminku, to już nawet w XVI wieku, kiedy szlachta, kiedyś był ziemniak bardzo popularną potrawą, zresztą wysoko postawionych dworzan, i dodawano do niego kminek. Więc to też jest bardzo ciekawe, ale zalecam aktywność, po jedzeniu aktywność. To też nie jest tak, że zjemy jakąś potrawę i od razu biegamy. Nie, absolutnie, ale zjedzmy, zróbmy sobie przerwę, popijmy wodą, posiłek, skupmy się tak dość mocno nad tym, żeby jednak po spożyciu udać się na spacer.
6: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie. A w magazynie reporterów Meloradia kolejny gość. To ksiądz Jarosław Gościński, który w swojej duszpasterskiej posłudze łączy powiat iławski i ostrucki. Z duchownym rozmawia nasz reporter Marek Apel.
10: Witam serdecznie.
11: Serdecznie witam, szczęść Boże.
10: Księże Jarosławie, od kilku lat ta społeczność grecko-katolicka, ona się rozrosła. Co prawda przez tragiczne wydarzenia u sąsiadów, czyli na Ukrainie, a z tego co wiem, to ksiądz też jest częstym gościem w ogarniętym wojną kraju, bo ksiądz pomaga. Pomaga razem tutaj ze społecznością ukraińską, ale z jednej strony ksiądz się cieszy, że przybyło wiernych na naszych terenach, a z drugiej jednak serce krwawi, bo Ukraina krwawi.
11: Tak. My możemy mówić o powiększeniu się wspólnoty grekokatolików, czy ogólnie wspólnoty ukraińskiej tutaj na tych terenach, ale nie tutaj przez ostatnie 3 lata, od 22 roku, ale od 14 roku. Bo tutaj od tej wojny, która wybuchła w 14 roku, Ukraińcy za chlebem zaczęli przyjeżdżać i tutaj od tego czasu społeczność ukraińska powiększała się nieznacznie.
10: Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że ciężko dziś wyjaśnić też słowa pokój ludziom dobrej woli. Jak wyjaśnić dzisiaj pokój człowiekowi, gdzie codziennie giną ludzie?
11: Tak, ja już 18 razy byłem z konwojem humanitarnym w Ukrainie. Przez ten czas dostarczyliśmy do Ukrainy 16 ambulansów, karetki pogotowia, wszystkich samochodów 38, w tym 16 karetek pogotowia specjalistycznych, tony różnego rodzaju pomocy humanitarnej. Także widziałem na oczy wojnę, jak ona wygląda, bo wiele razy bywałem na wschodzie Ukrainy, w linii prostej, nawet do niecałych 3 kilometrów do miejsca spotkania. Wojna jest straszna, wojna jest nieprzewidywalna i tutaj, jeżeli chcemy szukać tego pokoju, tego myru, to przede wszystkim musimy go widzieć w tych, którzy go niosą. Nie którzy przynieśli wojnę, ale tych, którzy chcą ten pokój wnieść na te ziemie spalone, zniszczone, przesiąknięte krwią. Czyli to nie jest łatwe do zrozumienia, do ogarnięcia swoim umysłem, ale wojna zbiera swoje żniwa i z cierpienia na ludzkiej krwi narodzi się nowe. Tak jak przyszło to z krzyża. Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy. Swoją śmiercią nas zbawił, odkupił. Dał nam możliwość zmartwychwstania i życia wiecznego. I podobnie też w Ukrainie. Ci, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Ci, którzy przynieśli tą wojnę, ta wojna ich wyniszcza. A nie ma większej miłości nad tą, jeżeli ktoś oddaje swoje życie za bliźniego, czyli wszyscy, którzy stanęli do obrony, którzy walczą, którzy się bronią, którzy nie są agresorami, najeźdźcami. Oni właśnie są tymi, którzy niosą pokój.
10: Jeszcze trudniejsze pytanie. Księże Jarosławie, co po wojnie? Wiara zakłada, że musimy wybaczać. Wyobraża sobie ksiądz, że dojdzie kiedyś do wybaczenia i podania ręki narodów?
11: Na pewno tak. Czas goi rany. Tak jak to zrobili polscy biskupi w stosunku do niemieckich biskupów. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie i podobnie tu też na pewno tak się stanie, bo wiemy, że zło potęguje zło, a miłość rozlewając się przemienia ludzkie serca, czyli na pewno dojdzie. Ukraina i Rosja to są specyficzne państwa, bo po jednej i po drugiej stronie są rodziny. Te rodziny są przemieszane. Podejrzewam, że dużo, bardzo dużo osób z Ukrainy ma rodziny w Rosji i podobnie zresztą. Czyli to będzie szło na płaszczyźnie rodzin. Później będzie to szło na płaszczyźnie znajomych, aż w końcu dojdzie do szczytu.
10: Pokój jest najważniejszy.
11: Tak.
10: Pokój ludziom dobrej woli, księże Jarosławie?
11: Oczywiście.
6: Teraz Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, opowie o słynnej przedwojennej rodzinie z naszego regionu.
5: Rodzina Finkensteinów to jedna z najbardziej znakomitych rodzin, jakie zamieszkiwały tutaj tereny, w zasadzie od Szymbarka, od Kamieńca, aż po same Dąbrówno. Rodzina, która się wywodzi, no właśnie, tak naprawdę nie wiemy skąd. Czy to była rodzina, która napłynęła na tereny wokół Iławy, wokół Dąbrówna, Susza, czy jeszcze bardziej na północ, czy też to była, jak chcą co niektórzy, rodzina o korzeniach pruskich, też nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że od roku 1699 byli już właścicielami zamku w Szymbarku. Zamku, który w sposób rewolucyjny zaczęli zmieniać, jego otoczenie, jego wnętrze. Rodzina, która właśnie tu ciekawostka, która słynęła z tego, że mimo tego, że byli no, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o pochodzenie, to byli bardzo związani w taki prosty, zwykły sposób ze swoimi poddanymi, ze swoimi ludźmi, z którymi współpracowali. Znana jest taka anegdota, że w zasadzie bez względu na porę roku, bez względu na pogodę, od wczesnych godzin porannych, bo już prawdopodobnie 5:30, nawet 6:00, byli już na nogach i codziennie urządzali sobie przejażdżki konne. Ich, no bo tak, bogaci ludzie, skąd to bogactwo? Przede wszystkim z ziemi. Olbrzymie latyfundia, które należały do nich, a poza tym Finkensteinowie byli ludźmi, którzy wyhodowali najbardziej chyba znaną na tych terenach rasę owiec. Była to, owiec to była chyba znana pod nazwą Finkenstein. To były owce, które praktycznie przez 12 miesięcy w roku mogły przebywać na wolnym powietrzu. I nawet temperatury, które no, były trochę inne od współczesnych, do minus 30 czy nawet więcej stopni, one miały tak niesamowite futro, tak niesamowite wełnę, może nie futro, które chroniło ich przed zimnem, a było doskonałe, było niezwykle cenne i było poszukiwane przez ludzi, którzy handlowali tym, nawet w dalekiej Holandii. Do tego dochodziło jeszcze wyśmienite, doskonałe mięso, bo te dwa czynniki powodowały, że ta rasa, zresztą

0: masonami, to tak wysoko, wysoko w hierarchii, nawet była słynna masońska grota, masońska świątynia, którą mieli na terenie zamku, na terenie pałacu w Kamieńcu. Też jest słynne właśnie takie powiedzenie, że prawdopodobnie, no raczej to graniczy z pewnością, że właśnie z tej kaplicy, tej groty masońskiej prowadziło podziemne przejście do samego kościoła, jakieś 300, może 400 metrów do samego kościoła w Kamieńcu. Ludzie, którzy dzielili się na kilka gałęzi. Finkensteinowie byli w Kamieńcu, Finkensteinowie byli w Gubławkach, Finkensteinowie byli w Dąbrównie. Czy to była rodzina, która miała kilku czy kilkanaścioro dzieci, którym ojciec musiał zapewnić jakieś tam ich dalsze funkcjonowanie, więc to były jakieś latyfundie, jakieś tam pałace, zameczki. Jeszcze jedna ciekawostka. Finkensteinowie, mówię, że uprawiali ten poranne przejażdżki, też uwielbiali sport, uprawiali grać w tenisa. I jest słynna historia z tym, że w Kamieńcu, prawdopodobnie w Kamieńcu właśnie, powstał jedyny kort tenisowy zrobiony z korka. Powierzchnia nie betonowa, nie jakaś glinka, nie jakiś asfalt, tylko korek. Było idealnie wypoziomowane. I co było w tym piękne? Jak deszcz spadł, po korku woda spływała. W zasadzie był tak wypoziomowany, że ten był w zasadzie niezniszczalny. No, zniszczyła go komuna. Jeszcze ostatnia rzecz, też był kort przy zamku w Szymbarku. Kort, który jeszcze funkcjonował jako boisko szkolne w latach 60. Później też niestety zaniedbany i do dziś mamy tylko po nim przykre i smutne wspomnienie.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tej części programu powiemy o nietypowej promocji oraz o lasku miejskim przy ulicy Sienkiewicza. Zaczynamy jednak od rozmowy z rzeźbiarką, która zaprzyjaźniła się ze środowiskiem artystycznym w Iławie. Znajdujemy się w kuźni talentów. Marek Kałuża to oczywiście człowiek, który jest inspiratorem, założycielem i też twórcą tej wspaniałej budowli, ale też tego środowiska, zaplecza i tego w ogóle przyjaznego środowiska artystycznego. Niezależnie czy ktoś ma 4 lata, czy 5, czy 20, czy 100, jest tu w stanie przyjść, czuć się bardzo swobodnie i bardzo pięknie. I od czasu do czasu, drodzy Państwo, do Marka Kałuży przyjeżdżają naprawdę artyści, którzy zajmują się zawodowo taką oczywiście profesją. No i teraz też gościmy taką osobę niezwykłą. Chciałbym, żeby się Pani przedstawiła naszym słuchaczom.
3: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Adriana Nowicka, jestem rzeźbiarką, przyjechałam z Łodzi. Zawodowo jestem nauczycielem, oprócz mojej pracy twórczej, uczę w liceum plastycznym w Piotrkowie Trybunalskim, uczę rzeźby.
1: I co Panią skłoniło do tego, żeby odwiedzić ten warsztat?
3: To był taki właśnie przypadek. Usłyszałam o tym miejscu i pomyślałam, że warto je odwiedzić, ze względu właśnie na pokrewieństwo profesji. Przyszłam z córką, zostałyśmy przyjęte z otwartymi ramionami i od tej pory się przyjaźnimy. Zdecydowałam się zrobić portret Marka. Na razie szkic, zobaczymy, nie mam za dużo czasu. Właśnie to była taka rzecz, że Marek mnie poprosił, żebym zrobiła, ale ja nie pracuję w drewnie, tylko w glinie, więc jest to coś innego niż zazwyczaj tutaj robią uczestnicy warsztatów.
1: Na czym polega ta sztuka? Gdzie możemy może zobaczyć pracę i no właśnie co Pani myśli o tym warsztacie, o tym środowisku tutaj nad tą wspaniałą rzeką?
3: Może zacznę od tego, że wyjaśnię troszeczkę, na czym polega taka praca w glinie. Glina to jest materiał taki tymczasowy. Oczywiście można pracę wypalać w piecu ceramicznym, wtedy to jest ceramika, ale jak się robi pracę w glinie, tak jakby typowo rzeźbiarskie, to zdejmuje się z nich formę i robi się odlew. I można zrobić odlew gipsowy albo z jakiegoś innego materiału, na przykład takiego szlachetnego, jakim jest brąz. Te prace, o których Pan mówił, to my mamy właściwie z Rzymu kopie prac gipsowe, to są odlewy, które Rzymianie porobili kopiując greckie rzeźby. Dzięki temu przetrwały do naszych czasów i możemy je podziwiać. To miejsce jest, myślę, bardzo niezwykłe, dlatego że tu jest taki tygiel i kulturowy, i twórczy, i spotykają się ludzie z różnych środowisk. Ja tu też spotykam czasem artystów z różnych innych dziedzin. Wiele osób tu przychodzi, turyści tu przychodzą. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczne miejsce dla promocji miasta, bo ludzie przychodzą, słyszą o tym miejscu i tak warto, myślę, bardziej nawet w to zainwestować, bo to jest coś, co jest taką wizytówką i atrakcją, a ja widzę, jak te dzieci tutaj tworzą, ile one mają radość.

0: kości. Niektóre z nich znajdują pasje takie, że może w przyszłości to zaowocuje jakąś pracą taką związaną z rzeźbieniem czy z pracą w drewnie. Dla niektórych jest to jakaś przygoda, ale one oprócz tego, że uczą się rzemiosła, to uczą się wytrwałości i koncentracji, co w naszych czasach nie jest takie oczywiste, bo jak wiemy, dzieci z tą uwagą mają problem, bo żyjemy w czasie, kiedy wszystko się bardzo zmienia i w czasie mediów cyfrowych. A tu jest coś innego. Tradycyjne rzemiosło, wymagające dużej koncentracji. Dzieci widzą, że jak wkładają swój wysiłek i poświęcają czas, to mają wymierną korzyść, wymierną rzecz.
1: To jest chyba no tyle ciekawe, że też można wejść z ulicy albo schować się w piwnicy, bo oczywiście oprócz tego miejsca są jeszcze inne pochowane w mieście. To oczywiście mowa o tych niesprzyjających warunkach, ale ich jest rzeczywiście bardzo mało i to mówimy tutaj o całorocznym kształceniu, ale też takim fajnym spędzaniem czasu. Chciałem też zapytać, jak pani ocenia Iławę, bo jednak jest pani tu od czasu do czasu i już na pewno oko jest wyrobione. To jest taki problem, że Iławianie nie doceniają często różnych aspektów swojego życia, społecznego, kultury i tak dalej. Natomiast tak zwani przybysze, nie chciałbym przez to panią urazić, ale na pewno ludzie z zewnątrz, którzy tutaj goszczą, mają o wiele więcej do powiedzenia. No i właśnie chciałem panią zapytać o Iławę.
0: Iława moim zdaniem jest pięknym miejscem i ma bardzo wiele atrakcji. Nawet jak pogoda nam nie dopisuje, to jest tutaj co robić, czyli można pójść do lasu na spacer, można zwiedzać okolice, mamy też zamki w okolicy, przyroda, przede wszystkim spokój. Jest to takie połączenie, gdzie mamy i miasto, nieduże, ale mamy wszystkie jakby takie zaplecze, czyli sklepy, restauracje i bardzo blisko do takich miejsc, gdzie możemy znaleźć ciszę i spokój. Dla mnie to jest takie idealne miejsce, bo mamy różne jeziora do wyboru w okolicy, oprócz oczywiście największego jeziora w Iławie, które mamy. I za każdego dnia możemy być w innym miejscu. I to jest fantastyczne miejsce. I myślę, może tak mało znane, no z jednej strony ja się cieszę, bo nie ma tak, jest jakby jest tutaj ten spokój, ale nawet mnie dziwi, że jest niedocenione. Od kiedy się troszkę zainteresowałam też historią tych miejsc właśnie, to czuję jeszcze większe jakby pokrewieństwo z ludźmi z Iławy, bo wiem, że wiele osób, jakby przodkowie pochodzą ze wschodu i mój ojciec też pochodził z Wilna, więc ja myślę, że gdzieś tam są te wspólne korzenie.
1: Słuchają nas mamy, które zastanawiają się, co robić z wolnym czasem, jak go mądrze zagospodarować. Czy to jest odpowiednie miejsce na to, żeby w trakcie szkoły poświęcić właśnie czas, żeby tutaj przychodzić i kształcić się, a właściwie może tak naprawdę bawić się i przez to poznawać sztukę?
0: Myślę, że to jest idealne miejsce. Pan Marek ma fantastyczny kontakt z dziećmi. Dużo uwagi im poświęca, oczywiście bardzo pilnuje, bo to jest praca z narzędziami, które są ostre, więc no tu wymaga to dużej pieczy nad dziećmi, ale dzieciaki uwielbiają tu przychodzić. Widzę, że czasami przychodzą, nawet jak nie mają zajęć, to lubią spędzać tutaj czas, spotykają się z innymi dziećmi, mogą się zintegrować, realizują sobie tutaj różne prace, więc myślę, że to jest fantastyczne miejsce takie dla dzieci.
1: Mówiła Adriana Nowicka. Teraz zmieniamy temat. Urząd Miejski w Iławie zachęca do spacerów w Lasku Miejskim. O zagospodarowaniu tego miejsca mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: Lasek Miejski sprzątamy w ramach bieżącego utrzymania miasta. Jeżeli ktokolwiek zauważy tam jakieś nieczystości, przewrócone konary, powinien zgłaszać to do naszego urzędu, żebyśmy mogli tutaj zareagować i wysłać osoby, które z nami współpracują do sprzątnięcia tego, ale faktycznie dbamy o ten lasek i być może on jeszcze się nie cieszy taką popularnością, jak powinien się cieszyć. I właśnie też dlatego chcemy tam wkomponować park linowy. Mieliśmy zarezerwowane większe środki na ten cel, ale z uwagi na szalejącą inflację oraz na to, że brakowało nam środków na drogi, ja sam zaproponowałem radnym, żeby ściąć dużą część kwoty z parku linowego, ponieważ drogi wydają się taką pilniejszą potrzebą niż ten park linowy, ale faktycznie mamy dokumentację już gotową i tam ta dokumentacja zawiera trzy tak naprawdę trasy do pokonania. Dwie trasy będą dla osób dorosłych, czy też dla młodzieży troszeczkę starszej, która będzie potrafiła już przejść przejść troszeczkę bardziej skomplikowane trasy, a jedna trasa na samej ziemi będzie już dedykowana naszym najmłodszym dzieciom, które będą mogły pokonać ją już bez asysty tutaj instruktora, bez tych wszystkich uprzęży, które będą musiały być użyte przy tych dwóch trasach dedykowanych dla rodziców i dla starszej młodzieży.
1: Oczywiście przyroda, to wszystko o czym mówimy, ma swój głęboki kontekst w promocyjnych działaniach.
2: Promocję dzielimy na dwie części. Jedna jest taka promocja wewnętrzna, tak to kolokwialnie nazywamy, czyli jest to promocja, która skierowana jest dla naszych mieszkańców. Tutaj przy współpracy lokalnych mediów informujemy o lokalnych bieżących wydarzeniach, ale nie mniej ważna jest dla nas ta promocja zewnętrzna, która skierowana jest do naszych gości, turystów, którzy już u nas byli, do tych, którzy chcą dopiero przyjechać, czy też szukają swojego miejsca do spędzenia urlopu. Bardzo mocno nastawiamy się na to, żeby zachęcić naszych gości do tego, żeby do nas, do Iławy przyjechać na urlop. Mamy specjalną, dedykowaną stronę ku temu. Też będziemy tą stronę promować, będziemy budować treści w oparciu o współpracę z naszymi tutaj podmiotami na terenie miasta. Dodatkowo taką platformę, czy też może kampanię promocyjną pod nazwą Ślub w Iławie, miejsce ma znaczenie, ponieważ zauważamy, że tych ślubów zewnętrznych, plenerowych, które są bukowane przez osoby z zewnątrz, jest coraz więcej. Z roku na rok jest coraz więcej. Ja sam też mam przyjemność udzielania takich ślubów, więc widzę większe zainteresowanie i chcemy z takim produktem marketingowym, turystycznym wyjść także do młodych par, które szukają swojego miejsca na ziemi do wzięcia właśnie ślubu. A jak wiemy, ślub to nie tylko miejsce, nie tylko Iława, to także no, oczywiście fryzjerzy, to także kwiaty, to także gastronomia, to także noclegi i mam tutaj takie przekonanie w sobie, że promując te śluby w Iławie będziemy też promować lokalną przedsiębiorczość, bo przecież para, która do nas przyjedzie, czy z Gdańska, czy z Sopotu, czy być może z Łodzi, będzie musiała tutaj na miejscu zamówić catering, będzie musiała zamówić fotografów, stylizację, prawda, fryzjera, makijażystę i tak dalej, i tak dalej. I taką też dźwignię promocyjną chcemy uruchomić. A te nasze doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że Iława faktycznie cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród swoich mieszkańców, ale także wśród gości zewnętrznych, ponieważ nie każdy urząd stanu cywilnego jest tak otwarty na śluby zewnętrzne i nie każdy urząd stanu cywilnego jest otwarty na śluby poza weekendem. My taką możliwość dajemy, jeżeli oczywiście para zgłosi nam odpowiednio wcześniej, że potrzebuje ślubu na przykład w piątek, czy w czwartek, czy w środę. Jesteśmy tutaj bardzo elastyczni. Jeżeli moi pracownicy takiego ślubu nie mogą z uwagi na czas pracy przygotować i przeprowadzić, to ja jestem wtedy do dyspozycji. Będę mógł takiego ślubu udzielić.
1: Na stronie samorządu miejskiego pojawia się takie informacje, ogłoszenie dotyczące wyspy Wielka Żuława, skierowane do zainteresowanego biznesu, który ewentualnie, no właśnie, może tam wynająć, wydzierżawić jakieś tereny, czy też państwo chcecie może jakoś poszukać firmy, która zaadoptuje to miejsce, no bo szczerze przyznam, jest to taki dość tajemniczy wpis. Natomiast no od dłuższego czasu wiem, że państwo się zastanawiacie, jak zagospodarować ten obszar, który od wielu, wielu lat jest zagadką dla wielu samorządowców.
2: Oczywiście, gdyby zgłosił się do nas inwestor, który będzie chciał wydzierżawić, wynająć na jakiś czas kawałek tego terenu pod swoją działalność, która będzie służyła mieszkańcom i turystom, to jest oczywiście taka możliwość. Przygotowujemy po prostu bank ziemi, który będzie informował potencjalnych inwestorów zainteresowanych, ale także naszych mieszkańców o tym, jakimi gruntami w naszym mieście dysponuje nasz urząd. Z drugiej strony też w tym banku ziemi będziemy chcieli prezentować nieruchomości, które są w dyspozycji naszych lokalnych biur nieruchomości. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z właścicielami tych biur nieruchomości, którzy wyrazili wstępnie zainteresowanie taką inicjatywą. Chcemy poprzez naszą stronę promować nieruchomości, grunty, które są do dyspozycji potencjalnych inwestorów, po to, żeby właśnie ściągać do naszego miasta większe czy mniejsze firmy, które są zainteresowane wynajmem powierzchni biurowych, czy też hal pod swoją produkcję. A w związku z tym, że nasze miasto nie dysponuje już dużą ilością takich nieruchomości na sprzedaż czy na wynajem, chcemy zawiązać takie porozumienia właśnie z przedsiębiorcami prywatnymi poprzez biura nieruchomości i te parcele, te nieruchomości będziemy też promować na swojej stronie. Gdyby zwrócił się do nas inwestor, który będzie zainteresowany taką działką prywatną, to my po prostu odeślemy do odpowiedniego właściciela też, czy też do biura nieruchomości, ale chcemy tutaj pomóc właśnie sektorowi prywatnemu promować te działki i lokale po to właśnie, by na teren Iławy do naszego miasta ściągać kolejnych inwestorów. Realne pod kątem technicznym jest jak najbardziej, jest to możliwe do zrealizowania. Pytanie tylko oczywiście takie, w jakim kierunku będzie ta wyspa zmierzała, co tam się będzie na niej działo. Jak dzisiaj wiemy, wszyscy jest ona pięknym terenem zielonym. Z drugiej strony też nasze miasto coraz mniej ma gruntów pod inwestycje, pod rozwój naszego miasta i wyobrażam sobie, że za jakiś czas może pojawić się inwestor, który być może będzie chciał wynająć od nas grunty, żeby rozbudować tam chociażby ofertę turystyczną dla naszego miasta i być może on będzie oczekiwał, chciał, jeżeli ma zainwestować miliony złotych w grunty wyspy, to być może będzie oczekiwał tego, żeby prowadził tam po prostu most. Nie tylko dlatego, żeby jego klienci i nasi mieszkańcy mogli tam się udać, ale też, żeby zabezpieczyć poprzez ten most dojazd służb ratunkowych, które są niezbędne w takiej działalności. Mam tu na myśli oczywiście pogotowie czy straż pożarną, a z drugiej strony też będzie może chciał zabezpieczyć dostawy swoich usług, prawda, na teren wyspy. Nic naprawdę nie jest przesądzone, my się nie spieszymy z tym tematem. Na pewno wyspa nie będzie sprzedawana i nigdy bym do tego nie dopuścił, żeby taki temat w ogóle tutaj zaistniał, ale zastanawiamy się, jak wykorzystać walory tej wyspy pod kątem rozwoju potencjału naszego miasta. Ostatnio jeden z mieszkańców podpowiedział mi, czy mnie zapytał o to, czy jest możliwość tam zbudowania kamperowiska, ponieważ ta dziedzina turystyki się rozwija i co prawda faktycznie ma rację, bo zainteresowanie kamperami jest coraz większe. I pytanie takie, czy jest możliwość właśnie rozbudowy tam takiego kamperowiska po to, żeby turyści z całej Polski i z całego świata mogli przyjeżdżać na wyspę i pobyć na niej tydzień czy dwa tygodnie i by tam stworzyć też taką bazę wypadową do zwiedzania naszego regionu. Więc jak pan widzi, tych pomysłów, tych podpowiedzi, tych sugestii w stronę wyspy na pewno będzie coraz więcej i to kamperowisko jest jednym z nich. Ale żeby do tego doszło, oczywiście trzeba rozważyć dwa warianty, czy budujemy most, czy też może komunikujemy wyspę poprzez promy, czy jakiś inny sposób. To jest dopiero przed nami. My tutaj głównie chcemy wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców pod kątem promocji naszych terenów zielonych i przemysłowych, stąd też właśnie tworzymy ten bank ziemi.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o pracy znanego portu żeglarskiego w Iławie. Będzie też o poszukiwaczach skarbów.
2: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Marcin Woźniak. Jesteśmy w porcie śródlądowym w Iławie. To oczywiście miejsce, w którym cumują łodzie, ale też ciekawa w ogóle atmosfera i też scena muzyczna, o której będziemy dzisiaj mówić. Jest tu dużo możliwości związanych z szkutnictwem, ale to nie jedyne atrakcje, które możemy tutaj spotkać. Zaczynamy od bezpieczeństwa na wodzie, bo to również jest miejsce, gdzie cumują łodzie, które ratują nam życie.
3: Port Iława od samego początku jest integratorem powiatowym wszystkich służb, które funkcjonują na jezioraku, rozpoczynając od policji, na którą zawsze można liczyć, i straży pożarnej. To i ochotnicy, i zawodowcy u nas stacjonują, ale jest przede wszystkim karetka wodna, która od 1 czerwca do końca września obsługuje wszystkich turystów i żeglarzy, motorowodniaków i w ogóle wszystkich odpoczywających nad jeziorakiem. Obsługuje pod względem zaopatrzenia ich bezpieczeństwo i reagowanie na sytuacje, które się pojawiają trudne. Więc w porcie mamy wszystkie służby, które funkcjonują bardzo zgodnie, bardzo sprawnie i zawsze na czas. Jest oczywiście też WOPR, którego zawsze chwalimy, bo to ekipa gotowa na każde wyzwania, i więc 5 tych służb powoduje, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy powiatowym integratorem bezpieczeństwa.
1: Jest to również miejsce dobrej informacji, dobrej w sensie oczywiście zaopatrzenia w przewodniki różne potrzebne, bardzo powiedziałbym mapy, jeziorakę i nie tylko. Można u was oczywiście zajrzeć do takiego centrum informacyjnego, to jest taki powiatowy bardziej punkt turystyczny, prawda?
3: Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej to miejsce, w którym informujemy osoby, które do nas przyjeżdżają, a śmiało mogę powiedzieć, że pojawiają się u nas w sezonie w tysiącach. Informujemy ich o tym, co można na terenie powiatu iławskiego zobaczyć, bo to nie tylko o jeziorach. Mówimy o różnych miejscach na terenie powiatu iławskiego i one są chętnie odwiedzane. Od zamku w Szymbarku, po różne miejsca na ziemi lubawskiej, ale również tutaj w gminie Iława nad jeziorakiem jest wiele takich miejsc, które turyści odwiedzają nie tylko pływając po wodzie, po wodach jezioraka, ale na przykład jeżdżąc na rowerach. Ta turystyka rowerowa bardzo się teraz rozwija i my zawsze służymy doskonałą informacją, jak i materiałami, które pozwolą dojechać w odpowiednie miejsca, żeby zobaczyć dużo.
1: Jeśli słuchają nas kierowcy, którzy przejeżdżają przez Iławę i być może chcą tutaj wrócić na wakacje i tak się jakoś składa, że mają może w garażu jakąś łódź albo też motorówkę, to mogą śmiało spakować taki sprzęt, przyjechać tutaj właśnie do tego miejsca, no i stąd rozpocząć przygodę, bo tutaj jest cała infrastruktura techniczna, no i też drobne szkutnictwo.
3: Faktycznie obsługujemy w zakresie drobnych prac szkutniczych naszych klientów. U nas jest dźwig i slip, dostępny właściwie w sezonie od godziny 7 do godziny 19. Zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc w różnych sytuacjach, szczególnie tych, kiedy rozpoczynają żeglarze swoją przygodę nad jeziorakiem, i tutaj faktycznie zaplecze nowoczesnego portu Wrót, Warmii i Mazur jest jak najbardziej przygotowane do tego, żeby obsłużyć wszystkich właściwie.
1: Jeśli zdarzy się tak, że jednak ta naprawa będzie wymagać szerszej pracy i spojrzenia bardziej, może większego zakładu, to co się wtedy dzieje?
3: Wtedy zawsze podsuwamy inne możliwości, mianowicie jest sporo zakładów szkutniczych na terenie powiatu iłowskiego, do którego mogą trafić nasi klienci, w związku z tym, że my nie wykonujemy tak dużych prac szkutniczych, więc zawsze tą bazę firm posiadamy i w zależności od tego, jaka to jest awaria, czy jaki to jest remont, wtedy polecamy lokalnych przedsiębiorców, bo przecież chodzi o to, żeby rozwijała się lokalna przedsiębiorczość.
1: Przypomnę, że rozmawiamy z Marcinem Woźniakiem, który zajmuje się marketingiem, ale też właściwie pracą i organizacją tego ośrodka. Chciałbym cię zapytać jeszcze o jednostkę badawczą. Są też studenci, jest to wszystko naprawdę na tak bardzo dużym poziomie. Zresztą mogliśmy się o tym przekonać ostatnio podczas imprezy Bezpieczny Powiat. Będą uczniowie i pewnie będziecie jeszcze się zaprzyjaźniać do samego końca wakacji.
3: Faktycznie funkcjonują u nas studenci, którzy przyjeżdżają po to, żeby odbywać zajęcia na tym jachcie, szalupie, jakkolwiek można by to było nazwać, powiedzmy sobie, na łodzi badawczej. To chyba najwłaściwsze określenie. I często z panem profesorem Stefanem Nowakiem przyjeżdżają tutaj do nas i to jest naprawdę bardzo miłe i ciekawe doświadczenie. Odbywają się w naszej sali konferencyjnej spotkania z młodzieżą z iławskich szkół na temat tego, czym się zajmują ci studenci, czym się zajmują tutaj nad jeziorakiem, co badają. To są ciekawe spotkania i myślę, że interesujące dla naszej powiatowej młodzieży.
1: A was odsyłamy oczywiście do prac naukowych profesora, bo można je znaleźć na stronach naukowych AWF-u Katowice. No i pewnie też będzie okazja do tego, żeby jeszcze osobiście gdzieś zaczepić o tę jednostkę. Na koniec chciałem Cię zapytać o imprezy, bo zawsze port śródlądowy chwali się tym, że jest tu naprawdę doskonała atmosfera, zwłaszcza podczas tych niesamowitych wieczorów, w których goszczą gwiazdy.
3: To prawda i z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że odwiedzają nas gwiazdy największego formatu sceny szantowej. Gościliśmy tu naprawdę wielkie nazwiska i wielkie zespoły. W tym roku będzie dokładnie tak, jak w latach poprzednich. Mianowicie szykujemy duże wydarzenie, które odbędzie się 17 i 18 lipca. 17 lipca odbędzie się fajny DJ-ski wieczór związany z żaglami. No nie każdy sobie to jest w stanie wyobrazić, że możemy muzykę żeglarską z różnych miejsc, z różnych wód przenieść tutaj do naszego portu i fragmenty fajnych, ciekawych utworów, fajnie połączone, fajnie zmiksowane i to będzie dosyć interesujące i nowe w naszym porcie. Ale 18 lipca, 30-lecie funkcjonowania na scenie Wodnego Patrolu i to jest wydarzenie, które z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia żeglarzy powinno rozbudzić apetyty na niesamowitą imprezę. Przed Wodnym Patrolem zagra znany olsztyński, fantastyczny zespół Mietek Folk i mogę przyznać, że to będzie wieczór niezapomniany, z różnych innych względów również. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, dlatego zapraszam Państwa serdecznie 18 lipca do portu śródlądowego na 30-lecie funkcjonowania na scenie muzycznej szantowej zespołu Wodny Patrol, a z nimi zagra Mietek Folk.
1: Na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Marcin Woźniak z portu śródlądowego w Iławie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Zmieniamy temat.
1: W tym programie wracamy do Gulbia. To oczywiście mała wieś położona niedaleko Iławy. Ostatnio mówiliśmy o odkryciu mieszkających tam poszukiwaczy pamiątek i skarbów historii. To właśnie ta grupa odkryła średniowieczny miecz, który przejdzie teraz gruntowne badania. Na razie broń zostanie poddana specjalistycznej konserwacji w Ostródzkim Muzeum. Potem zajmą się nią naukowcy. To ogromnie ważne, bo kryje się za tym konkretna wiedza, na którą czekają lokalni odkrywcy. Będziemy mówić oczywiście o mieczu, ale i też o dorobku organizacji, która może pochwalić się niezwykle odkryciami, mówi Rafał Kocięda ze Stowarzyszenia Badaczy Historii Iławia.
0: Zdajemy te zabytki już od 2008 roku. Blisko 800 pojedynczych zabytków, w tym unikaty na skalę kraju, ale też były skarby. Pierwszy nasz skarb z Mózgowa, ponad 800 przedmiotów ze srebra z X-XI wieku, monety ozdoby, w tym przepiękny, duży fragment enkolpionu. To też skarb naszyjników z epoki brązu, to też skarb denarów rzymskich z Montyk, szelongi krzyżackie, szelongi Kazimierza Gielończyka, z ławic, to tak na szybko, co pamiętam. Ale też przepiękny przedmiot z czasów nam już bliższych, współczesnych. Taki złoty graal dla marynistów i sympatyków polskiej marynarki wojennej, bo proszę sobie wyobrazić, że w 2018 roku udało nam się znaleźć w Iławie tabliczkę znamionową z okrętu ORP Kujawiak. I mówię tutaj nie o tym drugim ORP Kujawiak, który zatonął w czasie II wojny światowej na Morzu Śródziemnym, ale o Kujawiaku, który przybył do Polski w 1920 roku z Anglii. Anglicy dali nam wtedy 3 poniemieckie torpedowce w ramach takich reparacji wojennych. I to były 3 pierwsze okręty, które stworzyły zalążek odradzającej się marynarki II Rzeczpospolitej. To był ORP właśnie Kujawiak, ORP Kaszub i ORP Krakowiak.
1: I skąd akurat taka tabliczka znamionowa tutaj?
0: No właśnie, byliśmy zdziwieni. Tą tabliczkę tak jeszcze za chwileczkę odpowiem, jaka ja mam, moja wersja, jaka jest na to, jak to się znalazła. Natomiast kiedy kolega mi to pokazał, tą tabliczkę, że ją znalazł, od razu wiedziałem, że to musi obowiązkowo trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I tak też się stało, przekazaliśmy to. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tych 3 okrętach, który może być w muzeum. Muzeum nie miało, miało jak parę zdjęć, parę planów tego okrętu, natomiast fizycznie żadnego przedmiotu nie było. Tą tabliczkę, to była tabliczka mosiężna z pięknym orłem w koronie z napisem Port Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP Kujawiak 1927 i numer chyba 13, już nie pamiętam, był numer. Moje podejrzenie, jak tu trafiła. Z historii wiemy, że w 1939 roku, w momencie kiedy wybuchła II wojna światowa, okręt ten pełnił już funkcje pomocnicze i był takim pływającym zbiornikiem paliwa dla wodno-samolotów naszych. Niemieckie lotnictwo go zatopiło, po kapitulacji Polski został przez Niemców podniesiony z dna i zezłomowany. Tabliczka, jak powiedziałem, miała numer kolejny. Okręt pełni funkcję pływającej stacji benzynowej, więc musiał mieć dużo pomp do przepompowywania paliwa. Moja wersja jest taka, że Niemcy po podniesieniu tej jednostki z dna zdemontowali te pompy i sprzedali je na niemiecki rynek cywilny. Prawdopodobnie jedną taką pompę, a być może mógł być to silnik elektryczny, ja stawiam akurat na pompę, i jedno z takich urządzeń musiał kupić po prostu jakiś mieszkaniec Iławy. Przypominam, że mieszkamy nad jeziorakiem, jednak tutaj ten ruch statków towarowych przedwojenny Iławy był bardzo duży. Wszyscy wiemy, Emilia, Marta, Ernst i tak dalej, z tych parowców, które tutaj pływały pomiędzy Iławą, a nawet Elblągiem. Więc przypuszczam, że mieszkaniec Iławy kupił taką pompę. No, kiedy ona przyjechała do Iławy, no to pierwsze co zrobił, no to odkręcił tabliczkę, na której było polskie godło, polskie napisy i to wyrzucił po prostu. I my to znaleźliśmy. No, jak to było naprawdę, to się tego nie dowiemy. Natomiast faktem jest, że taką tabliczkę znaleźliśmy i taką tabliczkę przekazaliśmy, więc jest w nas tkwita świadomość ważności takich przedmiotów dla kultury dziedzictwa nie tylko tu Iławy, ale też, tak jak w przypadku tej tabliczki, no to nawet i Polski, całego kraju. Więc tych przedmiotów, tak jak powiedziałem, przekazywaliśmy bardzo dużo, mając świadomość rangi historycznej tych znalezisk i ilość już ich przekazanych, to nie ma czegoś takiego, że abym sobie zostawił. Poza tym trzeba mieć też świadomość, że muzealników i archeologów nie interesują przedmioty nowożytne. Te wszystkie elementy XX-wieczne, XIX, XVIII, to naprawdę są przedmioty, które nie leżą w kręgu zainteresowań naukowców, no chyba, że to są takie naprawdę rzadkie przedmioty, tak jak ta tabliczka, czy na przykład sztandar pułkowy jakiejś jednostki polskiej, czy tego typu rzeczy, to bursz Nowa Komnata na przykład, legendarna, więc takie rzeczy jak najbardziej tak. Natomiast jak my to mówimy w naszym żargonie poszukiwawczym, wszystkie te Hitlery, czy te swastyki, Kaisery, te wszystkie, to możemy sobie to gromadzić, to nie podlega żadnym tam obowiązkowi zdawania, czy rejestracji i tak dalej. No i to, co było mi na pewno by żal, no to oddać przedmiot, na którym jest sygnatura Deutsch Eilau, bo jak zapewne, no Dominik, ty wiesz, a słuchacze może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób wie, że pasjonuje się historią przedwojennej Iławy, kolekcjonuje pamiątki związane z tym miastem, więc taki przedmiot na pewno bym odczuwał żal, ale całe szczęście właśnie tego typu przedmioty nie leżą w kręgu zainteresowań archeologów i muzealników, więc tutaj nie mam jakichś rozterek, żeby się nimi przejmować.
1: Bardzo miło to słyszeć. No właśnie, chciałem zapytać, gdzie ten miecz trafił, tak fizycznie już, bo z pewnością będą prowadzone badania. Chciałbym, żebyś trochę o tym powiedział, bo ta współpraca z tym muzeum jest dla was chyba kluczowa trochę.
0: Bardziej kluczowa, bliższa sercu byłaby współpraca z Iławskim Muzeum. No ale, no właśnie, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Zgodnie z warunkami pozwolenia jesteśmy zobowiązani poinformować właśnie Elbląg o fakcie odkryciu zabytku. Z racji tego, że Muzeum Ostródzkie jest najbliżej Iławy, no to ten zabytek decyzją właśnie urzędnika z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu trafił do Ostródy.
1: No i właśnie jak się układa ta współpraca, bo na pewno się wymieniacie uwagami i myślę, że to jest naturalne wśród takich osób. Właśnie możecie liczyć na jakąś pomoc, bo to też jest ustalanie pewnych rzeczy, tak nawet dla siebie, żeby mieć wiedzę.
0: Z tego, co pamiętam, to nie było powodów jakichś, byśmy musieli zwracać jakąś pomoc do Muzeum w Ostródzie. Jeżeli chodzi o współpracę z Muzeum w Ostródzie, to głównie polega na tym, że decyzją WKZ-u tam trafiają nasze znaleziska, bo już kilka naszych znalezisk tu poszukiwacze z Iławy i okolic w Muzeum Ostródzkim jest. Czasami dostaniemy zaproszenie na herbatę, zobaczymy nasze zabytki, co trzeba podkreślić, że tutaj Muzeum w Ostródzie wywiązuje się może nie z obowiązków, ale z takiej przyzwoitości, o może w ten sposób powiem, i zabytki są rzetelnie opisane. Że znalazca, Stowarzyszenie Ilawia, Rafał Kocięda, czy tam Krzysztof Kujawski, czy teraz będzie Asia Kocięta przy tym mieczu, więc to jest bardzo miłe i też dla nas ważne, bo jakiś ślad po nas zostaje i też przede wszystkim, co jest ważne, żeby, bo te nasze działania przekazywania zabytków też mają taki wymiar, żeby edukacyjny dla poszukiwaczy, bo jak wiemy, ta moda na poszukiwania skarbów, tak to nazwijmy, jest bardzo duża, coraz tych poszukiwaczy przybywa, młodych poszukiwaczy, przede wszystkim młodych ludzi, i ten walor edukacyjny jest bardzo ważny, żeby przekazać tę informację ludzi. Nie bójcie się, zgłaszajcie, przekazujcie, bo to jest ważne. A zobaczcie, będzie w gablocie twoje nazwisko przy tym zabytku. Będziesz mógł przyjść z synem, z wnukiem, z mamą, z dziewczyną, pokazać, patrz, ja to znalazłem. Więc Muzeum w Ostródzie z tego się wywiązuje. Miło zobaczyć te karteczki przy tych zabytkach z naszymi imionami.
1: Na dziś to wszystko. Moim gościem był Rafał Kocięda, człowiek, który zbiera historię naszych terenów.
0: Nie tylko zbiera, ale dzieli się też historią. Jeżeli jesteście zainteresowani pewnymi bardzo ciekawymi szczegółami historii związanej z naszym miastem, to zapraszam was na mój kanał na YouTubie Pasje Kocura.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
4: Chciałem Państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie Państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem Państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Te pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. Pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad taflą Jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
1: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
5: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350 i zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy małą żuławę i wielką żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, Państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, były po świętej pamięci kormoranie i tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to, co teraz, że chodzicie do pracy, nie to, co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety, piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu, a obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta, to był fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało być, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi, licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj. Tutaj no są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
1: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
5: Skąd ta nazwa Scholtenberg? Czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena. To jak Państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... Dwie osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli Góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie i wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufmann to potwierdza w historii Iławy, ostatni został dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa. Stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą ośmiorga innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili w jego trumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tej, proszę bardzo?
4: Pewnie chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym Grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórzo to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowały się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Ja jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
6: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski.
7: Temat specjalny. Tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
1: W tym programie rajdowe samochodowe przesłuchanie, oczywiście z przymrużeniem oka, a w roli głównej Bartosz Stypuła, mieszkaniec Iławy. To zawodowy kierowca, który wystartował i wygrał dwukrotnie rajd iławski. Potem zdobył nowomiejską lawrę, by wreszcie zwyciężyć na południu Polski w rajdzie Karkonosze. Iławianin wraz z pilotem pokonywali tam odcinki, które przez lata kojarzyły się z dużymi sukcesami, ale i emocjami, i wymagającą górską charakterystyką. Teraz po krótkiej przerwie Bartek szykuje się już do ogólnopolskich zmagań. Na trasie pojawią się znani zawodnicy i wyjątkowe samochody. Mimo to, jak teraz spoglądam, nasz iławski mistrz ma spokojną głowę, proszę mi wierzyć, ale mam wrażenie, że jest to i tak bardzo elektryzujące. To jest bardzo widowiskowe, dostarczasz wielu emocji, a przy okazji oczywiście robisz to bardzo uczciwie i to jest fantastyczne. Jesteś fenomenem w tym, co robisz. Iława traci na tym ogromnie, że cię nie docenia. Powinna być chyba moim zdaniem większa uwaga skupiona na twojej pracy, bo no po co jeszcze trzeba przynieść, żeby być dostrzeżonym? Przecież to są istotne wygrane w istotnych rajdach, które się naprawdę liczą. No ale już może zostawmy to, bo rzeczywiście to jest chyba taki problem już większy. Natomiast chciałem zapytać o przyszłość. Ona rysuje się jeszcze ciekawiej chyba niż to, co zrobiłeś do tej pory.
8: Tak, wspomniany rajd karkonoski, w którym braliśmy udział, był dla nas również dużym sukcesem, bo w debiucie w rajdzie okręgowym z moim pilotem, w debiucie jako załoga, wygraliśmy ten rajd z bardzo doświadczonymi kierowcami. Myślę, że namieszaliśmy trochę w rundzie rajdowych Mistrzostw Południa. Bardzo się z tego cieszę, bo moim marzeniem było wystartować w rajdzie tej rangi. A przed nami, tak jak wspomniałeś, jeszcze większe wyzwania. Startujemy w rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i rajdowego Pucharu Europy jako załoga, jako zawodnicy i będziemy w barwach partnera wydarzenia. Jest to Valvoline Ride Małopolski, na który serdecznie zapraszam i spełniam swoje marzenie, debiutując właśnie w rajdowych, samochodowych Mistrzostwach Polski.
1: I już teraz życzymy ci oczywiście udanych startów, to naprawdę niesamowite. To jest właściwie w Polsce chyba szczyt, prawda? Już chyba nie ma bardziej silnego wydarzenia, które definiuje kierowców.
8: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o cykl rajdowy, popularny RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa ranga, jaką mamy. Natomiast nie najwyższą rangą jest na tą chwilę samochód, którym jeździmy, bo Subaru imprezy w specyfikacji R4 królowały na odcinkach rajdowych w 11, 12, 13 roku, a w tej chwili jeżdżą samochody klasy Rally 2. To są samochody, którymi można brać udział w Mistrzostwach Świata. Będzie na tym rajdzie tych samochodów, z tego co wiem, 10. Do tego samochody Rally 3, czyli kolejne bardzo zaawansowane konstrukcje budowane przez fabryki. I my tym naszym leciwym już subaraczkiem postaramy się wgryźć w klasyfikację generalną na tyle, ile będziemy w stanie. I prosimy wszystkich o kibicowanie, o śledzenie. Damy z siebie wszystko, żeby reprezentować zarówno Iławę, jak i samych siebie na dalszej etapie kariery.
1: No właśnie, a co trzeba zrobić, żeby mieć taki samochód? To są duże koszty, czy też jak może zorganizować te pieniądze? Właśnie, żeby taki samochód był w waszej, jak to się mówi, po waszemu stajni.
8: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
1: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
8: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Myślę, że jest jeszcze szansa, żeby nawet w tym roku, bo jeden termin już został przesunięty. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów, bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne, samodyscyplina.
1: Oczywiście zapomniałem wrócić do twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
8: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję, dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
8: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami w niezłym stylu. Zobaczymy, co będzie na rajdzie małopolskim.
7: Temat specjalny, tylko u nas.
1: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła z Iławy, zwycięzca rajdu Karkonosze. Całkiem zapomniałem zapytać cię o kalendarz twoich wypraw, że tak powiem, i polowań na sukcesy. To jest naprawdę dużo imprez. Jak ty zamierzasz w ogóle przez to przebrnąć, bo to jest ogromny ciężar pewnie też. Choć jak na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że dla ciebie jazda samochodem jest tak wielką przyjemnością, że w ogóle się nie męczysz. Ale mimo wszystko zapytam, ciężka robota przed tobą, czy raczej dużo i da radę?
8: Rajdy samochodowe to są wbrew pozorom bardzo duże wyrzeczenia, bo wiem, że w tym roku na pewno nie pojadę na wakacje. Moja dziewczyna się z tym godzi, bardzo mnie wspiera. Również rodzina jest bardzo mocno za mną, to jest bardzo ważne. Finansowo też trzeba sporo wyłożyć z własnej kieszeni, żeby w takim rajdzie wystartować. Przygotowania trwają czasami nie dniami, a tygodniami. Emocje po rajdach też opadają dość długo, jeżeli rajd jest wymagający, a z reguły są to rajdy wymagające. Ryzykowne, bo wszystko się może na rajdzie zdarzyć, a żeby być szybkim, czasami trzeba zaryzykować. A kolejnym naszym rajdem, zaraz po rajdzie małopolskim, już mogę ogłosić, będzie Polski Rajd Legend, czyli wschodząca ogromna impreza w Polsce. Będzie to trzecia edycja. Pierwsze dwie śledziłem z ciarkami na plecach i w tym roku chcemy w tej imprezie wystartować. Co prawda nie jestem legendą, bo na to trzeba sobie zasłużyć, ale będziemy jechać kultowym samochodem w kultowym oklejeniu. A jakim, tego jeszcze nie mogę zdradzić, ale zapraszam do śledzenia tych wydarzeń na rajdzie Legend już 28 i 29 sierpnia.
1: Gorąco zapraszamy i na pewno będziemy śledzić to, co tam się dzieje. I kolejny temat, przygotowanie samochodu.
8: Poza wyglądem auta oczywiście podstawą jest przygotowanie techniczne, dobór opon na rajd. To jest tak zwane czarne złoto w rajdach samochodowych. Dobra opona jest w stanie urwać na jednym odcinku kilka sekund. Byliśmy świadkiem tego na rajdzie karkonoskim, gdzie miałem już trochę zużyte opony deszczowe, bo takie nam zostały po pętli. Spadł ulewny deszcz i straciliśmy do zwycięzcy danego odcinka 9 sekund przez brak odpowiedniej opony. Na następnej pętli warunki się zmieniły, a opona już lepiej działała i to my wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku, więc czasami nie tylko własne tempo, ale techniczne przygotowanie samochodu samochodu, począwszy od opon, przechodząc przez ustawienia zawieszenia i kończąc na innych drobnych szczegółach, to jest klucz do sukcesu. I cieszę się, że mogę to jak do tej pory robić samemu, ale na tych dużych rajdach, które są przed nami, będziemy już mieli ekipę rajdową bardzo doświadczonych osób, które współpracowały m.in. z Kajetanem Kajetanowiczem. Bardzo im ufam, bardzo im dziękuję za chęć współpracy i wierzę, że wspólnie osiągniemy jeszcze większe sukcesy niż do tej pory.
1: Ja tak się zastanawiam nad tym, co mówimy, bo kiedyś bywało tak, że kierowca rajdowy wyglądał trochę jak książę, wysiadając z tego samochodu, wszyscy przy nim biegali i w ogóle te opony, o których mówisz, tak wszyscy wyrzucali. On w ogóle nawet nie drgnął tam nawet, tylko coś machnął i oni wszyscy byli gotowi, ale ktoś zawsze gdzieś z boku nad tym wszystkim czuwał. U ciebie jest trochę inaczej, bo ty musisz być takim menedżerem tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie i w tobie.
8: Tak, to prawda. Czasy są takie, że zespoły nieco mniejsze, a szczególnie te, które zaczynają swoją drogę, posiadają kierowcę, czy tak jak w moim przypadku kierowcę i pilota, którzy są też menadżerami i koordynatorami swojego zespołu. To nie jest tak, że nam to spada z nieba. To są duże wyrzeczenia, bardzo dużo spraw organizacyjnych przed rajdami, między rajdami, rozmowy z partnerami, dogranie wszystkiego w aucie, zakup części, przygotowanie samochodu, chociażby logistyka dojazdu na rajd wbrew pozorom nie jest taka prosta. Musimy mieć auto do zapoznania z trasą, musimy mieć busa, który to nam przewiezie. Jest tego ogrom rzeczy, myślę, że nie starczyłoby czasu, żebym wszystkie wymienił, ale cieszę się, że też w tej kwestii jesteśmy na dość wysokim poziomie i że to jest tendencja wzrostowa, bo na tych rajdach wysokiej rangi będziemy mieli już profesjonalną obsługę, która trochę nas w tym odciąży, a też, żeby być szybkim na odcinkach, trzeba mieć spokojną głowę od tych innych rzeczy.
1: Jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że naprawdę trzeba być silną osobowością, prawda? Żeby pewne rzeczy wytrzymać, bo można się wielu rzeczy nauczyć, no ale pewne cechy charakteru jednak trzeba posiadać. Zdarzyło ci się tak, że po prostu musiałeś się przystosować do pewnych spraw i zachowań? Czy też rzeczywiście to jest taki świat, w którym każdy się rozumie, bo właściwie nie da rady inaczej?
8: Rajdy to jest sztuka improwizacji. Tak naprawdę improwizacja jest potrzebna nawet co parę sekund, bo jedziemy na odcinku, gdzie na zapoznaniu z trasą dany zakręt był, powiedzmy, suchy i czysty, a po jednym przejeździe jest tam narzucone błota. Ja w ułamku sekundy muszę ocenić, jaką prędkością pojechać w tym zakręcie, żeby nic złego się nie wydarzyło. Nie możemy sobie pozwolić na wypadki, na straty, bo w moim przypadku wypadek oznacza koniec tej przygody. I to jest bardzo trudne, żeby pogodzić tą odwagę, ale jednocześnie rozsądek i właśnie improwizując wielu kwestii.

0: bo chociażby na ostatnim rajdzie bardzo nam zależało na tym, żeby stać na najwyższym stopniu podium. Traciliśmy do naszego konkurenta bardzo doświadczonego i szybkiego niecałe 1,5 sekundy i wznieśliśmy się na wyżyny, zachowaliśmy spokojne głowy i na ostatnim odcinku doprowadziliśmy do dobrego wyniku, wygraliśmy ten rajd, więc cieszę się, że pomimo braku dużego doświadczenia na scenie ogólnopolskiej, te spokojne głowy są, a są potrzebne w tym sporcie bardzo.
1: I na pewno się to przyda, zwłaszcza w kontekście tych startów. Myślę, że mieliśmy okazję dzisiaj spojrzeć na ten sport troszkę z innej strony i tak bardzo lokalnej. Liczymy oczywiście na twoje sukcesy, ale przede wszystkim ci kibicujemy, żeby to wszystko odpaliło jak trzeba, żebyś był zdrowy, żeby ci się nic nie stało i będzie jeszcze okazja już po tych wszystkich rajdach, po wakacjach na pewno się spotkamy. Moim i waszym gościem był
0: Bartosz Stypuła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Postaramy się jak najlepiej reprezentować miasto, w którym mieszkamy i, jak to mówią kierowcy, prostować prawą nogę, żeby cieszyć oczy kibiców na odcinkach specjalnych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski. Eksperci radzą. Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też nawet takich domowych wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to i tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
3: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być proprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idąc do celu, jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą, też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy, no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych. We fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego, takiego dosyć dużego szumu medialnego

0: znanego w mieście Opolu, była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło, myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, 3 przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy oczywiście ja też jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu. Oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się, moim zdaniem, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą, wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe. Można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić, ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać, ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą. No i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie takie jest oczywiste. Bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywało.
1: To zmieni nasze miasto.
2: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
0: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić. Ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest strefa płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób no, będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej, w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na karty mieszkańca mniej, jeżeli chodzi o mieszkańców. Wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę. My będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje. Mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości. Nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
2: Więc tematu będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
9: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamińska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie, na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Bikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą 3 miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i to dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu 3 kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne. W tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem. I mam nadzieję, że przy następnym wejściu, że będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście Państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami Państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
8: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie że jesteśmy u progu lata, chciałem zapytać o Tomakowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
9: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
8: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
9: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale i użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iławaj, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
8: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka, powiedzmy, biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
4: Blisko mieszkańców.
8: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
9: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał m.in. na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
8: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
4: To warto wiedzieć.
8: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
9: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te cztery drogi przebudować i wbudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu Iławskiego skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
8: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
9: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
8: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Dominik Jaskulski. Teraz kolejna odsłona związana z tajemnicą niemieckiej kolumny, którą Rosjanie według wielu publikacji rozbili w 1945 roku w Dębince pod Zalewem. Najnowsze badania pokazują, że zdarzenie to miało miejsce pod Elblągiem. Sam temat dostarczył wielu ciekawych informacji o froncie rosyjskim, który w tym czasie przechodził przez powiat Iławski. Zaczynamy jednak od samej fotografii, którą analizował ostatnio Bernard Król, badacz historii z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej.
10: Wiemy, że podpis pod tym zdjęciem jest fałszywy, nie przedstawia tego miejsca i nie przedstawia tego, co jest napisane. Nie jest to kolumna niemieckich żołnierzy, tak, wojskowa i nie jest to kolumna sfotografowana pod Bynowem, na pewno tylko pod Elblągiem i z dużym prawdopodobieństwem cywilna kolumna. Ale jak to jest w tym przekazie prawda, już mówiłem, prawda życia i prawda ekranu, to zdjęcie żyje. Żyje, słuchajcie, przeszperałem ten internet, no i to zdjęcie żyje. A mianowicie, na jednej węgierskiej stronie to zdjęcie przedstawia, ale jest jako dodatek do artykułu o ataku Niemiec w 1941 roku na Związek Radziecki, czyli o całym tak zwanym planie Barbarossa, tak, i całej inwazji Niemiec o 1941 roku. No i opisujące, że jest to ilustrujące to zdjęcie, ten artykuł, że tam chodziło, tam jest opis akurat o sprzętu, jednostki sprzętowe i tak dalej. Inna historia to jest, a mianowicie, że jest to pruski konwój, znaczy w Prusach Wschodnich, konwój wojskowy zniszczony przez szturmowika IU-2, tak? Ten wątek też swego czasu podejmowaliśmy i że jest to rok, słuchajcie, 43. W 43 roku to w Prusach Wschodnich jakichś walk chyba nie było szczególnych, tutaj nie kojarzę, więc wypisywanie takich rzeczy było zaskoczeniem. No i na jeszcze jednej stronie internetowej ktoś opisuje, że to zdjęcie jest wprost w artykule napisane, że jest to zdjęcie rozbitej niemieckiej techniki, czyli kolumny w bitwie pod Stalingradem. I tak sobie to zdjęcie żyje. No nie dziwmy się, że u nas zostało przez błąd ewidentny pewnie, bo wątpię, żeby tam ktoś celowo po prostu fotograf źle je opisał, nie pamiętał, gdzie jest zrobione, pasowało do miejsca, znaczy do mniej więcej, do historii opisanej i tak zostało zilustrowane. I tak historia, ta się można tak, to, bo chciałem te książki dwa, i tak historia, przepraszam, że użyję znów potocznego słowa, się kolebie, tak, i w tych wszystkich tych publikacjach jest powielana informacja, że to zdjęcie jest zrobione tu koło nas, tak, przez te wojska, koło Miłomłyna. Tak na pewno nie jest. I teraz trzeba oddać honory ludziom, którzy wcześniej to odkryli. Ja nie jestem, tak powiem, ja to odkryłem niezależnie. W międzyczasie i na forum Marienburg. Ono teraz brak słabo funkcjonuje, bo wszyscy się przenieśli na Facebooka, ale swego czasu było to bardzo intensywnie użytkowane. I tam to zdjęcie się, słuchajcie, pojawiło. Tam i ktoś dokładnie jest tam opisany jako Berlinka JPG i opisuje historię nie naszej 29. Tam korpusu pancernego, tylko tego drugiego, 10., który szedł przez Ostrudę, Morąg i Młynary, trochę bardziej na wschód, który to wedle autora miał 24 stycznia ten rozbić tą kolumnę. Tak. Kto rozbił, nie będziemy już tam dzisiaj dyskutować. Fakt, że gdzieś te informacje wcześniej się pojawiały. Także to nie jest tak, że ten fakt, że ja o tym nie wiedziałem dopiero później, jak zaczęliśmy szperać, gdzieś grzebać w tym internecie, czasami przypadkowo się napotykało na takie historie. To zdjęcie jest ciekawostka, kiedy ono zostało wykonane. Jakbyśmy tutaj przejdziemy już takie na jedno z ostatnich informacji, to też parę może nie mitów, ale obalamy. Ono zostało wykonane prawdopodobnie na początku lutego. Z raportów pogodowych wiemy, że, znaczy w ogóle z przekazów zwłaszcza strony niemieckiej jest taki przekaz, że Niemcy ewakuowali się tutaj w bardzo silnym mrozie, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Rzeczywiście w styczniu był mróz i śnieg, ale nie aż taki mróz, żeby tam było pomiędzy 20 stopni za dnia. To za chwilę wam pokażę raporty pogodowe. Tak? Tu zresztą widzimy w lutym, już na początku lutego, przyszła tutaj na te tereny odwilż. I tu widać, że tu są znaki odwilży. Tak? Tamte górki, śniegu tu już nie ma. Tak? To są ewidentnie dodatnie temperatury. Ciepły wiatr, który rozwiał ten śnieg, znaczy rozwiał, stopił tę górkę śniegu. Tak? Na dachach, na lesie i na tych górkach nie widać śniegu. To znaczy, że odwilż przyszła taka gwałtowna. Było dość ciepłe. Tak? Tu jest temperatury dodatnie. Zobaczmy na raporty pogodowe. Zaraz za 5. Armią Pancerną Gwardii, czyli tą, którą my opisywaliśmy i tymi korpusami pancernymi, które tu przeszły, dokładnie dzień później albo tego samego dnia, w zależności, szła druga armia uderzeniowa. Te korpusy pancerne naszły, w ogóle się nie zatrzymywały, tam jechały do przodu, tak, i miały zadanie, a za nimi szły druga armia uderzeniowa, która na tych terenach, ona trochę pod innym kątem szła, bo tam później poszła na prabuty. W niej są bardzo dobre raporty pogodowe, tak, gdzie każdego dnia jest opisane, ja każdego dnia też przypisałem, w którym to miejsce oni byli, mniej więcej w jakim rejonie, jest podana w ciągu dnia, to jest dzienna temperatura, tak, jakie były warunki, widzialność. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że w ciągu dnia było do minus 9, minus 7. W nocy oczywiście temperatura bezwzględnie spadała do minus 15, minus może 20, ale w ciągu dnia na pewno nie. Co ciekawe, sami Niemcy piszą, jest ta dość znana książka Bujo Prusy Wschodnie, sami autorzy podają, że 20 stycznia, bo opisują oni ze swojej strony niemieckiej, tak, i był 3-stopniowy mróz i to się 20 stycznia się potwierdza i rosyjskie minus 2, a u nich 3-stopniowe. W tym rejonie, który tutaj był, to wszystko to się tutaj zgadza. Także też tu chciałem pokazać jako taką być może nie legendę, ale to czasami z tego punktu widzenia technicznego, no warto coś zweryfikować, zadać pytania, może jednak nie było tak, że było jednak troszkę inaczej. Było zimno, ale nie aż tak. I to by było chyba tyle, powiedzmy, takich ogólnie, bo się tutaj rozgadamy na ten temat, można długo jeszcze, parę wątków jeszcze ciekawych jest dotyczących zalewa. Ja tam opisałem na przykład w tych raportach, Rosjanie oczywiście naciągają to wszystko. W przypadku zdobycia zalewa jest opisane, jakie tam walki się nie toczyły. No tu może fragment, w tej książce to przeczytam. Normalny James Bond walczył w zalewie w liście nagrodowym. Tak, jest tutaj. Dowódca oddziału łączności kompanii dowodzenia 31. Brygady, starszy sierżant Siergakow, miał zabezpieczać łączność radiową dowódcy brygady z dowództwem korpusu. Podczas zajęcia zalewa był z radiem typu RSB tuż za czołgami, kiedy napadła na niego grupa strzelców niemieckich. Siergakow rzucił się na niemieckiego oficera, który stał z pistoletem w ręku. Udało mu się silnie uderzyć i zbić wroga z nóg, a potem wyrwać mu pistolet i zastrzelić go. W tej walce zlikwidował jeszcze jednego niemieckiego żołnierza. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować radio, które nie doznało z żadnego uszczerbku. No to takie bajki, tak, można włożyć, bo i takich relacji jest dość już indywidualnych, rosyjskich, dotyczących tam listów nagrodowych, czyli nagród. W tych raportach później też widać tych armijnych i wyżej są takie być może uproszczenia po prostu czasami, czy wygodne informacje. No, łącznie z tym, że każda brygada, która wchodziła do zalewa, tu mieliśmy w tym raporcie 31. Brygady napisane, że oni zdobyli 20 samochodów i 20 przed zalewem i w zalewie, tak? Po 20 samochodów. Kolejne brygady, które chodziły do zalewa, każde pisały też. My też zdobyliśmy 20 samochodów. I ci ostatni, co przyszli, to już napisali, też zdobyliśmy 20 samochodów. I później W raporcie Armin jest napisane, w zalewie zdobyto 80 samochodów. No jak dotyczy 4 brygady razy 20, no to 80 zdobyli tych samochodów w rzeczywistości. To by było tyle z mojej strony, to taka bardziej, nie wiem czy prolekcja zasługuje na miano historycznej, Waldek, ale taka być może z naszych ustaleń. To nie jest ostatnie zdjęcie, które chcielibyśmy rozszyfrować i tutaj chcę pokazać właśnie dwa ostatnie slajdy. To zdjęcie, tu po lewej stronie, to jest dowódca tej 5. Armii Pancernej, generał Wolski, na granicy Prus Wschodnich. Wszędzie piszą, że to jest na granicy Wostoczna Prusja. Rzeczka sobie płynie, spalony dwór bez dachu tam chyba zniszczony. Niby oglądają mapę, to jest chyba któryś jego z zastępców, tak podejrzewam, albo szef sztabu. Mostek, jeszcze takiej konstrukcji a la wschodniopruskiej. I pytanie mnie nurtuje, gdzie jest to zdjęcie zrobione. Przeszparałem, już przejechałem trochę dróg i przez Google View i osobiście jak jadę do Warszawy, to staram się gdzieś tam namierzyć jakąś drogę. Nie jestem w stanie tej rzeczki, nie wiem gdzie to jest, ale intryguje mnie to zdjęcie. Liczę na pomoc. Może ktoś kiedyś znajdzie opis tego zdjęcia. Cała relacja, słuchajcie, z tej naszej historii, bo to częściowo wspólne takie jest odkrycie, jest na YouTubie, jeżeli ktoś chce i wpisze sobie Berlinka, tajemnica zdjęcia niemieckiej kolumny, to taka relacja z tego, jak myśmy się tam wybrali do tego Elbląga, tak, i tutaj poruszali się po tych terenach, cała to jest to polecam, to kolega zrobił ten filmik no i jemu zawdzięczamy poniekąd, tak powiem, ponowne poruszenie tej sytuacji. I to by było z mojej strony, dziękuję bardzo. Jeszcze chcesz zabrać głos, tak? To proszę bardzo.
11: Nazywam się Ryszard Cezary Czarnowski, pochodzę z Ostródy. Faktycznie poznaliśmy się z Bernardem w związku z tym zdjęciem, dlatego że na mediach, które prowadzę historyczne, ktoś właśnie wrzucił zdjęcie i czy mógłbym prosić o to zdjęcie z tym błędnym podpisem, jeżeli gdzieś tam byłoby, dlatego że chciałbym poniekąd wrócić. I dlaczego się w ogóle tak wiele mówi o tym zdjęciu konkretnie, a właściwie o tych dwóch fotografiach? Ano dlatego, że z punktu widzenia poszukiwacza, też jestem poszukiwaczem i kolekcjonerem, chociaż też nie jestem historykiem, bo na co dzień jestem mechanikiem samochodowym, w sezonie wakacyjnym pływam na statku jako kapitan, więc też byłem zainteresowany właśnie jako poszukiwacz. Dlatego, że wiele rzeczy, wiele przedmiotów, które widzimy na tym zdjęciu, są cenne z punktu widzenia kolekcjonera i poszukiwacza. Dlatego tak wiele się o tym zdjęciu mówi, dlatego tak też się spotkaliśmy tutaj dzisiaj w tym temacie i sam też opublikowałem pewne informacje poniekąd fałszywe, które bardzo nieźle poruszają się po internecie. A w związku z tym, że to zdjęcie było wykonane właśnie w okolicach Dębinki. I tutaj na chwileczkę wrócę do tego i tego podpisu, który tutaj mamy, bo tam jest napisane, zdaje się tak tutaj, że ta kolumna została rozbita właśnie przez Iliuszyna, przez samolot IU-2. Nie, to na którymś to było zdjęcie. Tak. Co ciekawe, tak samo jak Bernard, lubię bardzo szybko, kiedy to zdjęcie pierwszy raz miałem styczność, właściwie niedawno z tym zdjęciem. Wsiadłem od razu w samochód, pojechałem w tamto miejsce, gdzie mogło być. Tutaj pan Wiesław Skrobot też podpowiedział, że to mogło być właśnie w tamtym miejscu, w okolicach miejscowości Skółty. Pojechałem tam, no nie pasowało mi. Uruchomiłem drona, podleciałem w to miejsce, próbowałem wykadrować tak samo. Okazało się, że nie. Ale porzucałem trochę też magnesem neodymowym w tamtym miejscu. I tutaj wrócę do tego podpisu właśnie z tym samolotem. W kanale elbląskim znalazłem, wyciągnąłem kilka ogniw właśnie z taśmy działa WJA-23. Czyli jednak coś w tamtym miejscu się wydarzyło i jakaś kolumna tamtędy zmierzała. Także polecam poszukiwaczom pogrzebać w tamtym miejscu, porzucać magnesem, poszukać w okolicznych domach, może jakieś pamiątki, tam też jakaś kolumna była, tam też coś się wydarzyło, stąd czasami takie właśnie błędy. Natomiast w miejscu...
10: To wynika z mapy, że na pewno coś tam było.
11: Tak, nie podlega dyskusji. Także polecam poszukiwaczom to miejsce. Sam tego miejsca jakoś tam szczególnie nie eksplorowałem. Też nie mam zwykle czasu na takie rzeczy. Wiem, że coś tam było. Już jest to dla mnie informacja niezwykle treściwa. Polecam też wrócić do właśnie tutaj na Berlinkę. W tym filmie, który sobie obejrzycie na YouTubie, mieszkaniec, który mieszka w pobliżu, opowiedział fajną, pewną ciekawostkę, że tam fajne rzeczy były. Też tam z wykrywaczem szybciutko przejeżdżając przebiegłem. I są fajne rzeczy, polecam. Jak ktoś chce szukać, podzielcie się po tym, jak ktoś coś znajdzie fajnego. Ale właśnie te tematy, dlatego to zdjęcie jest tak intrygujące, dlatego że widzimy tam wiele fajnych artefaktów, fajnych starych samochodów. Wiele rzeczy się rozprysło dosłownie, więc wiele rzeczy w okolicy jest.
10: Że ten zdjęcie, to co ustaliłeś, że to zdjęcie może wstawiać fragment kolumny, bo za plecami fotografa na pewno
11: Tak, tym bardziej, że się mówi o 50 pojazdach. Tutaj 50 pojazdów nie mamy. Więc to, co było za jego plecami, tam jest miejsce, gdzie się można zatrzymać samochodem. Ja powiem szczerze, to też trochę kontrowersyjne będzie. Też nie zawsze staram się o pozwolenie na poszukiwania. Nie wszystko jest zabytkiem archeologicznym. Takie rzeczy zbierajmy, przekazujmy, jeżeli ktoś nie... Ja na przykład mam tak, że jak coś już mam w ręku, jakiś zabytek, on już mnie chwilę później nie interesuje. Wolę go oddać dalej, niech ktoś inny ogląda i tak dalej. Na co dzień w ogóle wolę zabytki znacznie starsze i pradziejowe, ale tutaj jak najbardziej polecam to miejsce i zobaczycie, jak zaczniecie zgłębiać to zdjęcie. Tam jest wiele, wiele różnych ciekawostek, nawet na podstawie właśnie tego samochodu, tej kuchni polowej. Fajny Mercedes stoi w tle, bardzo rzadka wersja, także polecam jeszcze raz wracać do tego zdjęcia i do tej kolumny i do tego właśnie błędnego opisu właśnie z Dębinki, bo tam też jakaś kolumna była i bez wątpienia była ostrzelana właśnie przez Iła II. Znalazłem tam i łuskę w jednym miejscu, mosiężną, no i te ogniwa taśmy, które są tak naprawdę chyba cenniejsze kolekcjonersko niż same łuski po działku właśnie Wujota 23, dlatego że one bardzo szybko korodowały i jest ich niezwykle mało właśnie na rynku kolekcjonerskim. Także mimo wszystko polecam wracać do tego miejsca z tym błędnym opisem. No i tyle co z mojej strony.
10: Historia musiała być ciekawa. Trafiła na karty książki, tak? Jeżeli kogoś to interesuje, w formie beletrystycznej. Dokładnie ta historia, którą myśmy tu opowiedzieli, ta historia została beletrystycznie w słynnej serii tak, Żółtego Tygrysa od A do Z, czyli tu od Iławy do Elbląga jest dokładnie opisana.
8: Mówił Bernard Król z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej, a spotkanie dotyczące wydarzeń z 1945 roku omawiano w salce muzealnej w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Dominik Jaskulski.
4: Blisko mieszkańców.
8: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
12: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
8: Teraz chciałbym zapytać, czy plany dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
12: W sześciu budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana, spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta. Mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie. Natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM. Oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów i oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
8: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
12: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej technicznej, wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
8: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
12: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługaw, który jest wyposażony w tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
8: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
12: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczanego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30% powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minimum osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
8: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
4: Zmieniamy temat.
8: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
13: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
14: Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
13: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby tę historię było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. I mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
8: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
15: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie. To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
16: Dziękuję.
15: Gratulacje.
16: Dziękuję pięknie.
15: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was i rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek. Tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego. I takie szalki Petriego, jak państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że jak gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o Iławskim Sanepidzie, że on jest dobry.

0: Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony. Także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
1: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych przyrodniczych miejscach. Zaczynamy jednak od wyjątkowej rozmowy z iławianką, która dzięki ciężkiej pracy i niezwykłemu talentowi zdobywa sportowe areny świata.
3: Temat specjalny, tylko u nas.
1: Moim i waszym gościem jest Agata Barwińska, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. Zresztą tych tytułów można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego finału tych wszystkich, myślę, młodzieńczych zmagań, chciałem cię właśnie zapytać, jak to się wszystko rozpoczęło. Bo to jest właściwie taka trochę zagadka dla wielu słuchaczy i myślę sympatyków tego sportu.
4: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować. No i zabrała mnie raz, no i tak już zostałam i paręnaście lat później. Dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
1: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to. No ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
4: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium. No ale nie ukrywam, nie było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych fajnych momentach, o tych wygranych medalach, no ale jakby ta droga na pewno, tak jak wspomniałam, już była długa i wyboista, no i nie brakowało tych ciężkich momentów.
1: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które no, są niezbędne?
4: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie mnie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening, wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo, zdrowo jeść. Także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować. Także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale no jest, wiadomo, trening fizyczny, także zaraz po naszej rozmowie wybywam na rower, także od treningu nie ucieknę, także no ten trening zawsze jest, ale w Iławie jest go na pewno zdecydowanie objętościowo mniej.
1: To niepokojące trochę, bo takie mam wrażenie, że tego czasu jest naprawdę na odpoczynek mało, a wakacje są jakieś, czy to też jest tylko słowo, a pod nim

0: kryje się no jednak praca.
1: Myślę, że to jest tylko słowo, no bo wiadomo, tak jak mówię, nie da się, nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada. Także wakacje są od żeglowania, odpoczęcie psychiczne, mentalne, od tego właśnie głowy, od tej wody, od żeglarstwa. Ale widać, nie umiem, bo wczoraj byłam na treningu z młodymi zawodnikami tutaj z MOS-u, także nawet jak nie schodzę sama na wodę, to schodzę, żeby popatrzeć na inne łódki, także chyba nie umiem się odciąć od tej wody do końca. Ale no te wakacje to jest tylko myślę słowo, ale samo słowo myślę, że robi dużo, bo już ta głowa, mówię, odpoczywa mentalnie, a fizycznie no to trzeba zawsze trenować, każdego dnia.
0: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej. Reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
1: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jakby u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
0: Chciałem Cię teraz zapytać o miejsca, które są związane z Twoimi największymi osiągnięciami. Byłaś w Chinach, byłaś w Australii, byłaś oczywiście w wielu miejscach na świecie, no i z pewnością masz swoje spostrzeżenia, bo teraz też się szykujesz do kolejnego wyjazdu.
1: No, jakby no to żeglarstwo się wiąże z tym, że się bardzo dużo podróżuje. No, moje największe osiągnięcia, myślę, są z Omanu, gdzie byłam druga podczas Mistrzostw Świata, no i w Chinach, gdzie też byłam druga na Mistrzostwach Świata. Ale nie powiem, że są to moje ulubione miejsca do żeglowania, mimo tego, że sam akwen w Omanie naprawdę bardzo mi się spodobał, a w Chinach ja lubię bardzo też, mimo tego, że jestem z jeziora, bardzo lubię pływać na prądach, a tam były bardzo duże prądy. Także to też jest akwen, na którym lubię pływać, ale samo miejsce nie do końca mnie przekonało. Jednak najlepszym moim ulubionym miejscem do żeglowania pamiętam, że jest Australia, w którym się naprawdę zakochałam. Super miejsce, też super warunki na wodzie, bardzo dużo wiatru było każdego dnia w sumie i jedno z takich miejsc, w którym jesteś pewien, że będzie wiatr. W wielu miejscach niestety no, ten czynnik właśnie czekania na wiatr jest trochę frustrujący czasami, jak zresztą mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich. To był najlepszy przykład, który wszyscy na pewno widzieli. Tam było bardzo dużo czekania, mało wiatru, także myślę, że takie miejsca, w których jesteś pewien, że jest ten wiatr, są moimi ulubionymi, no bo jednak właśnie jesteś pewien, że zejdziesz na wodę i zrobisz swoją robotę i będzie ona na pewno dobrze zrobiona.
0: Teraz wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, szykują się przygotowania do kolejnej olimpiady, bo zamierzasz oczywiście zdobyć tam medal.
1: Tak, no już w zeszłym roku tam pojechaliśmy na pierwszy rekonesans, żeby zobaczyć jak tam będzie, z czym będziemy się mierzyć i też nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego miejsca, bo naprawdę przypadło mi do gustu i jest bardzo fajne. Podkreślałam, że podoba mi się to, że nie jest tam aż tak gorąco, bo ja też wolę jak jest troszeczkę chłodniej, także tam jest właśnie takie warunki atmosferyczne są, które chyba będą mi pasować. W tym roku się przekonam na pewno, jedziemy tam po raz drugi na cały miesiąc, także zobaczymy jak tam będzie. No, jeżeli chodzi o warunki i akwen tam występujące, to spodziewamy się raczej takiego średniego do silnego wiatru i też jest to akwen, w którym masz codziennie wiatr, chyba że będą jakieś anomalie pogodowe typu burza czy takie rzeczy, no to wtedy wiadomo, nigdzie nie wiadomo jak będzie z wiatrem, ale jednak jest to akwen taki raczej solidny wiatrowo, także też nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się polubimy i że za 2 lata bardziej jeszcze się polubimy.
0: My też mamy taką nadzieję, że właśnie ta miłość sprawi krążek jaki najwyższy, bo przecież jak już wspominaliśmy i co wy widzicie pewnie też, tych medali jest naprawdę dużo, są duże szanse. Na koniec chciałem Cię zapytać o taką rzecz związaną oczywiście z takim pytaniem, które pewnie się przewija cały czas, ale moje jest związane z tym, czy dalej kuszą Cię duże kluby, bo to, że jesteś oczywiście i ławianką i przywiązałaś się do tego miejsca i Twoja taka postawa też życiowa powoduje, że dalej jesteś Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ta organizacja trochę inaczej się wcześniej nazywała. Jak to widzisz? Czy rzeczywiście warto było zostać?
1: Wiadomo, takie duże kluby są bardzo kuszące i myślę, że ja też jestem dla nich dobrym kąskiem takim, żeby mnie podkraść, ale jednak no ja się wychowałam w tym klubie. Chcę, żeby dalej w tej Iławie to żeglarstwo tętniło życiem, także no ja swoje serduszko tutaj zostawiam, no i cieszę się bardzo, że mogę dalej być członkinią tego klubu i reprezentować Iławę i nasze województwo, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać, że z tych małych miejscowości też da się wybić na wyższy poziom i cieszę się, że to mogę być ja. Mam nadzieję, że będę właśnie, albo już jestem taką ambasadorką naszego województwa i dzięki mnie mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych młodych adeptów żeglarstwa, którzy później będą mogli stać na moim miejscu.
0: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska. Tak sobie teraz myślę, że chyba najważniejszy sportowiec, sportsmenka w historii Iławy. Jesteśmy w porcie dodatkowo śródlądowym, w którym jest tablica. Można z dumą chyba, prawda, przejść obok, zwłaszcza kiedy się patrzy na to wszystko, co otacza właściwie to miejsce i tych ludzi, którzy tam są zapisani.
1: No jest to na pewno piękne miejsce i mam nadzieję, tak jak już podkreśliłam, że jeszcze więcej tych dzieci będzie tu przychodzić, bo infrastruktura jest co najmniej sprzyjająca do tego, żeby tutaj zaczynać swoją przygodę. Także jak już tu przyjdziecie i będziecie w Iławie, to zapraszam was wszystkich do portu śródlądowego w Iławie, żeby zobaczyć sobie tą tabliczkę, no i też może spróbować swoich sił na jezioraku.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.
0: Mówiła Agata Barwińska, której pamiątkowa tablica wisi w Alei Najbardziej Zasłużonych Żeglarzy w powiecie iławskim.
2: Zmieniamy temat.
0: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. To wszystko jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą wybierać się w te miejsca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Meloradio Iława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie zajrzymy do kościoła grekokatolickiego i opowiemy o historii pałacu w Ogrodzieńcu. Zaczynamy jednak od informacji na temat żywności. O tym, jak powinniśmy przechowywać potrawy, mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
3: My jako Polacy mamy jednak tą tendencję do tego, żeby przygotowywać nadmiar tego jedzenia całościowego, natomiast starać się, co da się pomrozić, to pomrozić. Natomiast już raz zamrożone odmrozić należy niezwłocznie, je spożyć. Nie może być sytuacji, że odmrażamy, potem zamrażamy, odmrażamy i zamrażamy. Przechowywać jedzenie w plastikowych, można takich specjalnych do spożycia z etykietką, która przedstawia kieliszek i sztućce. W takich rzeczach można spokojnie przedkładać żywność. W lodówkach, czy dla osób mając nadmiar w tych lodówkach społecznych, żeby nie dawać złego jedzenia w postaci tego, że jeżeli czujemy jakiś nieprzyjemny zapach, no to lepiej to zutylizować, wyrzucić czy do pojemnika bio, czy zutylizować w inny sposób. Natomiast kwestie są tego typu, że warto jednak zastanowić się nad tym, co chcemy i czym chcemy się podzielić, no bo jeżeli nam już to nie będzie smakować, to innej osobie również. No trzeba uważać na takie przetwory wysoko przetworzone, żeby w żaden sposób one nie były mrożone ponownie, odmrażane. Do tego zachęcam.
2: A może powinniśmy też na przykład napisać jakąś treść, czy jakąś kartkę z informacją, kiedy na przykład było to wyprodukowane, co to jest w ogóle, z jakimi produktami, bo może to by też ułatwiło, bo jeżeli zobaczymy, że w składzie są jajka, jakieś takie produkty, które szybko niestety ulegają rozkładowi, no to no właśnie te osoby mogą też jakby z tego skorzystać, bo tą żywność mogą przechować dłużej. I też kolejne pytanie, które się z tym nasuwa, wyciągamy coś, co jest, no jednak stoi w chłodzie i przychodzimy do domu, przekładamy to też do następnego miejsca. Od razu jemy, czy możemy to jeszcze schować do lodówki ponownie?
3: Zaleca się, żeby jednak ten łańcuch od dostawy do spożycia był jak najszybszy. My działamy jako ochrona od pola do stołu, także tak naprawdę będziemy zawsze zalecać, aby skracany dystans między spożyciem a przechowywaniem był jak najszybszy. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę będziemy rekomendować, jeżeli osoby chcą się podzielić posiłkiem z innymi za pośrednictwem lodówek, czy też miejsca przechowywania przeznaczonego dla mieszkańców, żeby jednak napisać może skład, to jest bardzo dobre. Nie jest to obowiązek, ale można napisać. Bardzo dużo ostatnim czasem zauważa się uczuleń na orzechy. I ludzie mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ale na przykład ktoś będzie chciał jakiś ciasto z orzechami, a na orzechy można być bardzo mocno uczulony. Natomiast kwestie są kolejne. Zalecamy jednak też ruch przy tym. Jeżeli w ciągu roku no, podjadamy, dojadamy, jemy cały czas w pędzie, to może nas spotkać wizyta na SOR-ze, co też jednak proponujemy, żeby jednak się przy tym posiłku, po posiłku zrobić przerwę, odejść od stołu, pójść na spacer. To jest też fajny moment, w którym można spędzić chwilę czasu z sobą, tego nadrobić czasu, tego, czego w ciągu roku, na co nie mamy czas. Także tu zachęcamy i naprawdę nie stosować żadnych wspomagaczy w trawieniu, bo to też spotykamy się z tym, że ludzie nam o tym mówią, że można wziąć taki lek albo taką substancję i ona spokojnie można zjeść więcej. Nie, zachęcamy do tego, żeby zjeść z umiarem. No i oczywiście aktywność ruchowa.
2: Czego nie powinni mieszkańcy robić, jeśli chodzi oczywiście o sprawy związane z jedzeniem, z wodą, z różnymi takimi czynnikami, które nam towarzyszą? Co jest takiego ważnego, o czym często może zapominamy?
3: Woda jest bezpieczna, więc spokojnie można ją spożywać. Ostatnie badania to też potwierdzają. Natomiast co spożywać? Ja, proszę Państwa, zawsze polecam na przykład do różnych potraw dodawać kminek. Powoduje to, że jakoby jest na początku troszeczkę takie, można czuć wzdęcie, ale on szybko pomaga trawić. I to jest ciekawa przyprawa. Ja nawet historyczne rozeznanie kminku, to już nawet w XVI wieku, kiedy szlachta, kiedyś był ziemniak bardzo popularną potrawą, zresztą wysoko postawionych dworzan, i dodawano do niego kminek. Więc to też jest bardzo ciekawe, ale zalecam aktywność, po jedzeniu aktywność. To też nie jest tak, że zjemy jakąś potrawę i od razu biegamy. Nie, absolutnie, ale zjedzmy, zróbmy sobie przerwę, popijmy wodą, posiłek. Skupmy się tak dość mocno nad tym, żeby jednak po spożyciu udać się na spacer.
2: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie. A w magazynie reporterów Meloradia kolejny gość. To ksiądz Jarosław Gościński, który w swojej duszpasterskiej posłudze łączy powiat iławski i ostrucki. Z duchownym rozmawia nasz reporter Marek Apel.
4: Witam serdecznie.
5: Serdecznie witam, szczęść Boże.
4: Księże Jarosławie, od kilku lat ta społeczność grecko-katolicka, ona się rozrosła. Co prawda przez tragiczne wydarzenia u sąsiadów, czyli na Ukrainie. A z tego co wiem, to ksiądz też jest częstym gościem w ogarniętym wojną kraju, bo ksiądz pomaga. Pomaga razem tutaj ze społecznością ukraińską, ale z jednej strony ksiądz się cieszy, że przybyło wiernych na naszych terenach, a z drugiej jednak serce krwawi, bo Ukraina krwawi.
5: Tak. My możemy mówić o powiększeniu się wspólnoty grekokatolików, czy ogólnie wspólnoty ukraińskiej tutaj na tych terenach, ale nie tutaj przez ostatnie 3 lata, od 22 roku, ale od 14 roku. Bo tutaj od tej wojny, która wybuchła w 14 roku, Ukraińcy za chlebem zaczęli przyjeżdżać i tutaj od tego czasu społeczność ukraińska powiększała się nieznacznie.
4: Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że ciężko dziś wyjaśnić też słowa pokój ludziom dobrej woli. Jak wyjaśnić dzisiaj pokój człowiekowi, gdzie codziennie giną ludzie?
5: Tak, ja już 18 razy byłem z konwojem humanitarnym w Ukrainie. Przez ten czas dostarczyliśmy do Ukrainy 16 ambulansów, karetki pogotowia, wszystkich samochodów 38, w tym 16 karetek pogotowia specjalistycznych, tony różnego rodzaju pomocy humanitarnej. Także widziałem na oczy wojnę, jak ona wygląda, bo wiele razy bywałem na wschodzie Ukrainy, w linii prostej, nawet do niecałych 3 kilometrów do miejsca spotkania. Wojna jest straszna, wojna jest nieprzewidywalna i tutaj, jeżeli chcemy szukać tego pokoju, tego myru, to przede wszystkim musimy go widzieć w tych, którzy go niosą. Nie którzy przynieśli wojnę, ale tych, którzy chcą ten pokój wnieść na te ziemie spalone, zniszczone, przesiąknięte krwią. Czyli to nie jest łatwe do zrozumienia, do ogarnięcia swoim umysłem, ale wojna zbiera swoje żniwa i z cierpienia na ludzkiej krwi narodzi się nowe. Tak jak przyszło to z krzyża. Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy swoją śmiercią. Nas zbawił, odkupił, dał nam możliwość zmartwychwstania i życia wiecznego. I podobnie też w Ukrainie. Ci, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Ci, którzy przynieśli tą wojnę, ta wojna ich wyniszcza. A nie ma większej miłości nad tą, jeżeli ktoś oddaje swoje życie za bliźniego, czyli wszyscy, którzy stanęli do obrony, którzy walczą, którzy się bronią, którzy nie są agresorami, najeźdźcami. Oni właśnie są tymi, którzy niosą pokój.
4: Jeszcze trudniejsze pytanie. Księże Jarosławie, co po wojnie? Wiara zakłada, że musimy wybaczać. Wyobraża sobie ksiądz, że dojdzie kiedyś do wybaczenia i podania ręki narodów?
5: Na pewno tak. Czas goi rany. Tak jak to zrobili polscy biskupi w stosunku do niemieckich biskupów. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie i podobnie tu też na pewno tak się stanie, bo wiemy, że zło potęguje zło, a miłość rozlewając się przemienia ludzkie serca, czyli na pewno dojdzie. Ukraina i Rosja to są specyficzne państwa, bo po jednej i po drugiej stronie są rodziny. Te rodziny są przemieszane. Podejrzewam, że dużo, bardzo dużo osób z Ukrainy ma rodziny w Rosji i podobnie zresztą. Czyli to będzie szło na płaszczyźnie rodzin. Później będzie to szło na płaszczyźnie znajomych, aż w końcu dojdzie do szczytu.
4: Pokój jest najważniejszy.
5: Tak.
4: Pokój ludziom dobrej woli, księże Jarosławie?
5: Oczywiście.
2: Teraz Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, opowie o słynnej przedwojennej rodzinie z naszego regionu.
6: Rodzina Finkensteinów to jedna z najbardziej znakomitych rodzin, jakie zamieszkiwały tutaj tereny, w zasadzie od Szymbarka, od Kamieńca, aż po same Dąbrówno. Rodzina, która się wywodzi, no właśnie, tak naprawdę nie wiemy skąd. Czy to była rodzina, która napłynęła na tereny wokół Iławy, wokół Dąbrówna, Susza, czy jeszcze bardziej na północ, czy też to była, jak chcą co niektórzy, rodzina o korzeniach pruskich, też nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że od roku 1699 byli już właścicielami zamku w Szymbarku. Zamku, który w sposób rewolucyjny zaczęli zmieniać, jego otoczenie, jego wnętrze. Rodzina, która właśnie tu ciekawostka, która słynęła z tego, że mimo tego, że byli no, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o pochodzenie, to byli bardzo związani w taki prosty, zwykły sposób ze swoimi poddanymi, swoimi ludźmi, z którymi współpracowali. Znana jest taka anegdota, że w zasadzie bez względu na porę roku, bez względu na pogodę, od wczesnych godzin porannych, bo już prawdopodobnie 5:30, nawet 6:00, byli już na nogach i codziennie urządzali sobie przejażdżki konne. Ich, no bo tak, bogaci ludzie, skąd to bogactwo? Przede wszystkim z ziemi. Olbrzymie latyfundia, które należały do nich, a poza tym Finkensteinowie byli ludźmi, którzy wyhodowali najbardziej chyba znaną na tych terenach rasę owiec. Była to, a sobie to była chyba znana pod nazwą Finkenstein. To były owce, które praktycznie przez 12 miesięcy w roku mogły przebywać na wolnym powietrzu. I nawet temperatury, które no, były trochę inne od współczesnych, do minus 30 czy nawet więcej stopni, one miały tak niesamowite futro, tak niesamowite wełnę, może nie futro, które chroniło ich przed zimnem, a było doskonałe, było niezwykle cenne i było poszukiwane przez ludzi, którzy handlowali tym, nawet z dalekiej Holandii. Do tego dochodziło jeszcze wyśmienite, doskonałe mięso, bo te dwa czynniki powodowały, że ta rasa, zresztą później jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, po tym jak się Finkensteinowie no, byli zmuszeni stąd niestety wyprowadzić, próbowano tą rasę owiec w dalszym ciągu hodować, ze skutkiem chyba marnym, bo nic nie wiem na ten temat, żeby do dzisiaj ta rasa była utrzymywana. Natomiast sama ich zamek i wcześniej jeszcze pałac Finkensteinów w Kamieńcu, to też taka niesamowita historia, ponieważ Finkensteinowie, mimo że byli protestantami, mimo że byli chrześcijanami, to po cichutku byli masonami. Byli masonami, to tak wysoko w hierarchii, nawet była słynna masońska grota, masońska świątynia, którą mieli na terenie zamku, na terenie pałacu w Kamieńcu. Też jest słynne właśnie takie powiedzenie, że prawdopodobnie, no raczej to graniczy z pewnością, że właśnie z tej kaplicy, z tej groty masońskiej prowadziło podziemne przejście do samego kościoła, jakieś 300, może 400 metrów do samego kościoła w Kamieńcu. Ludzie, którzy dzieli się na kilka gałęzi. Finkensteinowie byli w Kamieńcu, Finkensteinowie byli w Gubławkach, Finkensteinowie byli w Dąbrównie. Czy to była rodzina, która miała kilku czy kilkanaścioro dzieci, którym ojciec musiał zapewnić jakieś tam ich dalsze funkcjonowanie, więc to jakieś latyfundie, jakieś tam pałace, zameczki. Jeszcze jedna ciekawostka. Finkensteinowie, mówię, że uprawiali ten poranne przejażdżki, też uwielbiali sport i uprawiali grać w tenisa. I jest słynna historia z tym, że w Kamieńcu, prawdopodobnie w Kamieńcu właśnie, powstał jedyny kort tenisowy zrobiony z korka. Powierzchnia nie betonowa, nie jakaś glinka, nie jakiś asfalt, tylko korek. Było idealnie wypoziomowane. I co było w tym piękne? Jak deszcz spadł, po korku woda spływała. W zasadzie był tak wypoziomowany, że ten obuw w zasadzie niezniszczalny. No, zniszczyła go komuna. Jeszcze ostatnia rzecz, też był kort przy zamku w Szymbarku. Kort, który jeszcze funkcjonował jako boisko szczokolne w latach 60. Później też niestety zaniedbany i do dzisiaj mamy tylko po nim przykre i smutne wspomnienie.
2: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tej części programu powiemy o nietypowej promocji oraz o lasku miejskim przy ulicy Sienkiewicza. Zaczynamy jednak od rozmowy z rzeźbiarką, która zaprzyjaźniła się ze środowiskiem artystycznym w Iławie. Znajdujemy się w kuźni talentów. Marek Kałuża to oczywiście człowiek, który jest inspiratorem, założycielem i też twórcą tej wspaniałej budowli, ale też tego środowiska, zaplecza i tego w ogóle przyjaznego środowiska artystycznego. Niezależnie czy ktoś ma 4 lata, czy 5, czy 20, czy 100, jest tu w stanie przyjść, czuć się bardzo swobodnie i bardzo pięknie. I od czasu do czasu, drodzy Państwo, do Marka Kałuży przyjeżdżają naprawdę artyści, którzy zajmują się zawodowo taką oczywiście profesją. No i teraz też gościmy taką osobę niezwykłą. Chciałbym, żeby się Pani przedstawiła naszym słuchaczom.
7: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Adriana Nowicka, jestem rzeźbiarką, przyjechałam z Łodzi. Zawodowo jestem nauczycielem, oprócz mojej pracy twórczej, uczę w liceum plastycznym w Piotrkowie Trybunalskim, uczę rzeźby.
2: I co Panią skłoniło do tego, żeby odwiedzić ten warsztat?
7: To był taki właśnie przypadek. Usłyszałam o tym miejscu i pomyślałam, że warto je odwiedzić, ze względu właśnie na pokrewieństwo profesji. Przyszłam z córką, zostałyśmy przyjęte z otwartymi ramionami i od tej pory się przyjaźnimy. Zdecydowałam się zrobić portret Marka. Na razie szkic, zobaczymy, nie mam za dużo czasu. Właśnie to była taka rzecz, że Marek mnie poprosił, żebym zrobiła, ale ja nie pracuję w drewnie, tylko w glinie, więc jest to coś innego niż zazwyczaj tutaj robią uczestnicy warsztatów.
2: Na czym polega ta sztuka? Gdzie możemy może zobaczyć pracę i no właśnie co Pani myśli o tym warsztacie, o tym środowisku tutaj nad tą wspaniałą rzeką?
7: Może zacznę od tego, że wyjaśnię troszeczkę, na czym polega taka praca w glinie. Glina to jest materiał taki tymczasowy. Oczywiście można pracę wypalać w piecu ceramicznym, wtedy to jest ceramika, ale jak się robi pracę w glinie, tak jakby typowo rzeźbiarskie, to zdejmuje się z nich formę i robi się odlew. I można zrobić odlew gipsowy albo z jakiegoś innego materiału, na przykład takiego szlachetnego, jakim jest brąz. Te prace, o których Pan mówił, to my mamy właściwie z Rzymu kopie prac gipsowe, to są odlewy, które Rzymianie porobili kopiując greckie rzeźby. Dzięki temu przetrwały do naszych czasów i możemy je podziwiać. To miejsce jest, myślę, bardzo niezwykłe, dlatego że tu jest taki tygiel i kulturowy, i twórczy, i spotykają się ludzie z różnych środowisk. Ja tu też spotykam czasem artystów z różnych innych dziedzin. Wiele osób tu przychodzi, turyści tu przychodzą. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczne miejsce dla promocji miasta, bo ludzie przychodzą, słyszą o tym miejscu i tak warto, myślę, bardziej nawet w to zainwestować, bo to jest coś, co jest taką wizytówką i atrakcją, a ja widzę, jak te dzieci tutaj tworzą, ile one mają radości, niektóre z nich znajdują pasje takie, że może w przyszłości to zaowocuje jakąś pracą taką związaną z rzeźbieniem czy z pracą w drewnie. Dla niektórych jest to jakaś przygoda, ale one oprócz tego, że uczą się rzemiosła, to uczą się wytrwałości i koncentracji, co w naszych czasach nie jest takie oczywiste, bo jak wiemy, dzieci z tą uwagą mają problem, bo żyjemy w czasie, kiedy wszystko się bardzo zmienia i w czasie mediów cyfrowych. A tu jest coś innego. Tradycyjne rzemiosło, wymagające dużej koncentracji. Dzieci widzą, że jak wkładają swój wysiłek i poświęcają czas, to mają wymierną korzyść, wymierną rzecz.
2: To jest chyba o tyle ciekawe, że też można wejść z ulicy albo schować się w piwnicy, bo oczywiście oprócz tego miejsca są jeszcze inne pochowane w mieście. To oczywiście mowa o tych niesprzyjających warunkach, ale ich jest rzeczywiście bardzo mało i to mówimy tutaj o całorocznym kształceniu, ale też takim fajnym spędzaniem czasu. Chciałem też zapytać, jak Pani ocenia Iławę, bo jednak jest Pani tu od czasu do czasu i już na pewno oko jest wyrobione. To jest taki problem, że Iławianie nie doceniają często różnych aspektów swojego życia, społecznego, kultury i tak dalej. Natomiast tak zwani przybysze, nie chciałbym przez to Panią urazić, ale na pewno ludzie z zewnątrz, którzy tutaj goszczą, mają o wiele więcej do powiedzenia. No i właśnie chciałem Panią zapytać o Iławę.
7: Iława moim zdaniem jest pięknym miejscem i ma bardzo wiele atrakcji. Nawet jak pogoda nam nie dopisuje, to jest tutaj co robić, czyli można pójść do lasu na spacer, można nazwiedzać okolice, mamy też zamki w okolicy, przyroda, przede wszystkim spokój. Jest to takie połączenie, gdzie mamy i miasto nieduże, ale mamy wszystkie jakby takie zaplecze, czyli sklepy, restauracje i bardzo blisko do takich miejsc, gdzie możemy znaleźć ciszę i spokój. Dla mnie to jest takie idealne miejsce, bo mamy różne jeziora do wyboru w okolicy, oprócz oczywiście największego jeziora w Iławie, które mamy. I za każdego dnia możemy być w innym miejscu. I to jest fantastyczne miejsce. I myślę, może tak mało znane, no z jednej strony ja się cieszę, bo nie ma tak, jest jakby jest tutaj ten spokój, ale nawet mnie dziwi, że jest niedocenione. Od kiedy się troszkę zainteresowałam też historią tych miejsc właśnie, to czuję jeszcze większe jakby pokrewieństwo z ludźmi z Iławy, bo wiem, że wiele osób, jakby przodkowie pochodzą ze wschodu i mój ojciec też pochodził z Wilna, więc ja myślę, że gdzieś tam są te wspólne korzenie.
2: Słuchają nas mamy, które zastanawiają się, co robić z wolnym czasem, jak go mądrze zagospodarować. Czy to jest odpowiednie miejsce na to, żeby w trakcie szkoły poświęcić właśnie czas, żeby tutaj przychodzić i kształcić się, a właściwie może tak naprawdę bawić się i przez to poznawać sztukę?
7: Myślę, że to jest idealne miejsce. Pan Marek ma fantastyczny kontakt z dziećmi. Dużo uwagi im poświęca, oczywiście bardzo pilnuje, bo to jest praca z narzędziami, które są ostre, więc no tu wymaga to dużej pieczy nad dziećmi, ale dzieciaki uwielbiają tu przychodzić. Widzę, że czasami przychodzą, nawet jak nie mają zajęć, to lubią spędzać tutaj czas, spotykają się z innymi dziećmi, mogą się zintegrować, realizują sobie tutaj różne prace, więc myślę, że to jest fantastyczne miejsce takie dla dzieci.
2: Mówiła Adriana Nowicka. Teraz zmieniamy temat. Urząd Miejski w Iławie zachęca do spacerów w Lasku Miejskim. O zagospodarowaniu tego miejsca mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
8: Lasek Miejski sprzątamy w ramach bieżącego utrzymania miasta. Jeżeli ktokolwiek zauważy tam jakieś nieczystości, przewrócone konary, powinien zgłaszać to do naszego urzędu, żebyśmy mogli tutaj zareagować i wysłać osoby, które z nami współpracują do sprzątnięcia tego, ale faktycznie dbamy o ten lasek i być może on jeszcze się nie cieszy taką popularnością, jak powinien się cieszyć. I właśnie też dlatego chcemy tam wkomponować park linowy. Mieliśmy zarezerwowane większe środki na ten cel, ale z uwagi na szalejącą inflację oraz na to, że brakowało nam środków na drogi, ja sam zaproponowałem radnym, żeby ściąć dużą część kwoty z parku linowego, ponieważ drogi wydają się taką pilniejszą potrzebą niż ten park linowy, ale faktycznie mamy dokumentację już gotową i tam ta dokumentacja zawiera trzy tak naprawdę trasy do pokonania. Dwie trasy będą dla osób dorosłych, czy też dla młodzieży troszeczkę starszej, która będzie potrafiła już przejść troszeczkę bardziej skomplikowane trasy, a jedna trasa na samej ziemi będzie już dedykowana naszym najmłodszym dzieciom, które będą mogły pokonać ją już bez asysty tutaj instruktora, bez tych wszystkich uprzęży, które będą musiały być użyte przy tych dwóch trasach dedykowanych dla rodziców i dla starszej młodzieży.
2: Oczywiście przyroda, to wszystko o czym mówimy, ma swój głęboki kontekst w promocyjnych działaniach.
8: Promocję dzielimy na dwie części. Jedna jest taka promocja wewnętrzna, tak to kolokwialnie nazywamy, czyli jest to promocja, która skierowana jest dla naszych mieszkańców. Tutaj przy współpracy lokalnych mediów informujemy o lokalnych bieżących wydarzeniach, ale nie mniej ważna jest dla nas ta promocja zewnętrzna, która skierowana jest do naszych gości, turystów, którzy już u nas byli, do tych, którzy chcą dopiero przyjechać, czy też szukają swojego miejsca do spędzenia urlopu. Bardzo mocno nastawiamy się na to, żeby zachęcić naszych gości do tego, żeby do nas, do Iławy przyjechać na urlop. Mamy specjalną, dedykowaną stronę ku temu. Też będziemy tą stronę promować, będziemy budować treści w oparciu o współpracę z naszymi tutaj podmiotami na terenie miasta. Dodatkowo taką platformę, czy też może kampanię promocyjną pod nazwą Ślub w Iławie, miejsce ma znaczenie, ponieważ zauważamy, że tych ślubów zewnętrznych, plenerowych, które są bukowane przez osoby z zewnątrz, jest coraz więcej. Z roku na rok jest coraz więcej. Ja sam też mam przyjemność udzielania takich ślubów, więc widzę większe zainteresowanie i chcemy z takim produktem marketingowym, turystycznym wyjść także do młodych par, które szukają swojego miejsca na ziemi do wzięcia właśnie ślubu. A jak wiemy, ślub to nie tylko miejsce, nie tylko Iława, to także no, oczywiście fryzjerzy, to także kwiaty, to także gastronomia, to także noclegi. I mam tutaj takie przekonanie w sobie, że promując te śluby w Iławie, będziemy też promować lokalną przedsiębiorczość, bo przecież para, która do nas przyjedzie, czy z Gdańska, czy z Sopotu, czy być może z Łodzi, będzie musiała tutaj na miejscu zamówić catering, będzie musiała zamówić fotografów, stylizację, prawda, fryzjera, makijażystę i tak dalej, i tak dalej. I taką też dźwignię promocyjną chcemy uruchomić. A te nasze doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że Ława faktycznie cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród swoich mieszkańców, ale także wśród gości zewnętrznych, ponieważ nie każdy urząd stanu cywilnego jest tak otwarty na śluby zewnętrzne i nie każdy urząd stanu cywilnego jest otwarty na śluby poza weekendem. My taką możliwość dajemy, jeżeli oczywiście para zgłosi nam odpowiednio wcześniej, że potrzebuje ślubu na przykład w piątek, czy w czwartek, czy w środę. Jesteśmy tutaj bardzo elastyczni. Jeżeli moi pracownicy takiego ślubu nie mogą z uwagi na czas pracy przygotować i przeprowadzić, to ja jestem wtedy do dyspozycji. Będę mógł takiego ślubu udzielić.
2: Na stronie samorządu miejskiego pojawia się takie informacje, ogłoszenie dotyczące wysp Wielka Żuława, skierowane do zainteresowanego biznesu, który ewentualnie, no właśnie, może tam wynająć, wydzierżawić jakieś tereny, czy też państwo chcecie może jakoś poszukać firmy, która zaadoptuje to miejsce, no bo szczerze przyznam, jest to taki dość tajemniczy wpis, natomiast no od dłuższego czasu wiem, że państwo się zastanawiacie, jak zagospodarować ten obszar, który od wielu, wielu lat jest zagadką dla wielu samorządowców.
8: Oczywiście, gdyby zgłosił się do nas inwestor, który będzie chciał wydzierżawić, wynająć na jakiś czas kawałek tego terenu pod swoją działalność, która będzie służyła mieszkańcom i turystom, to jest oczywiście taka możliwość. Przygotowujemy po prostu bank ziemi, który będzie informował potencjalnych inwestorów zainteresowanych, ale także naszych mieszkańców o tym, jakimi gruntami w naszym mieście dysponuje nasz urząd. Z drugiej strony też w tym banku ziemi będziemy chcieli prezentować nieruchomości, które są w dyspozycji naszych lokalnych biur nieruchomości. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z właścicielami tych biur nieruchomości, którzy wyrazili wstępnie zainteresowanie taką inicjatywą. Chcemy poprzez naszą stronę promować nieruchomości, grunty, które są do dyspozycji potencjalnych inwestorów, po to, żeby właśnie ściągać do naszego miasta większe czy mniejsze firmy, które są zainteresowane wynajmem powierzchni biurowych, czy też hal pod swoją produkcję. A w związku z tym, że nasze miasto nie dysponuje już dużą ilością takich nieruchomości na sprzedaż czy na wynajem, chcemy zawiązać takie porozumienia właśnie z przedsiębiorcami prywatnymi poprzez biura nieruchomości i te parcele, te nieruchomości będziemy też promować na swojej stronie. Gdyby zwrócił się do nas inwestor, który będzie zainteresowany taką działką prywatną, to my po prostu odeślemy do odpowiedniego właściciela też, czy też do biura nieruchomości, ale chcemy tutaj pomóc właśnie sektorowi prywatnemu promować te działki i lokale po to właśnie, by na teren Iławy, do naszego miasta ściągać kolejnych inwestorów. Realne pod kątem technicznym jest jak najbardziej, jest to możliwe do zrealizowania. Pytanie tylko oczywiście takie, w jakim kierunku będzie ta wyspa zmierzała, co tam się będzie na niej działo. Jak dzisiaj wiemy, wszyscy jest ona pięknym terenem zielonym. Z drugiej strony też nasze miasto coraz mniej ma gruntów pod inwestycje, pod rozwój naszego miasta i wyobrażam sobie, że za jakiś czas może pojawić się inwestor, który być może będzie chciał wynająć od nas grunty, żeby rozbudować tam chociażby ofertę turystyczną dla naszego miasta i być może on będzie oczekiwał, jeżeli ma zainwestować miliony złotych w grunty wyspy, to być może będzie oczekiwał tego, żeby prowadził tam po prostu most. Nie tylko dlatego, żeby jego klienci i nasi mieszkańcy mogli tam się udać, ale też, żeby zabezpieczyć poprzez ten most dojazd służb ratunkowych, które są niezbędne w takiej działalności. Mam tu na myśli oczywiście pogotowie czy straż pożarną, a z drugiej strony też będzie może chciał zabezpieczyć dostawy swoich usług, prawda, na teren wyspy. Nic naprawdę nie jest przesądzone, my się nie spieszymy z tym tematem. Na pewno wyspa nie będzie sprzedawana i nigdy bym do tego nie dopuścił, żeby taki temat w ogóle tutaj zaistniał, ale zastanawiamy się, jak wykorzystać walory tej wyspy pod kątem rozwoju potencjału naszego miasta. Ostatnio jeden z mieszkańców podpowiedział mi, czy mnie zapytał o to, czy jest możliwość tam zbudowania kamperowiska, ponieważ ta dziedzina turystyki się rozwija i co prawda faktycznie ma rację, bo zainteresowanie kamperami jest coraz większe i pytanie takie, czy jest możliwość właśnie rozbudowy tam takiego kamperowiska po to, żeby turyści z całej Polski i z całego świata mogli przyjeżdżać na wyspę i pobyć na niej tydzień czy dwa tygodnie i by tam stworzyć też taką bazę wypadową do zwiedzania naszego regionu. Więc jak pan widzi, tych pomysłów, tych podpowiedzi, tych sugestii w stronę wyspy na pewno będzie coraz więcej i to kamperowisko jest jednym z nich. Ale żeby do tego doszło, oczywiście trzeba rozważyć dwa warianty, czy budujemy most, czy też może komunikujemy wyspę poprzez promy, czy jakiś inny sposób. To jest dopiero przed nami. My tutaj głównie chcemy wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców pod kątem promocji naszych terenów zielonych i przemysłowych, stąd też właśnie tworzymy ten bank ziemi.
2: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o pracy znanego portu żeglarskiego w Iławie. Będzie też o poszukiwaczach skarbów.
9: Eksperci radzą.
2: Moim i waszym gościem jest Marcin Woźniak. Jesteśmy w porcie śródlądowym w Iławie. To oczywiście miejsce, w którym cumują łodzie, ale też ciekawa w ogóle atmosfera i też scena muzyczna, o której będziemy dzisiaj mówić. Jest to dużo możliwości związanych z szkutnictwem, ale to nie jedyne atrakcje, które możemy tutaj spotkać. Zaczynamy od bezpieczeństwa na wodzie, bo to również jest miejsce, gdzie cumują łodzie, które ratują nam życie.
10: Port Iława od samego początku jest integratorem powiatowym wszystkich służb, które funkcjonują na jezioraku, rozpoczynając od policji, na którą zawsze można liczyć, i straży pożarnej, to i ochotnicy, i zawodowcy u nas stacjonują, ale jest przede wszystkim karetka wodna, która od 1 czerwca do końca września obsługuje wszystkich turystów i żeglarzy, motorowodniaków i w ogóle wszystkich odpoczywających nad jeziorakiem, obsługuje pod względem zaopatrzenia ich w bezpieczeństwo i reagowanie na sytuacje, które się pojawiają trudne, więc w porcie mamy wszystkie służby, które funkcjonują bardzo zgodnie, bardzo sprawnie i zawsze na czas. Jest oczywiście też WOPR, którego zawsze chwalimy, bo to ekipa gotowa na każde wyzwania, i więc pięć tych służb powoduje, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy powiatowym integratorem bezpieczeństwa.
2: Jest to również miejsce dobrej informacji, dobrej w sensie oczywiście zaopatrzenia w przewodniki, różne potrzebne, bardzo powiedziałbym, mapy. Jeziorakę i nie tylko. Można u was oczywiście zajrzeć do takiego centrum informacyjnego. To jest taki powiatowy bardziej punkt turystyczny, prawda?
10: Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej to miejsce, w którym informujemy osoby, które do nas przyjeżdżają, a śmiało mogę powiedzieć, że pojawiają się u nas w sezonie w tysiącach. Informujemy ich o tym, co można na terenie powiatu iławskiego zobaczyć, bo to nie tylko jeziorak. Mówimy o różnych miejscach na terenie powiatu iławskiego i one są chętnie odwiedzane. Od zamku w Szymbarku po różne miejsca na ziemi lubawskiej, ale również tutaj w gminie Iława nad jeziorakiem jest wiele takich miejsc, które turyści odwiedzają nie tylko pływając po wodzie, po wodach jezioraka, ale na przykład jeżdżąc na rowerach. Ta turystyka rowerowa bardzo się teraz rozwija i my zawsze służymy doskonałą informacją, jak i materiałami, które pozwolą dojechać w odpowiednie miejsca, żeby zobaczyć dużo.
2: Jeśli słuchają nas kierowcy, którzy przejeżdżają przez Iławę i być może chcą tutaj wrócić na wakacje i tak się jakoś składa, że mają może w garażu jakąś łódź albo też motorówkę, to mogą śmiało spakować taki sprzęt, przyjechać tutaj właśnie do tego miejsca, no i stąd rozpocząć przygodę, bo tutaj jest cała infrastruktura techniczna, no i też drobne szkutnictwo.
10: Faktycznie obsługujemy w zakresie drobnych prac szkutniczych naszych klientów. U nas jest dźwig i slip, dostępny właściwie w sezonie od godziny 7 do godziny 19. Zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc w różnych sytuacjach, szczególnie tych, kiedy rozpoczynają żeglarze swoją przygodę nad jeziorakiem, i tutaj faktycznie zaplecze nowoczesnego portu Wrót, Warmii i Mazur jest jak najbardziej przygotowane do tego, żeby obsłużyć wszystkich właściwie.
2: Jeśli zdarzy się tak, że jednak ta naprawa będzie wymagać szerszej pracy i spojrzenie bardziej, może większego zakładu, to co się wtedy dzieje?
10: Wtedy zawsze podsuwamy inne możliwości, mianowicie jest sporo zakładów szkutniczych na terenie powiatu iłowskiego, do którego mogą trafić nasi klienci, w związku z tym, że my nie wykonujemy tak dużych prac szkutniczych, więc zawsze tą bazę firm posiadamy i w zależności od tego, jaka to jest awaria, czy jaki to jest remont, wtedy polecamy lokalnych przedsiębiorców, bo przecież chodzi o to, żeby rozwijała się lokalna przedsiębiorczość.
2: Przypomnę, że rozmawiamy z Marcinem Woźniakiem, który zajmuje się marketingiem, ale też właściwie pracą i organizacją tego ośrodka. Chciałbym cię zapytać jeszcze o jednostkę badawczą. Są też studenci, jest to wszystko naprawdę na tak bardzo dużym poziomie. Zresztą mogliśmy się o tym przekonać ostatnio podczas imprezy Bezpieczny Powiat. Będą uczniowie i pewnie będziecie jeszcze się zaprzyjaźniać do samego końca wakacji.
10: Faktycznie funkcjonują u nas studenci, którzy przyjeżdżają po to, żeby odbywać zajęcia na tym jachcie, szalupie, jakkolwiek można by to było nazwać, powiedzmy sobie, na łodzi badawczej, to chyba najwłaściwsze określenie. I często z panem profesorem Stefanem Nowakiem przyjeżdżają tutaj do nas i to jest naprawdę bardzo miłe i ciekawe doświadczenie. Odbywają się w naszej sali konferencyjnej spotkania z młodzieżą z iławskich szkół na temat tego, czym się zajmują ci studenci, czym się zajmują tutaj nad jeziorakiem, co badają. To są ciekawe spotkania i myślę, że interesujące dla naszej powiatowej młodzieży.
2: A was odsyłamy oczywiście do prac naukowych profesora, bo można je znaleźć na stronach naukowych AWF-u Katowice. No i pewnie też będzie okazja do tego, żeby jeszcze osobiście gdzieś zaczepić skupić o tę jednostkę. Na koniec chciałem cię zapytać o imprezy, bo zawsze port śródlądowy chwali się tym, że jest tu naprawdę doskonała atmosfera, zwłaszcza podczas tych niesamowitych wieczorów, w których goszczą gwiazdy.
10: To prawda i z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że odwiedzają nas gwiazdy największego formatu sceny szantowej. Gościliśmy tu naprawdę wielkie nazwiska i wielkie zespoły. W tym roku będzie dokładnie tak, jak w latach poprzednich. Mianowicie szykujemy duże wydarzenie, które odbędzie się 17 i 18 lipca. 17 lipca odbędzie się fajny DJ-ski wieczór związany z żaglami. No nie każdy sobie to jest w stanie wyobrazić, że możemy muzykę żeglarską z różnych miejsc, z różnych wód przenieść tutaj do naszego portu i fragmenty fajnych, ciekawych utworów, fajnie połączone, fajnie zmiksowane i to będzie dosyć interesujące i nowe w naszym porcie. Ale 18 lipca, 30-lecie funkcjonowania na scenie Wodnego Patrolu i to jest wydarzenie, które z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia żeglarzy powinno rozbudzić apetyty na niesamowitą imprezę. Przed Wodnym Patrolem zagra znany olsztyński, fantastyczny zespół Mietek Folk i mogę przyznać, że to będzie wieczór niezapomniany, z różnych innych względów również. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, dlatego zapraszam Państwa serdecznie 18 lipca do portu śródlądowego na 30-lecie funkcjonowania na scenie muzycznej szantowej zespołu Wodny Patrol, a z nimi zagra Mietek Folk.
2: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Marcin Woźniak z portu śródlądowego w Iławie. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
9: Zmieniamy temat.
2: W tym programie wracamy do Gulbia. To oczywiście mała wieś położona niedaleko Iławy. Ostatnio mówiliśmy o odkryciu mieszkających tam poszukiwaczy pamiątek i skarbów historii. To właśnie ta grupa odkryła średniowieczny miecz, który przejdzie teraz gruntowne badania. Na razie broń zostanie poddana specjalistycznej konserwacji w Ostródzkim Muzeum. Potem zajmą się nią naukowcy. To ogromnie ważne, bo kryje się za tym konkretna wiedza, na którą czekają lokalni odkrywcy. Będziemy mówić oczywiście o mieczu, ale i też o dorobku organizacji, która może pochwalić się niezwykle odkryciami, mówi Rafał Kocięda ze Stowarzyszenia Badaczy Historii Ilawia.
11: Zdajemy te zabytki już od 2008 roku. Blisko 800 pojedynczych zabytków, w tym unikaty na skalę kraju, ale też były skarby. Pierwszy nasz skarb z Mózgowa, ponad 800 przedmiotów ze srebra z X-XI wieku, monety ozdoby, w tym przepiękny, duży fragment enkolpionu. To też skarb naszyjników z epoki brązu, to też skarb denarów rzymskich z Montyk, szelongi krzyżackie, szelongi Kazimierza Gielończyka, z ławic, to tak na szybko, co pamiętam. Ale też przepiękny przedmiot z czasów nam już bliższych, współczesnych. Taki złoty graal dla marynistów i sympatyków polskiej marynarki wojennej, bo proszę sobie wyobrazić, że w 2018 roku udało nam się znaleźć w Iławie tabliczkę znamionową z okrętu ORP Kujawiak. I mówię tutaj nie o tym drugim ORP Kujawiak, który zatonął w czasie II wojny światowej na Morzu Śródziemnym, ale o Kujawiaku, który przybył do Polski w 1920 roku z Anglii. Anglicy dali nam wtedy 3 poniemieckie torpedowce w ramach takich reparacji wojennych i to były 3 pierwsze okręty, które stworzyły zalążek odradzającej się marynarki II Rzeczpospolitej. To był ORP właśnie Kujawiak, ORP Kaszub i ORP Krakowiak.
2: I skąd akurat taka tabliczka znamionowa tutaj?
11: No właśnie, byliśmy zdziwieni. Tą tabliczkę tak jeszcze za chwileczkę odpowiem, jaka ja mam, moja wersja, jaka jest na to, jak to się znalazła. Natomiast kiedy kolega mi to pokazał, tą tabliczkę, że ją znalazł, od razu wiedziałem, że to musi obowiązkowo trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I tak też się stało. Przekazaliśmy to. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tych 3 okrętach, który może być w muzeum. Muzeum nie miało, miało jak parę zdjęć, parę planów tego okrętu, natomiast fizycznie żadnego przedmiotu nie było. Tą tabliczkę, to była tabliczka mosiężna z przepięknym orłem w koronie, z napisem Port Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP Kujawiak 1927 i numer chyba 13, już nie pamiętam, był numer. Moje podejrzenie, jak tu trafiła. Z historii wiemy, że w 1939 roku, w momencie kiedy wybuchła II wojna światowa, okręt ten pełnił już funkcje pomocnicze i był takim pływającym zbiornikiem paliwa dla wodno-samolotów naszych. Niemieckie lotnictwo go zatopiło, po kapitulacji Polski został przez Niemców podniesiony z dna i zezłomowany. Tabliczka, jak powiedziałem, miała numer kolejny. Okręt pełni funkcję pływającej stacji benzynowej, więc musiał mieć dużo pomp do przepompowywania paliwa. Moja wersja jest taka, że Niemcy po podniesieniu tej jednostki z dna zdemontowali te pompy i sprzedali je na niemiecki rynek cywilny. Prawdopodobnie jedną taką pompę, a być może to silnik elektryczny, ja stawiam akurat na pompę, jedno z takich urządzeń musiał kupić po prostu jakiś mieszkaniec Iławy. Przypominam, że mieszkamy nad jeziorakiem, jednak tutaj ten ruch statków towarowych przedwojennej Iławy był bardzo duży. Wszyscy wiemy, Emilia, Marta, Ernst i tak dalej, z tych parowców, które tutaj pływały pomiędzy Iławą, a nawet Elblągiem. Więc przypuszczam, że mieszkaniec Iławy kupił taką pompę. No, kiedy ona przyjechała do Iławy, no to pierwsze co zrobił, no to odkręcił tabliczkę, na której było polskie godło, polskie napisy i to wyrzucił po prostu. I my to znaleźliśmy. No, jak to było naprawdę, to się tego nie dowiemy. Natomiast faktem jest, że taką tabliczkę znaleźliśmy i taką tabliczkę przekazaliśmy, więc jest w nas tkwita świadomość ważności takich przedmiotów dla kultury dziedzictwa nie tylko tu Iławy, ale też, tak jak w przypadku tej tabliczki, no to nawet i Polski, całego kraju. Więc tych przedmiotów, tak jak powiedziałem, przekazywaliśmy bardzo dużo, mając świadomość rangi historyczne tych znalezisk i ilość już ich przekazanych, to nie ma czegoś takiego, że abym sobie zostawił. Poza tym trzeba mieć też świadomość, że muzealników i archeologów nie interesują przedmioty nowożytne. Te wszystkie elementy XX-wieczne, XIX, XVIII, to naprawdę są przedmioty, które nie leżą w kręgu zainteresowań naukowców, no chyba, że to są takie naprawdę rzadkie przedmioty, tak jak ta tabliczka, czy na przykład sztandar pułkowy jakiejś jednostki polskiej, czy tego typu rzeczy, to burz Nowakowlata na przykład legendarna, więc takie rzeczy jak najbardziej tak. Natomiast jak my to mówimy w naszym żargonie poszukiwawczym, wszystkie te Hitlery, czy te swastyki, Kaisery, te wszystkie, to możemy sobie to gromadzić, to nie podlega żadnym tam obowiązkowi zdawania, czy rejestracji i tak dalej. No i to, co było mi na pewno by żal, no to oddać przedmiot, na którym jest sygnatura Deutsche Eilau, bo jak zapewne, no Dominik, ty wiesz, a słuchacze może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób wie, że pasjonuje się historią przedwojennej Iławy, kolekcjonuje pamiątki związane z tym miastem, więc taki przedmiot na pewno bym odczuwał żal, ale całe szczęście właśnie tego typu przedmioty nie leżą w kręgu zainteresowań archeologów i muzealników, więc tutaj nie mam jakichś rozterek, żeby się nimi przejmować.
2: Bardzo miło to słyszeć. No właśnie, chciałem zapytać, gdzie ten miecz trafił, tak fizycznie już, bo z pewnością będą prowadzone badania. Chciałbym, żebyś trochę o tym powiedział, bo ta współpraca z tym muzeum jest dla was chyba kluczowa trochę.
11: Bardziej kluczowa, bliższa sercu byłaby współpraca z Iławskim Muzeum. No ale, no właśnie, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Zgodnie z warunkami pozwolenia jesteśmy zobowiązani poinformować właśnie Elbląg o fakcie odkryciu zabytku. Z racji tego, że Muzeum Ostródzkie jest najbliżej Iławy, no to ten zabytek decyzją właśnie urzędnika z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu trafił do Ostródy.
2: No i właśnie jak się układa ta współpraca, bo na pewno się wymieniacie uwagami i myślę, że to jest naturalne wśród takich osób. Właśnie możecie liczyć na jakąś pomoc, bo to też jest ustalanie pewnych rzeczy, tak nawet dla siebie, żeby mieć wiedzę.
11: Z tego, co pamiętam, to nie było powodów jakichś, byśmy musieli zwracać jakąś pomoc do Muzeum w Ostródzie. Jeżeli chodzi o współpracę z Muzeum w Ostródzie, to głównie polega na tym, że decyzją WKZ-u tam trafiają nasze znaleziska, bo już kilka naszych znalezisk tu poszukiwacze z Iławy i okolic w Muzeum Ostródzkim jest. Czasami dostaniemy zaproszenie na herbatę, zobaczymy nasze zabytki. Co trzeba podkreślić, że tutaj Muzeum w Ostródzie wywiązuje się może nie z obowiązków, ale z takiej przyzwoitości, o może w ten sposób powiem, i zabytki są rzetelnie opisane, że znalazca, Stowarzyszenie Ilawia, Rafał Kocięda, czy tam Krzysztof Kujawski, czy teraz będzie Asia Kocięda przy tym mieczu, więc to jest bardzo miłe i też dla nas ważne, bo jakiś ślad po nas zostaje i też przede wszystkim, co jest ważne, żeby, bo te nasze działania przekazywania zabytków też mają taki wymiar, żeby edukacyjny dla poszukiwaczy, bo jak wiemy, ta moda na poszukiwania skarbów, tak to nazwijmy, jest bardzo duża, coraz tych poszukiwaczy przybywa, młodych poszukiwaczy, przede wszystkim młodych ludzi, i ten walor edukacyjny jest bardzo ważny, żeby przekazać tę informację. Ludzie, nie bójcie się, zgłaszajcie, przekazujcie, bo to jest ważne, a zobaczcie, będzie w gablocie twoje nazwisko przy tym zabytku, będziesz mógł przyjść z synem, z wnukiem, z mamą, z dziewczyną, pokażesz, patrz, ja to znalazłem. Więc Muzeum w Ostródzie z tego się wywiązuje, miło zobaczyć te karteczki przy tych zabytkach z naszymi imionami.
2: Na dziś to wszystko. Moim gościem był Rafał Kocięda, człowiek, który zbiera historię naszych terenów.
11: Nie tylko zbiera, ale dzieli się też historią. Jeżeli jesteście zainteresowani pewnymi bardzo ciekawymi szczegółami historii związanej z naszym miastem, to zapraszam was na

0: pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo o to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie Państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem Państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. Pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad taflą jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
1: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
2: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy Małą Żuławę i Wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj Kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo Państwu też to

0: przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, były po świętej pamięci kormoranie. I tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to, co teraz, że chodzicie do pracy, nie to, co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety, piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu, a obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał, i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta. To był fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi, licząc, że tutaj nie dotrą. Dotarli tutaj, no są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili, i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
1: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
0: Skąd to nazwa Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena? To jak państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... Dwie osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy, i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie i wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufmann to potwierdza w historii Ławy, ostatni został dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam. Prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholl ten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholl ten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą ośmiorga innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili wieko trumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholl ten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tej, proszę bardzo?
2: Pewnie chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym Grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórzo to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowały się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Ja jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Po reklamie.
12: Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco! A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Eli Oaks na początek. Opoka, siema.

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, papi, to Big Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzie niegdzie już ponad 30 stopni. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście bijący adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival.
1: Nie mówiłem?
0: To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
2: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimat. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert. Expert.pl.
11: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit: 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Oszą.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
17: W
16: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
19: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe. Co? Dostałem parę zdjęć. Rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Five for Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.

0: Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Już jest, wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekendowy.

taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run Run River, David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta, póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money!
20: Cherry Money?
19: Nowy

0: kwadratowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Raty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: O reklamie.

Carla Fernandez, jakie gorące nazwisko, jakie gorące, co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dynology di Agostino w Melo Radio. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące. Już prawie popołudnie. Tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach. Uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: Też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 9.

Cześć, cześć, cześć, już z południa u nas Waterfalls i James Hype. To jest pierwszy gorący numer od nas dla was. Inni gadają, my już gramy. Za chwilę Katy Perry z Hot and Cold. Wybieramy to drugie, oczywiście.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłuchajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: emocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Reklama. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.

0: No,
1: żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Screaming Child William, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już o 13 zagramy,
0: a my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: To odjeżdżę kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj na

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie. Za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat. Inni gadają, a oni śpiewają. Czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It It. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
13: Mediamarkt.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Melo Radio Iława. Słuchaj na 90.

Rebels i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak, wnusiu, nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14:00 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14:00 zagramy
0: Talk to You, Another If I Fall Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 92 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność, mam taką bekę z tego, co wysyłacie, naprawdę. Popuszczę wam te głosówki za chwilę, a tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. Opoka się mano, to weekendowe melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodory, Five Full Ultra, dla was, róbcie głośniej.

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet? I to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piasta.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przewiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Melo Radio.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela. To jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam!
5: Jadę na Sunrise, ludzie!
0: Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
5: Kocham.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, meloludki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił. Ale na urlop jadę.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Dance i Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Alok i Run, Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: Tom Elu Radio to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hipertania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
20: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
22: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatraka, może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. Eileen, you me, Ellie Goulding punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
4: Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą. Eileen i Millie Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio. Two ships in the night.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: czwórce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Meloradio 27 minut po 16. Za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW z Dunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Kisses w Meloradio. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Okery Ewa Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Po reklamie.

17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie All the Time na otwarcie tej godziny. Za chwilę też Holy Moly będzie m.in. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultranate w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: ciebie. Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Hipertania niedziela w Auchan.
16: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
21: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
22: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Iława na 90,2 FM.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18, a po 18 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18 zagramy
0: Gipsa, Dope House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzisz nas?
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie razem z Melo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie.

Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Melo Radio to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, a dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Fordo w Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
15: Oh.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

hello w Mel Radio, no budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Mel Radio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren. On też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dusty, Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie. Meloradio Iława.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zocaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Piątek od 21. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

To jest Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej! We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski.
3: Temat specjalny. Tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
2: W tym programie rajdowe samochodowe przesłuchanie, oczywiście z przymrużeniem oka, a w roli głównej Bartosz Stypuła, mieszkaniec Iławy. To zawodowy kierowca, który wystartował i wygrał dwukrotnie rajd iławski. Potem zdobył nowomiejską Nawrę, by wreszcie zwyciężyć na południu Polski w rajdzie Karkonosze. Iławianin wraz z pilotem pokonywali tam odcinki, które przez lata kojarzyły się z dużymi sukcesami, ale i emocjami i wymagającą górską charakterystyką. Teraz po krótkiej przerwie Bartek szykuje się już do ogólnopolskich zmagań. Na trasie pojawią się znani zawodnicy i wyjątkowe samochody. Mimo to, jak teraz spoglądam, nasz iławski mistrz ma spokojną głowę, proszę mi wierzyć, ale mam wrażenie, że jest to i tak bardzo elektryzujące.
4: To jest bardzo widowiskowe, dostarczasz wielu emocji, a przy okazji oczywiście robisz to bardzo uczciwie i to jest fantastyczne. Jesteś fenomenem w tym, co robisz. Iława traci na tym ogromnie, że cię nie docenia. Powinna być chyba moim zdaniem większa uwaga skupiona na twojej pracy, bo co jeszcze trzeba przynieść, żeby być dostrzeżonym? Przecież to są istotne wygrane w istotnych rajdach, które się naprawdę liczą. No ale już może zostawmy to, bo rzeczywiście to jest chyba taki problem już większy. Natomiast chciałem zapytać o przyszłość. Ona rysuje się jeszcze ciekawiej chyba niż to, co zrobiłeś do tej pory.
5: Tak, wspomniany rajd karkonoski, w którym braliśmy udział, był dla nas również dużym sukcesem, bo w debiucie w rajdzie okręgowym z moim pilotem, w debiucie jako załoga, wygraliśmy ten rajd z bardzo doświadczonymi kierowcami. Myślę, że namieszaliśmy trochę w rundzie rajdowych Mistrzostw Południa. Bardzo się z tego cieszę, bo moim marzeniem było wystartować w rajdzie tej rangi. A przed nami, tak jak wspomniałeś, jeszcze większe wyzwania. Startujemy w rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i rajdowego Pucharu Europy jako załoga, jako zawodnicy i będziemy w barwach partnera wydarzenia. Jest to Valvoline Ride Małopolski, na który serdecznie zapraszam i spełniam swoje marzenie, debiutując właśnie w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski.
4: Już teraz życzymy ci oczywiście udanych startów. To naprawdę niesamowite. To jest właściwie w Polsce chyba szczyt, prawda? Już chyba nie ma bardziej silnego wydarzenia, które definiuje kierowców.
5: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o cykl rajdowy, popularne RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa ranga, jaką mamy. Natomiast nie najwyższą rangą jest na tą chwilę samochód, którym jeździmy, bo Subaru Imprezy w specyfikacji R4 królowały na odcinkach rajdowych w 11, 12, 13 roku, a w tej chwili jeżdżą samochody klasy Rally 2. To są samochody, którymi można brać udział w Mistrzostwach Świata. Będzie na tym rajdzie tych samochodów, z tego co wiem, 10. Do tego samochody Rally 3, czyli kolejne bardzo zaawansowane konstrukcje budowane przez fabryki. I my tym naszym leciwym już subaraczkiem postaramy się wgryźć w klasyfikację generalną na tyle, ile będziemy w stanie. I prosimy wszystkich o kibicowanie, o śledzenie. Damy z siebie wszystko, żeby reprezentować zarówno Iławę, jak i samych siebie na dalszej etapie kariery.
4: No właśnie, a co trzeba zrobić, żeby mieć taki samochód? To są duże koszty, czy też jak może zorganizować te pieniądze? Właśnie, żeby taki samochód był w waszej, jak to się mówi, po waszemu stajni.
5: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem, bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
4: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
5: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Myślę, że jest jeszcze szansa, żeby nawet w tym roku, bo jeden termin już został przesunięty. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi, tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne, samodyscyplina.
4: Oczywiście zapomniałem wrócić do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
5: Pewnie masz na myśli Mikołaja Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję, dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
4: Chciałem Cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
5: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami w niezłym stylu. Zobaczymy, co będzie na rajdzie małopolskim.
3: Temat specjalny, tylko u nas.
4: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła z Iławy, zwycięzca rajdu Karkonosze. Całkiem zapomniałem zapytać Cię o kalendarz Twoich wypraw, że tak powiem, i polowań na sukcesy. To jest naprawdę dużo imprez. Jak Ty zamierzasz w ogóle przez to przebrnąć, bo to jest ogromny ciężar pewnie też. Choć jak na Ciebie patrzę, to mam wrażenie, że dla Ciebie jazda samochodem jest tak wielką przyjemnością, że w ogóle się nie męczysz. Ale mimo wszystko zapytam, ciężka robota przed Tobą, czy raczej dużo i da radę?
5: Rajdy samochodowe to są wbrew pozorom bardzo duże wyrzeczenia, bo wiem, że w tym roku na pewno nie pojadę na wakacje. Moja dziewczyna się z tym godzi, bardzo mnie wspiera. Również rodzina jest bardzo mocno za mną, to jest bardzo ważne. Finansowo też trzeba sporo wyłożyć z własnej kieszeni. przestrzeni, żeby w takim rajdzie wystartować. Przygotowania trwają czasami nie dniami, a tygodniami. Emocje po rajdach też opadają dość długo, jeżeli rajd jest wymagający, a z reguły są to rajdy wymagające. Ryzykowne, bo wszystko się może na rajdzie zdarzyć, a żeby być szybkim, czasami trzeba zaryzykować. A kolejnym naszym rajdem, zaraz po rajdzie małopolskim, już mogę ogłosić, będzie Polski Rajd Legend, czyli wschodząca ogromna impreza w Polsce. Będzie to trzecia edycja. Pierwsze dwie śledziłem z ciarkami na plecach i w tym roku chcemy w tej imprezie wystartować. Co prawda nie jestem legendą, bo na to trzeba sobie zasłużyć, ale będziemy jechać kultowym samochodem w kultowym oklejeniu. A jakim, tego jeszcze nie mogę zdradzić, ale zapraszam do śledzenia tych wydarzeń na rajdzie Legend już 28 i 29 sierpnia.
4: Gorąco zapraszamy i na pewno będziemy śledzić to, co tam się dzieje. I kolejny temat, przygotowanie samochodu.
5: Poza wyglądem auta oczywiście podstawą jest przygotowanie techniczne, dobór opon na rajd. To jest tak zwane czarne złoto w rajdach samochodowych. Dobra opona jest w stanie urwać na jednym odcinku kilka sekund. Byliśmy świadkiem tego na rajdzie karkonoskim, gdzie miałem już trochę zużyte opony deszczowe, bo takie nam zostały po pętli. Spadł ulewny deszcz i straciliśmy do zwycięzcy danego odcinka 9 sekund przez brak odpowiedniej opony. Na następnej pętli warunki się zmieniły, a opona już lepiej działała i to my wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku. Więc czasami nie tylko własne tempo, ale techniczne przygotowanie samochodu, począwszy od opon, przechodząc przez ustawienia zawieszenia i kończąc na innych drobnych szczegółach, to jest klucz do sukcesu. I cieszę się, że mogę to jak do tej pory robić samemu, ale na tych dużych rajdach, które są przed nami, będziemy już mieli ekipę rajdową bardzo doświadczonych osób, które współpracowały m.in. z Kajetanem Kajetanowiczem. Bardzo im ufam, bardzo im dziękuję za chęć współpracy i wierzę, że wspólnie osiągniemy jeszcze większe sukcesy niż do tej pory.
4: Ja tak się zastanawiam nad tym, co mówimy, bo kiedyś bywało tak, że kierowca rajdowy wygląda trochę jak książę, wysiadając z tego samochodu, wszyscy przy nim biegali i w ogóle te opony, o których mówisz, tak wszyscy wyrzucali. On w ogóle nawet nie drgnął tam nawet, tylko coś machnął i oni wszyscy byli gotowi, ale ktoś zawsze gdzieś z boku nad tym wszystkim czuwał. U ciebie jest trochę inaczej, bo ty musisz być takim menedżerem tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie i w tobie.
5: Tak, to prawda. Czasy są takie, że zespoły nieco mniejsze, a szczególnie te, które zaczynają swoją drogę, posiadają kierowcę, czy tak jak w moim przypadku kierowcę i pilota, którzy są też menadżerami i koordynatorami swojego zespołu. To nie jest tak, że nam to spada z nieba. To są duże wyrzeczenia, bardzo dużo spraw organizacyjnych przed rajdami, między rajdami, rozmowy z partnerami, dogranie wszystkiego w aucie, zakup części, przygotowanie samochodu, chociażby logistyka dojazdu na rajd wbrew pozorom nie jest taka prosta. Musimy mieć auto do zapoznania z trasą, musimy mieć busa, który to nam przewiezie. Jest tego ogrom rzeczy, myślę, że nie starczyłoby czasu, żebym wszystkie wymienił, ale cieszę się, że też w tej kwestii jesteśmy na dość wysokim poziomie i że to jest tendencja wzrostowa, bo na tych rajdach wysokiej rangi będziemy mieli już profesjonalną obsługę, która trochę nas w tym odciąży, a też, żeby być szybkim na odcinkach, trzeba mieć spokojną głowę od tych innych rzeczy.
4: Jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że naprawdę trzeba być silną osobowością, prawda? Żeby pewne rzeczy wytrzymać, bo można się wielu rzeczy nauczyć, no ale pewne cechy charakteru jednak trzeba posiadać. Zdarzyło ci się tak, że po prostu musiałeś się przystosować do pewnych spraw i zachowań? Czy też rzeczywiście to jest taki świat, w którym każdy się rozumie, bo właściwie nie da rady inaczej?
5: Rajdy to jest sztuka improwizacji. Tak naprawdę improwizacja jest potrzebna nawet co parę sekund, bo jedziemy na odcinku, gdzie na zapoznaniu z trasą dany zakręt był, powiedzmy, suchy i czysty, a po jednym przejeździe jest tam narzucone błota. Ja w ułamku sekundy muszę ocenić, jaką prędkością pojechać w tym zakręcie, żeby nic złego się nie wydarzyło. Nie możemy sobie pozwolić na wypadki, na straty, bo w moim przypadku wypadek oznacza koniec tej przygody. I to jest bardzo trudne, żeby pogodzić tą odwagę, ale jednocześnie rozsądek i właśnie improwizując w wielu kwestiach w tym temacie. Usłyszałem kiedyś takie zdanie od bardzo doświadczonego kierowcy, że rajd samochodowy to jest suma błędów i kto popełni ich najmniej, ten wygrywa i podpisuje się pod tym w 100%.
4: Każdy detal chyba sprawia, że to wszystko staje się w ogóle inne i rzeczywiście tak jest. A jak tą presję, że tak powiem, powstrzymać? Bo to też jest bardzo ważna sprawa, żeby nic nie zaprzątało tej głowy, tylko był czysty umysł do walki.
5: Bardzo się cieszę z tego, że umiemy razem z moim pilotem działać pod presją wyniku, pod ogólną presją rajdową, bo chociażby na ostatnim rajdzie bardzo nam zależało na tym, żeby stać na najwyższym stopniu podium. Traciliśmy do naszego konkurenta bardzo doświadczonego i szybkiego niecałe 1,5 sekundy i wznieśliśmy się na wyżyny, zachowaliśmy spokojne głowy i na ostatnim odcinku doprowadziliśmy do dobrego wyniku, wygraliśmy ten rajd, więc cieszę się, że pomimo braku dużego doświadczenia na scenie ogólnopolskiej, te spokojne głowy są, a są potrzebne w tym sporcie bardzo.
4: I na pewno się to przyda, zwłaszcza w kontekście tych startów. Myślę, że mieliśmy okazję dzisiaj spojrzeć na ten sport troszkę z innej strony i tak bardzo lokalnej. Liczymy oczywiście na twoje sukcesy, ale przede wszystkim ci kibicujemy, żeby to wszystko odpaliło jak trzeba, żebyś był zdrowy, żeby ci się nic nie stało i będzie jeszcze okazja już po tych wszystkich rajdach, po wakacjach na pewno się spotkamy. Moim i waszym gościem był
5: Bartosz Stypuła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Postaramy się jak najlepiej reprezentować miasto, w którym mieszkamy i, jak to mówią kierowcy, prostować prawą nogę, żeby cieszyć oczy kibiców na odcinkach specjalnych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski.
3: Eksperci radzą.
4: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też, nawet takich domowych, wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
6: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być poprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idąc do celu, jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą, też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy, no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych. We fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje, nie upłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło, jeśli myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, 3 przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy oczywiście ja też jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są i tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się, moim zdaniem, zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe. Można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła. tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić, ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać, ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą, no i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie tak jest oczywiste. Bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
3: To zmieni nasze miasto.
2: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
6: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić, ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest strefa płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry, na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. To ostatnie strefie, nie w tej ścisłej w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na karty mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców, wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę, my będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje, mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości, nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
2: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
7: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamieńska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Zombrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą 3 miejsca. Będzie to Jeździżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i tu dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu 3 kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne. W tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem i mam nadzieję, że przy następnym wejściu, jeżeli będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
2: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata, chciałem zapytać o Tomakowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
7: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
2: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
7: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
2: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka powiedzmy biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
3: Blisko mieszkańców.
2: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Gminie Iława.
7: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych Gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał między innymi na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
2: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
3: To warto wiedzieć.
2: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
7: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te 4 drogi przebudować i wybudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu iławskiego, skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wybudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
2: Na koniec zapytam Pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
7: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie Pan Burmistrz Miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
2: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. Teraz kolejna odsłona związana z tajemnicą niemieckiej kolumny, którą Rosjanie według wielu publikacji rozbili w 1945 roku w Dębince pod Zalewem. Najnowsze badania pokazują, że zdarzenie to miało miejsce pod Elblągiem. Sam temat dostarczył wielu ciekawych informacji o froncie rosyjskim, który w tym czasie przechodził przez powiat iławski. Zaczynamy jednak od samej fotografii, którą analizował ostatnio Bernard Król, badacz historii z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej.
8: Wiemy, że podpis pod tym zdjęciem jest fałszywy, nie przedstawia tego miejsca i nie przedstawia tego, co jest napisane. Nie jest to kolumna niemieckich żołnierzy, tak, wojskowa i nie jest to kolumna sfotografowana pod Bynowem, na pewno tylko pod Elblągiem i z dużym prawdopodobieństwem cywilna kolumna. Ale jak to jest w tym przekazie prawda, już mówiłem, prawda życia i prawda ekranu, to zdjęcie żyje. Żyje, słuchajcie, przeszperałem ten internet, no i to zdjęcie żyje. A mianowicie, na jednej węgierskiej stronie to zdjęcie przedstawia, ale jest jako dodatek do artykułu o ataku Niemiec w 1941 roku na Związek Radziecki, czyli o całym tak zwanym planie Barbarossa, tak, i całej tej całej inwazji Niemiec o 1941 roku. No i opisujące, że jest to ilustrujące to zdjęcie, ten artykuł, że tam chodzi, tam jest opis akurat o sprzętu, jednostki sprzętowe i tak dalej. Inna historia to jest, a mianowicie, że jest to pruski konwój, znaczy w Prusach Wschodnich, konwój wojskowy zniszczony przez szturmowika IU-2, tak? Ten wątek też swego czasu podejmowaliśmy i że jest to rok, słuchajcie, 43. W 43 roku to w Prusach Wschodnich jakichś walk chyba nie było szczególnych, to ja nie kojarzę, więc wypisywanie takich rzeczy było zaskoczenie. No i na jeszcze jednej stronie internetowej ktoś opisuje, że to zdjęcie jest wprost w artykule napisane, że jest to zdjęcie rozbitej niemieckiej techniki, czyli kolumny w bitwie pod Stalingradem. I tak sobie to zdjęcie żyje. Pewnie nie dziwmy się, że u nas zostało przez błąd ewidentny pewnie, bo wątpię, żeby tam ktoś celowo po prostu fotograf źle je opisał, nie pamiętał, gdzie jest zrobione, pasowało do miejsca, znaczy do mniej więcej do historii opisanej i tak zostało zilustrowane. I tak historia ta się, można tak, to bo chciałem te książki dwa, i tak historia, przepraszam, że użyję znów potocznego słowa, się kolebie. Tak, i w tych wszystkich tych publikacjach jest powielana informacja, że to zdjęcie jest zrobione tu koło nas, tak, przez te wojska, koło Miłomłyna. Tak na pewno nie jest. I teraz trzeba oddać honory ludziom, którzy wcześniej to odkryli. Ja nie jestem, tak powiem, ja to odkryłem niezależnie. W międzyczasie i na forum Marienburg, ono teraz brak słabo funkcjonuje, bo wszyscy się przenieśli na Facebooka, ale swego czasu było to bardzo intensywnie użytkowane i tam to zdjęcie się, słuchajcie, pojawiło tam i ktoś dokładnie jest tam opisany jako Berlinka JPG i opisuje historię nie naszej 29 tam korpusu pancernego, tylko tego drugiego, 10, który szedł przez Ostrudę, Morąg i Młynary, trochę bardziej na wschód, który to wedle autora miał 24 stycznia rozbić tą kolumnę, tak. kto rozbił, nie będziemy już tam dzisiaj dyskutować. Fakt, że gdzieś te informacje wcześniej się pojawiały. Także to nie jest tak, że ten fakt, że ja o tym nie wiedziałem dopiero później, zaczęliśmy szperać, gdzieś grzebać w tym internecie, czasami przypadkowo się napotykało na takie historie. To zdjęcie jest ciekawostka, kiedy ono zostało wykonane. Jakbyśmy tutaj przejdziemy już takie na jedno z ostatnich informacji, to też parę może nie mitów, ale obalamy. Ono zostało wykonane prawdopodobnie na początku lutego. Dlaczego? Z raportów pogodowych wiemy, że znaczy w ogóle z przekazów zwłaszcza strony niemieckiej jest taki przekaz, że bardzo Niemcy ewakuowali się tutaj w bardzo silnym mrozie, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Rzeczywiście w styczniu był mróz i śnieg, ale nie aż taki mróz, żeby tam było pomiędzy 20 stopni za dnia. To za chwilę wam pokażę raporty pogodowe. Tak? Tu zresztą widzimy w lutym, już na początku lutego, przyszła tutaj na te tereny odwilż. I tu widać, że tu są znaki odwilży. Tak? Tam te górki, śniegu tu już nie ma. Tak? To są ewidentnie dodatnie temperatury. Ciepły wiatr, który rozwiał ten śnieg, znaczy rozwiał, stopił tę górkę śniegu. Tak? Na dachach, na lesie i na tych górkach nie widać śniegu. To znaczy, że odwilż przyszła taka gwałtowna. Było dość ciepło, tak? Tu jest temperatury dodatnie. Zobaczmy na raporty pogodowe. Zaraz za 5. Armią Pancerną Gwardii, czyli tą, którą my opisywaliśmy i tymi korpusami pancernymi, które tu przeszły, dokładnie dzień później albo tego samego dnia, w zależności, szła druga armia uderzeniowa. Te korpusy pancerne szły, w ogóle się nie zatrzymywały, tam jechały do przodu, tak, i miały zadanie, a za nimi szły druga armia uderzeniowa, która na tych terenach, ona trochę pod innym kątem szła, bo tam później poszła na prabuty. W niej są bardzo dobre raporty pogodowe, tak, gdzie każdego dnia jest opisane, ja każdego dnia też przypisałem, w którym to miejsce oni byli, mniej więcej, w jakim rejonie, jest podana w ciągu dnia, to jest dzienna temperatura, tak, jakie były warunki, widzialność. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że w ciągu dnia było do minus 9, minus 7. W nocy oczywiście temperatura bezwzględnie spadała do minus 15, minus może 20, ale w ciągu dnia na pewno nie. Co ciekawe, sami Niemcy piszą, jest ta dość znana książka Bój o Prusy Wschodnie, sami autorzy podają, że 20 stycznia, bo opisują oni ze swojej strony niemieckiej, tak, i był 3-stopniowy mróz i to się 20 stycznia się potwierdza i rosyjskie minus 2, a u nich 3-stopniowe w tym rejonie, który tutaj był, to wszystko to się tutaj zgadza. Także też tu chciałem pokazać jako taką być może nie legendę, ale to czasami mówię z tego punktu widzenia technicznego, no warto coś zweryfikować, zadać pytania, może jednak nie było tak, może było jednak troszkę inaczej. Było zimno, ale nie aż tak. I to by było chyba tyle, powiedzmy takich ogólnie, bo się tutaj rozgadamy na ten temat, można długo jeszcze, parę wątków jeszcze ciekawych jest dotyczących zalewa. Ja tam opisałem na przykład w tych raportach, Rosjanie oczywiście naciągają to wszystko. W przypadku zdobycia zalewa jest opisane, jakie tam walki się nie toczyły. No tu może fragment, w tej książce to przeczytam. Normalny James Bond walczył w zalewie, w liście nagrodowym, tak, jest tutaj. Dowódca oddziału łączności kompanii dowodzenia 31. Brygady, starszy sierżant Siergakow, miał zabezpieczać łączność radiową dowódcy brygady z dowództwem korpusu. Podczas zajęcia zalewa był z radiem typu RSB tuż za czołgami, kiedy napadła na niego grupa strzelców niemieckich. Siergakow rzucił się na niemieckiego oficera, który stał z pistoletem w ręku. Udało mu się silnie uderzyć i zbić wroga z nóg, a potem wyrwać mu pistolet i zastrzelić go. W tej walce zlikwidował jeszcze jednego niemieckiego żołnierza. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować radio, które nie doznało żadnego uszczerbku. No to takie bajki, tak, można włożyć, bo i takich relacji jest dość już indywidualnych, rosyjskich, dotyczących tam listów nagrodowych, czyli nagród. W tych raportach później też widać tych armijnych i wyżej są takie być może uproszczenia po prostu czasami, czy wygodne informacje. No, łącznie z tym, że każda brygada, która wchodziła do zalewa, tu mieliśmy w tym raporcie 31. brygady napisane, że oni zdobyli 20 samochodów i 20 przed zalewem i w zalewie, tak? Po 20 samochodów. Kolejne brygady, które chodziły do zalewa, każde pisały też. My też zdobyliśmy 20 samochodów. I ci ostatni, co przyszli, to już napisali, też zdobyliśmy 20 samochodów. I później w raporcie armijnym jest napisane, w zalewie zdobyto 80 samochodów. No jak do te 4 brygady razy 20, no to 80 zdobyli tych samochodów w rzeczywistości. To by było tyle z mojej strony, to taki, mówię, to taka bardziej, nie wiem, czy prolekcja zasługuje na miano historycznej, Waldek, ale taka być może z naszych ustaleń. To nie jest ostatnie zdjęcie, które chcielibyśmy rozszyfrować i tutaj chcę pokazać właśnie dwa ostatnie slajdy, to zdjęcie. Tu po lewej stronie to jest dowódca tej 5. Armii Pancernej, generał Wolski, na granicy Prus Wschodnich. Wszędzie piszą, że jest na granicy Wostoczna Prusja, rzeczka sobie płynie, spalony dwór bez dachu tam chyba zniszczony. Niby oglądają mapę, to jest chyba któryś jego z zastępców, tak podejrzewam, albo szef sztabu. Mostek, jeszcze takiej konstrukcji a la wschodniopruskiej. I pytanie mnie nurtuje, gdzie jest to zdjęcie zrobione. Przeszparałem, już przejechałem trochę dróg i przez Google View i osobiście jak jadę do Warszawy, to staram się gdzieś tam namierzyć jakąś drogę. Nie jestem w stanie tej rzeczki, nie wiem gdzie to jest, ale intryguje mnie.

0: ponowne poruszenie tej sytuacji. I to by było z mojej strony, dziękuję bardzo. Jeszcze chcesz zabrać głos, tak? To proszę bardzo.
1: Nazywam się Ryszard Cezary Czarnowski, pochodzę z Ostródy. Faktycznie poznaliśmy się z Bernardem w związku z tym zdjęciem, dlatego że na mediach, które prowadzę historyczne, ktoś właśnie wrzucił zdjęcie i czy mógłbym prosić o to zdjęcie z tym błędnym podpisem, jeżeli gdzieś tam byłoby, dlatego że chciałbym poniekąd wrócić. I dlaczego się w ogóle tak wiele mówi o tym zdjęciu konkretnie, a właściwie o tych dwóch fotografiach? Ano dlatego, że z punktu widzenia poszukiwacza, też jestem poszukiwaczem i kolekcjonerem, chociaż też nie jestem historykiem, bo na co dzień jestem mechanikiem samochodowym, w sezonie wakacyjnym pływam na statku jako kapitan, więc też byłem zainteresowany właśnie jako poszukiwacz. Dlatego, że wiele rzeczy, wiele przedmiotów, które widzimy na tym zdjęciu, są cenne z punktu widzenia kolekcjonera i poszukiwacza. Dlatego tak wiele się o tym zdjęciu mówi, dlatego tak też się spotkaliśmy tutaj dzisiaj w tym temacie. I sam też opublikowałem pewne informacje, poniekąd fałszywe, które bardzo nieźle poruszają się po internecie. A w związku z tym, że to zdjęcie było wykonane właśnie w okolicach Dębinki. I tutaj na chwileczkę wrócę do tego i tego podpisu, który tutaj mamy, bo tam jest napisane, zdaje się tak tutaj, że ta kolumna została rozbita właśnie przez Iliuszyna, przez samolot IU-2. Nie, to na którymś to było zdjęcie. Tak. Co ciekawe, tak samo jak Bernard, lubię bardzo szybko, kiedy to zdjęcie pierwszy raz miałem styczność, ja miałem styczność właściwie niedawno z tym zdjęciem. Wsiadłem od razu w samochód, pojechałem w tamto miejsce, gdzie mogło być. Tutaj pan Wiesław Skrobot też podpowiedział, że to mogło być właśnie w tamtym miejscu, w okolicach miejscowości Skółty. Pojechałem tam, no nie pasowało mi. Uruchomiłem drona, podleciałem w to miejsce, próbowałem wykadrować tak samo. Okazało się, że nie. Ale porzucałem trochę też magnesem neodymowym w tamtym miejscu. I tutaj wrócę do tego podpisu właśnie z tym samolotem. W kanale Elbląskim znalazłem, wyciągnąłem kilka ogniw właśnie z taśmy działa WJA-23. Czyli jednak coś w tamtym miejscu się wydarzyło. I jakaś kolumna tamtędy zmierzała. Także polecam poszukiwaczom pogrzebać w tamtym miejscu, porzucać magnesem, poszukać w okolicznych domach, może jakieś pamiątki, tam też jakaś kolumna była, tam też coś się wydarzyło, stąd czasami takie właśnie błędy. Natomiast w miejscu...
0: Tak. To wynika z mapy, że na pewno coś tam było.
1: Tak, tak, nie podlega dyskusji. Także polecam poszukiwaczom to miejsce. Sam tego miejsca jakoś tam szczególnie nie eksplorowałem. Też nie mam zwykle czasu na takie rzeczy. Wiem, że coś tam było. Już jest to dla mnie informacja niezwykle treściwa. Polecam też wrócić do właśnie tutaj na Berlinkę. W tym filmie, który sobie obejrzycie na YouTubie, mieszkaniec, który mieszka w pobliżu, opowiedział fajną, pewną ciekawostkę, że tam fajne rzeczy były i też tam z wykrywaczem szybciutko przejeżdżając przebiegły. I są fajne rzeczy, polecam, jak ktoś chce szukać, podzielcie się po tym, jak ktoś coś znajdzie fajnego. Ale właśnie te tematy, dlatego to zdjęcie jest tak intrygujące, dlatego że widzimy tam wiele fajnych artefaktów, fajnych starych samochodów, wiele rzeczy się rozprysło dosłownie, więc wiele rzeczy w okolicy jest.
0: Że ten zdjęcie, to co ustaliłeś, że to zdjęcie może wstawiać fragment kolumny, bo za plecami fotografa na pewno...
1: Tak, tym bardziej, że się mówi o 50 pojazdach. Tutaj 50 pojazdów nie mamy, więc to, co było za jego plecami, tam jest miejsce, gdzie się można zatrzymać samochodem. Ja powiem szczerze, to też trochę kontrowersyjne będzie. Też nie zawsze staram się o pozwolenie na poszukiwania. Nie wszystko jest zabytkiem archeologicznym. Takie rzeczy zbierajmy, przekazujmy, jeżeli ktoś nie... Ja na przykład mam tak, że jak coś już mam w ręku, jakiś zabytek, on już mnie chwilę później nie interesuje. Wolę go oddać dalej, niech ktoś inny ogląda i tak dalej. Na co dzień w ogóle wolę zabytki znacznie starsze i pradziejowe, ale tutaj jak najbardziej polecam to miejsce i zobaczycie, jak zaczniecie zgłębiać to zdjęcie. Tam jest wiele, wiele różnych ciekawostek, nawet na podstawie właśnie tego samochodu, tej kuchni polowej. Fajny Mercedes stoi w tle, bardzo rzadka wersja, także polecam jeszcze raz wracać do tego zdjęcia i do tej kolumny i do tego właśnie błędnego opisu właśnie z Dębinki, bo tam też jakaś kolumna była i bez wątpienia była ostrzelana właśnie przez Iła II. Znalazłem tam i łuskę w jednym miejscu, mosiężną, no i te ogniwa taśmy, które są tak naprawdę chyba cenniejsze kolekcjonersko niż same łuski po działku właśnie WJA-23, dlatego że one bardzo szybko korodowały i jest ich niezwykle mało właśnie na rynku kolekcjonerskim. Także mimo wszystko polecam wracać do tego miejsca z tym błędnym opisem. No i tyle co z mojej strony.
0: Historia musiała być ciekawa, trafiła na karty książki, tak, jeżeli kogoś to interesuje, w formie beletrystycznej. Dokładnie ta historia, którą myśmy tu opowiedzieli,

0: powiedzieli. Ta historia została beletrystycznie w słynnej serii tak, Żółtego Tygrysa od A do Z, czyli tu od Iławy do Elbląga jest dokładnie opisana.
1: Mówił Bernard Król z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej, a spotkanie dotyczące wydarzeń z 1945 roku omawiano w salce muzealnej w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Expresie. Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestune dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski.
3: Blisko mieszkańców.
2: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
4: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
2: Teraz chciałbym zapytać o plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
4: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana, spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
2: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
4: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta i powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
2: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień, jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego, dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
4: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługaw, który jest wyposażony w przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli w naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
2: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
4: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30% powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że paru w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków, około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
2: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
3: Zmieniamy temat.
2: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
5: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
6: Proszę Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
5: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby tę historię było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. Mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
2: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie.
8: Za to, że...
7: To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
9: Dziękuję.
7: Gratulacje.
9: Dziękuję pięknie. Dla Ciebie również.
7: To są brawa dla Was. I rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek. Tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania. Chociażby w chwili kryzysowej jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża. na szalkach Petriego i takie szalki Petriego, jak Państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że jak gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o Iławskim Sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci, to wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy. I strych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony. Także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
2: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych przyrodniczych miejscach. Zaczynamy jednak od wyjątkowej rozmowy z Iławianką, która dzięki ciężkiej pracy i niezwykłemu talentowi zdobywa sportowe areny świata.
3: Temat specjalny, tylko u nas.
2: Moim i waszym gościem jest Agata Barwińska, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. Zresztą tych tytułów można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego finału tych wszystkich, myślę, młodzieńczych zmagań, chciałem cię właśnie zapytać, jak to się wszystko rozpoczęło. Bo to jest właściwie taka trochę zagadka dla wielu słuchaczy i myślę sympatyków tego sportu.
8: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować. No i zabrała mnie raz, no i tak już zostałam i paręnaście lat później dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
2: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to. No ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
8: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium. No ale nie ukrywam, nie było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych fajnych momentach, o tych wygranych medalach, no ale jakby ta droga na pewno, tak jak wspomniałam, już była długa i wyboista, no i nie brakowało tych ciężkich momentów.
2: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które no, są niezbędne?
8: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie mnie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening, wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, jedzenie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo zdrowo jeść. Także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować. Także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale no jest wiadomo trening fizyczny, także zaraz po naszej rozmowie wybywam na rower, także od treningu nie ucieknę, także no ten trening zawsze jest, ale w Iławie jest go na pewno zdecydowanie objętościowo mniej.
2: To niepokojące trochę, bo takie mam wrażenie, że tego czasu jest naprawdę na odpoczynek mało, a wakacje są jakieś, czy to też jest tylko słowo, a pod nim kryje się no jednak praca?
8: Myślę, że to jest tylko słowo, no bo wiadomo, tak jak mówię, nie da się, nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada, także wakacje są od żeglowania, odpoczęcie psychiczne, mentalne, od tego właśnie głowy, od tej wody, od żeglarstwa, ale widać nie umiem, bo wczoraj byłam na treningu z młodymi zawodnikami tutaj z MOS-u, także nawet jak nie schodzę sama na wodę, to schodzę, żeby popatrzeć na inne łódki, także chyba nie umiem się odciąć od tej wody do końca, ale no te wakacje to jest tylko myślę słowo, ale samo słowo myślę, że robi dużo, bo już ta głowa, mówię, odpoczywa mentalnie, a fizycznie no to trzeba zawsze trenować, każdego dnia.
2: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej, reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
8: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jakby u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, w tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
2: Chciałem cię teraz zapytać o miejsca, które są związane z twoimi największymi osiągnięciami. Byłaś w Chinach, byłaś w Australii, byłaś oczywiście w wielu miejscach na świecie. No i z pewnością masz swoje spostrzeżenia, bo teraz też się szykujesz do kolejnego wyjazdu.
8: No jakby no to żeglarstwo się wiąże z tym, że się bardzo dużo podróżuje. No moje największe osiągnięcia myślę są z Omanu, gdzie byłam druga podczas Mistrzostw Świata, no i w Chinach, gdzie też byłam druga na Mistrzostwach Świata. Ale nie powiem, że są to moje ulubione miejsca do żeglowania, mimo tego, że sam akwen w Omanie naprawdę bardzo mi się spodobał, a w Chinach ja lubię bardzo też, mimo tego, że jestem z jeziora, bardzo lubię pływać na prądach, a tam były bardzo duże prądy. Także to też jest akwen, na którym lubię pływać, ale samo miejsce nie do końca mnie przekonało. Jednak najlepszym, moim ulubionym miejscem do żeglowania pamiętam, że jest Australia, w którym się naprawdę zakochałam. Super miejsce, też super warunki na wodzie, bardzo dużo wiatru było każdego dnia w sumie i jedno z takich miejsc, w którym jesteś pewien, że będzie wiatr. W wielu miejscach niestety no, ten czynnik właśnie czekania na wiatr jest trochę frustrujący czasami, jak zresztą mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich. To był najlepszy przykład, który wszyscy na pewno widzieli. Tam było bardzo dużo czekania, mało wiatru, także myślę, że takie miejsca, w których jesteś pewien, że jest ten wiatr, są moimi ulubionymi, no bo jednak właśnie jesteś pewien, że zejdziesz na wodę i zrobisz swoją robotę i będzie ona na pewno dobrze zrobiona.
2: Teraz wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, szykują się przygotowania do kolejnej olimpiady, bo zamierzasz oczywiście zdobyć tam medal.
8: Tak, no już w zeszłym roku tam pojechaliśmy na pierwszy rekonesans, żeby zobaczyć jak tam będzie, z czym będziemy się mierzyć i też nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego miejsca, bo naprawdę przypadło mi do gustu i jest bardzo fajne. Podkreślałam, że podoba mi się to, że nie jest tam aż tak gorąco, bo ja też wolę jak jest troszeczkę chłodniej, także tam jest właśnie takie warunki atmosferyczne są, które chyba będą mi pasować. W tym roku się przekonam na pewno, jedziemy tam po raz drugi na cały miesiąc. miesiąc, także zobaczymy, jak tam będzie. No, jeżeli chodzi o warunki i akwen tam występujące, to spodziewamy się raczej takiego średniego do silnego wiatru. I też jest to akwen, w którym masz codziennie wiatr, chyba że będą jakieś anomalie pogodowe typu burza czy takie rzeczy, no to wtedy wiadomo, nigdzie nie wiadomo, jak będzie z wiatrem. Ale jednak jest to akwen taki raczej solidny wiatrowo, także też nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się polubimy i że za 2 lata bardziej jeszcze się polubimy.
2: My też mamy taką nadzieję, że właśnie ta miłość sprawi krążek jaki najwyższy, bo przecież jak już wspominaliśmy i co wy widzicie pewnie też, tych medali jest naprawdę dużo, są duże szanse. Na koniec chciałem się zapytać o taką rzecz związaną oczywiście z takim pytaniem, które pewnie się przewija cały czas, ale moje jest związane z tym, czy dalej kuszą cię duże kluby, bo to, że jesteś oczywiście Iławianką i przywiązałaś się do tego miejsca i twoja taka postawa też życiowa powoduje, że dalej jesteś Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ta organizacja trochę inaczej się wcześniej nazywała. Jak to widzisz? Czy rzeczywiście warto było zostać?
8: Wiadomo, takie duże kluby są bardzo kuszące i myślę, że ja też jestem dla nich dobrym kąskiem takim, żeby mnie podkraść, ale jednak, no ja się wychowałam w tym klubie, chcę, żeby dalej w tej Iławie to żeglarstwo tętniło życiem, także no ja swoje serduszko tutaj zostawiam, no i cieszę się bardzo, że mogę dalej być członkinią tego klubu i reprezentować Iławę i nasze województwo, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać, że z tych małych miejscowości też da się wybić na wyższy poziom i cieszę się, że to mogę być ja. Mam nadzieję, że będę właśnie, albo już jestem taką ambasadorką naszego województwa i dzięki mnie mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych młodych adeptów żeglarstwa, którzy później będą mogli stać na moim miejscu.
2: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska. Tak sobie teraz myślę, że chyba najważniejszy sportowiec, sportsmenka w historii Iławy. Jesteśmy w porcie dodatkowo śródlądowym, w którym jest tablica. Można z dumą chyba, prawda, przejść obok, zwłaszcza kiedy się patrzy na to wszystko, co otacza właściwie to miejsce i tych ludzi, którzy tam są zapisani.
8: No jest to na pewno piękne miejsce i mam nadzieję, tak jak już podkreśliłam, że jeszcze więcej tych dzieci będzie tu przychodzić, bo infrastruktura jest co najmniej sprzyjająca do tego, żeby tutaj zaczynać swoją przygodę. Także jak już tu przyjdziecie i będziecie w Iławie, to zapraszam was wszystkich do portu śródlądowego w Iławie, żeby zobaczyć sobie tą tabliczkę, no i też może spróbować swoich sił na jezioraku.
2: Dziękuję za rozmowę.
8: Dzięki bardzo.
2: Mówiła Agata Barwińska, której pamiątkowa tablica wisi w Alei Najbardziej Zasłużonych Żeglarzy w powiecie iławskim.
3: Zmieniamy temat.
2: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to zielona klasa w szkółce leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas. nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat, zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę, częściowo idziemy asfaltem, potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca, jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. To wszystko jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą wybierać się w te miejsca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie zajrzymy do kościoła grekokatolickiego i opowiemy o historii pałacu w Łagrodzieńcu. Zaczynamy jednak od informacji na temat żywności. O tym, jak powinniśmy przechowywać potrawy, mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
10: My jako Polacy mamy jednak tą tendencję do tego, żeby przygotowywać nadmiar tego jedzenia całościowego, natomiast starać się, co da się pomrozić, to pomrozić. Natomiast już raz zamrożone odmrozić należy niezwłocznie, je spożyć. Nie może być sytuacji, że odmrażamy, potem zamrażamy, odmrażamy i zamrażamy. Przechowywać jedzenie w plastikowych, można takich specjalnych do spożycia z etykietką, która przedstawia kieliszek i sztućce. W takich rzeczach można spokojnie przedkładać żywność. W lodówkach, czy dla osób mając nadmiar w tych lodówkach społecznych, żeby nie dawać złego jedzenia w postaci tego, że jeżeli czujemy jakiś nieprzyjemny zapach, no to lepiej to zutylizować, wyrzucić czy do pojemnika bio, czy zutylizować w inny sposób. Natomiast kwestie są tego typu, że warto jednak zastanowić się nad tym, co chcemy i czym chcemy się podzielić, no bo jeżeli nam już to nie będzie smakować, to innej osobie również. No trzeba uważać na takie przetwory wysoko przetworzone, żeby w żaden sposób one nie były mrożone ponownie, odmrażane. Do tego zachęcam.
2: A może powinniśmy też na przykład napisać jakąś treść, czyli jakąś kartkę z informacją, kiedy na przykład było to wyprodukowane, co to jest w ogóle, z jakimi produktami, bo może to by też ułatwiło, bo jeżeli zobaczymy, że w składzie są jajka, jakieś takie produkty, które szybko niestety ulegają rozkładowi, no to no właśnie te osoby mogą też jakby z tego skorzystać, bo tą żywność mogą przechować dłużej. I też kolejne pytanie, które się z tym nasuwa, wyciągamy coś, co jest, no jednak stoi w chłodzie i przechodzimy do domu, przekładamy to też do następnego miejsca. Od razu jemy, czy możemy to jeszcze schować do lodówki ponownie?
10: Zaleca się, żeby jednak ten łańcuch od dostawy do spożycia był jak najszybszy. My działamy jako ochrona od pola do stołu, także tak naprawdę będziemy zawsze zalecać, aby skracany dystans między spożyciem a przechowywaniem był jak najszybszy. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę będziemy rekomendować, jeżeli osoby chcą się podzielić posiłkiem z innymi za pośrednictwem lodówek, czy też miejsce przechowywania przeznaczonego dla mieszkańców, żeby jednak napisać może skład. To jest bardzo dobre. Nie jest to obowiązek, ale można napisać. Bardzo dużo ostatnim czasem zauważa się uczuleń na orzech. I ludzie mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ale na przykład ktoś będzie chciał jakiś ciasto z orzechami, a na orzechy można być bardzo mocno uczulony. Natomiast kwestie są kolejne. Zalecamy jednak też ruch przy tym. Jeżeli w ciągu roku no, podjadamy, dojadamy, jemy cały czas w pędzie, to może nas spotkać wizyta na SOR-ze, co też jednak proponujemy, żeby jednak się przy tym posiłku, po posiłku zrobić przerwę, odejść od stołu, pójść na spacer. To jest też fajny moment, w którym można spędzić chwilę czasu z sobą, tego nadrobić czasu, tego, czego w ciągu roku, na co nie mamy czas. Także tu zachęcamy i naprawdę nie stosować żadnych wspomagaczy w trawieniu, bo to też spotykamy się z tym, że ludzie nam o tym mówią, że można wziąć taki lek albo taką substancję i spokojnie można zjeść więcej. Nie, zachęcamy do tego, żeby zjeść z umiarem, No i oczywiście aktywność ruchowa.
2: Czego nie powinni mieszkańcy robić, jeśli chodzi oczywiście o sprawy związane z jedzeniem, z wodą, z różnymi takimi czynnikami, które nam towarzyszą? Co jest takiego ważnego, o czym często może zapominamy?
10: Woda jest bezpieczna, więc spokojnie można ją spożywać. Ostatnie badania to też potwierdzają. Natomiast co spożywać? Ja, proszę Państwa, zawsze polecam na przykład do różnych potraw dodawać kminek. Powoduje to, że jakoby jest na początku troszeczkę takie, można czuć wzdęcie, ale on szybko pomaga trawić. To jest ciekawa przyprawa. Ja nawet historyczne rozeznanie kminku, to już nawet w XVI wieku, kiedy szlachta, kiedyś był ziemniak bardzo popularną potrawą, zresztą wysoko postawionych dworzan, i dodawano do niego kminek. Więc to też jest bardzo ciekawe, ale zalecam aktywność, po jedzeniu aktywność. To też nie jest tak, że zjemy jakąś potrawę i od razu biegamy. Nie, absolutnie, ale zjedzmy, zróbmy sobie przerwę, popijmy wodą, posiłek, skupmy się tak dość mocno nad tym, żeby jednak po spożyciu udać się na spacer.
2: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. A w magazynie reporterów Meloradia kolejny gość. To ksiądz Jarosław Gościński, który w swojej duszpasterskiej posłudze łączy powiat iławski i ostrucki. Z duchownym rozmawia nasz reporter Marek Apel.
11: Witam serdecznie.
12: Serdecznie witam, szczęść Boże.
11: Księże Jarosławie, od kilku lat ta społeczność grecko-katolicka, ona się rozrosła. Co prawda przez tragiczne wydarzenia u sąsiadów, czyli na Ukrainie, a z tego co wiem, to ksiądz też jest częstym gościem w ogarniętym wojną kraju, bo ksiądz pomaga. Pomaga razem tutaj ze społecznością ukraińską, ale z jednej strony ksiądz się cieszy, że przybyło wiernych na naszych terenach, a z drugiej jednak serce krwawi, bo Ukraina krwawi.
12: Tak, my możemy mówić o powiększeniu się wspólnoty grekokatolików, czy ogólnie wspólnoty ukraińskiej tutaj na tych terenach, ale nie tutaj przez ostatnie 3 lata, od 22 roku, ale od 14 roku, bo tutaj od tej wojny, która wybuchła w 14 roku, Ukraińcy za chlebem zaczęli przyjeżdżać i tutaj od tego czasu społeczność ukraińska powiększała się nieznacznie.
11: Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że ciężko dziś wyjaśnić też słowa pokój ludziom dobrej woli. Jak wyjaśnić dzisiaj pokój człowiekowi, gdzie codziennie giną ludzie?
12: Tak, ja już 18 razy byłem z konwojem humanitarnym w Ukrainie. Przez ten czas dostarczyliśmy do Ukrainy 16 ambulansów, karetki pogotowia, wszystkich samochodów 38, w tym 16 karetek pogotowia specjalistycznych, tony różnego rodzaju pomocy humanitarnej. Także widziałem na oczy wojnę, jak ona wygląda, bo wiele razy bywałem na wschodzie Ukrainy, w linii prostej, nawet do niecałych 3 kilometrów do miejsca spotkania. Wojna jest straszna, wojna jest nieprzewidywalna i tutaj, jeżeli chcemy szukać tego pokoju, tego myru, to przede wszystkim musimy go widzieć w tych, którzy go niosą. Nie którzy przynieśli wojnę, ale tych, którzy chcą ten pokój wnieść na te ziemie spalone, zniszczone, przesiąknięte krwią. Czyli to nie jest łatwe do zrozumienia, do ogarnięcia swoim umysłem, ale wojna zbiera swoje żniwa i z cierpienia na ludzkiej krwi narodzi się nowe. Tak jak przyszło to z krzyża. Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy, swoją śmiercią nas zbawił, odkupił, dał nam możliwość zmartwychwstania i życia wiecznego. I podobnie też w Ukrainie. Ci, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Ci, którzy przynieśli tą wojnę, ta wojna ich wyniszcza. A nie ma większej miłości nad tą, jeżeli ktoś oddaje swoje życie za bliźniego, czyli wszyscy, którzy stanęli do obrony, którzy walczą, którzy się bronią, którzy nie są agresorami, najeźdźcami. Oni właśnie są tymi, którzy niosą pokój.
11: Jeszcze trudniejsze pytanie. Księże Jarosławie, co po wojnie? Wiara zakłada, że musimy wybaczać. Wyobraża sobie ksiądz, że dojdzie kiedyś do wybaczenia i podania ręki narodów?
12: Na pewno tak. czas goi rany, tak jak to zrobili polscy biskupi w stosunku do niemieckich biskupów. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie i podobnie tu też na pewno tak się stanie, bo wiemy, że zło potęguje zło, a miłość rozlewając się przemienia ludzkie serca, czyli na pewno dojdzie. Ukraina i Rosja to są specyficzne państwa, bo po jednej i po drugiej stronie są rodziny. Te rodziny są przemieszane. Podejrzewam, że dużo, bardzo dużo osób z Ukrainy ma rodziny w Rosji i podobnie zresztą. Czyli to będzie szło na płaszczyźnie rodzin. Później będzie to szło na płaszczyźnie znajomych, aż w końcu dojdzie do szczytu.
11: Pokój jest najważniejszy.
12: Tak.
11: Pokój ludziom dobrej woli, księże Jarosławie?
12: Oczywiście.
2: Teraz Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, opowie o słynnej przedwojennej rodzinie z naszego regionu.
6: Rodzina Finkensteinów to jedna z najbardziej znakomitych rodzin, jakie zamieszkiwały tutaj tereny, w zasadzie od Szymbarka, od Kamieńca, aż po same Dąbrówno. Rodzina, która się wywodzi, no właśnie, tak naprawdę nie wiemy skąd. Czy to była rodzina, która napłynęła na tereny wokół Iławy, wokół Dąbrówna, Susza, czy jeszcze bardziej na północ, czy też to była, jak chcą co niektórzy, rodzina o korzeniach pruskich, też nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że od roku 1699 byli już właścicielami zamku w Szymbarku. Zamku, który w sposób rewolucyjny zaczęli zmieniać, jego otoczenie, jego wnętrze. Rodzina, która właśnie tu ciekawostka, która słynęła z tego, że mimo tego, że byli no, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o pochodzenie, to byli bardzo związani w taki prosty, zwykły sposób ze swoimi poddanymi, swoimi ludźmi, z którymi współpracowali. Znana jest taka anegdota, że w zasadzie bez względu na porę roku, bez względu na pogodę, od wczesnych godzin porannych, bo już prawdopodobnie 5:30, nawet 6:00, byli już na nogach i codziennie urządzali sobie przejażdżki konne. Ich, no bo tak, bogaci ludzie, skąd to bogactwo? Przede wszystkim z ziemi. Olbrzymie latyfundia, które należały do nich, a poza tym Finkensteinowie byli ludźmi, którzy wyhodowali najbardziej chyba znaną na tych terenach rasę owiec. Była to, owieca była chyba znana pod nazwą Finkenstein. To były owce, które praktycznie przez 12 miesięcy w roku mogły przebywać na wolnym powietrzu. I nawet temperatury, które no, były trochę inne od współczesnych, do minus 30 czy nawet więcej stopni, one miały tak niesamowite futro, tak niesamowite wełnę, może nie futro, które chroniło ich przed zimnem, a było doskonałe, było niezwykle cenne i było poszukiwane przez ludzi, którzy handlowali tym, nawet w dalekiej Holandii. Do tego dochodziło jeszcze wyśmienite, doskonałe mięso, bo te dwa czynniki powodowały, że ta rasa, zresztą później jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, po tym jak się Finkensteinowie no, byli zmuszeni stąd niestety wyprowadzić, próbowano tą rasę owiec w dalszym ciągu hodować, ze skutkiem chyba marnym, bo nic nie wiem na ten temat, żeby do dzisiaj ta rasa była utrzymywana. Natomiast sama ich zamek i wcześniej jeszcze pałac Finkensteinów w Kamieńcu, to też taka niesamowita historia, ponieważ Finkensteinowie, mimo że byli protestantami, mimo że byli chrześcijanami, to po cichutku byli masonami. Byli masonami, to tak wysoko w hierarchii, nawet była słynna masońska grota, masońska świątynia, którą mieli na terenie zamku, na terenie pałacu w Kamieńcu. Też jest słynne właśnie takie powiedzenie, że prawdopodobnie, no raczej to graniczy z pewnością, że właśnie z tej kaplicy, z tej groty masońskiej prowadziło podziemne przejście do samego kościoła, jakieś 300, może 400 metrów do samego kościoła w Kamieńcu. Ludzie, którzy dzieli się na kilka gałęzi. Finkensteinowie byli w Kamieńcu, Finkensteinowie byli w Gubławkach, Finkensteinowie byli w Dąbrównie. Czy to była rodzina, która miała kilku czy kilkanaścioro dzieci, którym ojciec musiał zapewnić jakieś tam ich dalsze funkcjonowanie, więc jakieś latyfundie, jakieś tam pałace, zameczki. Jeszcze jedna ciekawostka. Finkensteinowie, mówię, że uprawiali ten poranne przejażdżki, też uwielbiali sport uprawiali grać w tenisa. I jest słynna historia z tym, że w Kamieńcu, prawdopodobnie w Kamieńcu właśnie, powstał jedyny kort tenisowy zrobiony z korka. Powierzchnia nie betonowa, nie jakaś glinka, nie jakiś asfalt, tylko korek. Było idealnie wypoziomowane. I co było w tym piękne? Jak deszcz spadł, po korku woda spływała. W zasadzie był tak wypoziomowany, że ten obłok w zasadzie niezniszczalny. No, zniszczyła go komuna. Jeszcze ostatnia rzecz. Też był kort przy zamku w Szembarku. Kort, który jeszcze funkcjonował jako boisko szkolne w latach 60. Później też niestety zaniedbany i do dzisiaj mamy tylko po nim przykre i smutne wspomnienie.
2: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tej części programu powiemy o nietypowej promocji oraz o lasku miejskim przy ulicy Sienkiewicza. Zaczynamy jednak od rozmowy z rzeźbiarką, która zaprzyjaźniła się ze środowiskiem artystycznym w Iławie. Znajdujemy się w kuźni talentów. Marek Kałuża to oczywiście człowiek, który jest inspiratorem, założycielem i też twórcą tej wspaniałej budowli, ale też tego środowiska, zaplecza i tego w ogóle przyjaznego środowiska artystycznego. Niezależnie czy ktoś ma 4 lata, czy 5, czy 20, czy 100, jest tu w stanie przyjść, czuć się bardzo swobodnie i bardzo pięknie. I od czasu do czasu, drodzy Państwo, do Marka Kałuży przyjeżdżają naprawdę artyści, którzy zajmują się zawodowo taką oczywiście profesją. No i teraz też gościmy taką osobę niezwykłą. Chciałbym, żeby się Pani przedstawiła naszym słuchaczom.
13: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Adriana Nowicka, jestem rzeźbiarką, przyjechałam z Łodzi. Zawodowo jestem nauczycielem, oprócz mojej pracy twórczej, uczę w liceum plastycznym w Piotrkowie Trybunalskim, uczę rzeźby.
2: I co Panią skłoniło do tego, żeby odwiedzić ten warsztat?
13: To był taki właśnie przypadek. Usłyszałam o tym miejscu i pomyślałam, że warto je odwiedzić, ze względu właśnie na pokrewieństwo profesji. Przyszłam z córką, zostałyśmy przyjęte z otwartymi ramionami i od tej pory się przyjaźnimy. Zdecydowałam się zrobić portret Marka. Na razie szkic, zobaczymy, nie mam za dużo czasu. Właśnie to była taka rzecz, że Marek mnie poprosił, żebym zrobiła, ale ja nie pracuję w drewnie, tylko w glinie, więc jest to coś innego niż zazwyczaj tutaj robią uczestnicy warsztatów.
2: Na czym polega ta sztuka? Gdzie możemy może zobaczyć pracę i no właśnie co Pani myśli o tym warsztacie, o tym środowisku tutaj nad tą wspaniałą rzeką?
13: Może zacznę od tego, że wyjaśnię troszeczkę, na czym polega taka praca w glinie. Glina to jest materiał taki tymczasowy. Oczywiście można pracę wypalać w piecu ceramicznym, wtedy to jest ceramika, ale jak się robi pracę w glinie, tak jakby typowo rzeźbiarskie, to zdejmuje się z nich formę i robi się odlew. I można zrobić odlew gipsowy albo z jakiegoś innego materiału, na przykład takiego szlachetnego, jakim jest brąz. Te prace, o których Pan mówił, to my mamy właściwie z Rzymu kopie prac gipsowe, to są odlewy, które Rzymianie porobili kopiując greckie rzeźby. Dzięki temu przetrwały do naszych czasów i możemy je podziwiać. To miejsce jest, myślę, bardzo niezwykłe, dlatego że tu jest taki tygiel i kulturowy, i twórczy, i spotykają się ludzie z różnych środowisk. Ja tu też spotykam czasem artystów z różnych innych dziedzin. Wiele osób tu przychodzi, turyści tu przychodzą. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczne miejsce dla promocji miasta, bo ludzie przychodzą, słyszą o tym miejscu i tak warto, myślę, bardziej nawet w to zainwestować, bo to jest coś, co jest taką wizytówką i atrakcją, a ja widzę, jak te dzieci tutaj tworzą, ile one mają radości, niektóre z nich znajdują pasje takie, że może w przyszłości to zaowocuje jakąś pracą taką związaną z rzeźbieniem czy z pracą w drewnie. Dla niektórych jest to jakaś przygoda, ale one oprócz tego, że uczą się rzemiosła, to uczą się wytrwałości i koncentracji, co w naszych czasach nie jest takie oczywiste, bo jak wiemy, dzieci z tą uwagą mają problem, bo żyjemy w czasie, kiedy wszystko się bardzo zmienia i w czasie mediów cyfrowych. A tu jest coś innego. Tradycyjne rzemiosło, wymagające dużej koncentracji. Dzieci widzą, że jak wkładają swój wysiłek i poświęcają czas, to mają wymierną korzyść, wymierną rzecz.
2: to jest chyba o tyle ciekawe, że też można wejść z ulicy albo schować się w piwnicy, bo oczywiście oprócz tego miejsca są jeszcze inne pochowane w mieście. To oczywiście mowa o tych niesprzyjających warunkach, ale ich jest rzeczywiście bardzo mało i to mówimy tutaj o całorocznym kształceniu, ale też takim fajnym spędzaniem czasu. Chciałem też zapytać, jak pani ocenia Iławę, bo jednak jest pani tu od czasu do czasu i już na pewno oko jest wyrobione. To jest taki problem, że iławianie nie doceniają często różnych aspektów swojego życia społecznego, kultury i tak dalej. Natomiast tak zwani przybysze, nie chciałbym przez to panią urazić, ale na pewno ludzie z zewnątrz, którzy tutaj goszczą, mają o wiele więcej do powiedzenia. No i właśnie chciałem panią zapytać o Iławę.
13: Iława moim zdaniem jest pięknym miejscem i ma bardzo wiele atrakcji. Nawet jak pogoda nam nie dopisuje, to jest tutaj co robić, czyli można pójść do lasu na spacer, można zwiedzać okolice, mamy też zamki w okolicy, przyroda, przede wszystkim spokój. Jest to takie połączenie, gdzie mamy i miasto, nieduże, ale mamy wszystkie jakby takie zaplecze, czyli sklepy, restauracje i bardzo blisko do takich miejsc, gdzie możemy znaleźć ciszę i spokój. Dla mnie to jest takie idealne miejsce, bo mamy różne jeziora do wyboru w okolicy, oprócz oczywiście największego jeziora w Iławie, które mamy. I za każdego dnia możemy być w innym miejscu i to jest fantastyczne miejsce i myślę, może tak mało znane, no z jednej strony ja się cieszę, bo nie ma tak, jest jakby jest tutaj ten spokój, ale nawet mnie dziwi, że jest niedocenione. Od kiedy się troszkę zainteresowałam też historią tych miejsc właśnie, to czuję jeszcze większe jakby pokrewieństwo z ludźmi z Iławy, bo wiem, że wiele osób, jakby przodkowie pochodzą ze wschodu i mój ojciec też pochodził z Wilna, więc ja myślę, że gdzieś tam są te wspólne korzenie.
2: Słuchają nas mamy, które zastanawiają się, co robić z wolnym czasem, jak go mądrze zagospodarować. Czy to jest odpowiednie miejsce na to, żeby w trakcie szkoły poświęcić właśnie czas, żeby tutaj przychodzić i kształcić się, a właściwie może tak naprawdę bawić się i przez to poznawać sztukę?
13: Myślę, że to jest idealne miejsce. Pan Marek ma fantastyczny kontakt z dziećmi. Dużo uwagi im poświęca, oczywiście bardzo pilnuje, bo to jest praca z narzędziami, które są ostre, więc no tu wymaga to dużej pieczy nad dziećmi, ale dzieciaki uwielbiają tu przychodzić. Widzę, że czasami przychodzą, nawet jak nie mają zajęć, to lubią spędzać tutaj czas, spotykają się z innymi dziećmi, mogą się zintegrować, realizują sobie tutaj różne prace, więc myślę, że to jest fantastyczne miejsce takie dla dzieci.
2: Mówiła Adriana Nowicka. Teraz zmieniamy temat. Urząd Miejski w Iławie zachęca do spacerów w Lasku Miejskim. O zagospodarowaniu tego miejsca mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
14: Lasek Miejski sprzątamy w ramach bieżącego utrzymania miasta. Jeżeli ktokolwiek zauważy tam jakieś nieczystości, przewrócone konary, powinien zgłaszać to do naszego urzędu, żebyśmy mogli tutaj zareagować i wysłać osoby, które z nami współpracują do sprzątnięcia tego, ale faktycznie dbamy o ten lasek i być może on jeszcze się nie cieszy taką popularnością, jak powinien się cieszyć. I właśnie też dlatego chcemy tam wkomponować park linowy. Mieliśmy zarezerwowane większe środki na ten cel, ale z uwagi na szalejącą inflację oraz na to, że brakowało nam środków na drogi, ja sam zaproponowałem radnym, żeby ściąć dużą część kwoty z parku linowego, ponieważ drogi wydają się taką pilniejszą potrzebą niż ten park linowy, ale faktycznie mamy dokumentację już gotową i tam ta dokumentacja zawiera trzy tak naprawdę trasy do pokonania. Dwie trasy będą dla osób dorosłych, czy też dla młodzieży troszeczkę starszej, która będzie potrafiła już przejść troszeczkę bardziej skomplikowane trasy, a jedna trasa na samej ziemi będzie już dedykowana naszym najmłodszym dzieciom, które będą mogły pokonać ją już bez asysty tutaj instruktora, bez tych wszystkich uprzęży, które będą musiały być użyte przy tych dwóch trasach dedykowanych dla rodziców i dla starszej młodzieży.
2: Oczywiście przyroda, to wszystko o czym mówimy, ma swój głęboki kontekst w promocyjnych działaniach.
14: Promocję dzielimy na dwie części. Jedna jest taka promocja wewnętrzna, tak to kolokwialnie nazywamy, czyli jest to promocja, która skierowana jest dla naszych mieszkańców. Tutaj przy współpracy lokalnych mediów informujemy o lokalnych bieżących wydarzeniach, ale nie mniej ważna jest dla nas ta promocja zewnętrzna, która skierowana jest do naszych gości, turystów, którzy już u nas byli. do tych, którzy chcą dopiero przyjechać, czy też szukają swojego miejsca do spędzenia urlopu. Bardzo mocno nastawiamy się na to, żeby zachęcić naszych gości do tego, żeby do nas, do Iławy przyjechać na urlop. Mamy specjalną, dedykowaną stronę ku temu. Też będziemy tą stronę promować, będziemy budować treści w oparciu o współpracę z naszymi tutaj podmiotami na terenie miasta. Dodatkowo taką platformę, czy też może kampanię promocyjną pod nazwą Ślub w Iławie, miejsce ma znaczenie, ponieważ zauważamy, że tych ślubów zewnętrznych, plenerowych, które są bukowane przez osoby z zewnątrz, jest coraz więcej. Z roku na rok jest coraz więcej. Ja sam też mam przyjemność udzielania takich ślubów, więc widzę większe zainteresowanie i chcemy z takim produktem marketingowym, turystycznym wyjść także do młodych par, które szukają swojego miejsca na ziemi, do

0: wśród swoich mieszkańców, ale także wśród gości zewnętrznych, ponieważ nie każdy urząd stanu cywilnego jest tak otwarty na śluby zewnętrzne i nie każdy urząd stanu cywilnego jest otwarty na śluby poza weekendem. My taką możliwość dajemy, jeżeli oczywiście para zgłosi nam odpowiednio wcześniej, że potrzebuje ślubu na przykład w piątek, czy w czwartek, czy w środę. Jesteśmy tutaj bardzo elastyczni. Jeżeli moi pracownicy takiego ślubu nie mogą z uwagi na czas pracy przygotować i przeprowadzić, to ja jestem wtedy do dyspozycji. Będę mógł takiego ślubu udzielić.
1: Na stronie samorządu miejskiego pojawia się takie informacje, ogłoszenie dotyczące wyspy Wielka Żuława, skierowane do zainteresowanego biznesu, który ewentualnie, no właśnie, może tam wynająć, wydzierżawić jakieś tereny, czy też Państwo chcecie może jakoś poszukać firmy, która zaadoptuje to miejsce, no bo szczerze przyznam, jest to taki dość tajemniczy wpis. Natomiast no od dłuższego czasu wiem, że Państwo się zastanawiacie, jak zagospodarować ten obszar, który od wielu, wielu lat jest zagadką dla wielu samorządowców.
0: Oczywiście, gdyby zgłosił się do nas inwestor, który będzie chciał wydzierżawić, wynająć na jakiś czas kawałek tego terenu pod swoją działalność, która będzie służyła mieszkańcom i turystom, to jest oczywiście taka możliwość. Przygotowujemy po prostu bank ziemi, który będzie informował potencjalnych inwestorów zainteresowanych, ale także naszych mieszkańców o tym, jakimi gruntami w naszym mieście dysponuje nasz urząd. Z drugiej strony też w tym banku ziemi będziemy chcieli prezentować nieruchomości, które są w dyspozycji naszych lokalnych biur nieruchomości. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z właścicielami tych biur nieruchomości, którzy wyrazili wstępnie zainteresowanie taką inicjatywą. Chcemy poprzez naszą stronę promować nieruchomości, grunty, które są do dyspozycji potencjalnych inwestorów, po to, żeby właśnie ściągać do naszego miasta większe czy mniejsze firmy, które są zainteresowane wynajmem powierzchni biurowych, czy też hal pod swoją produkcję. A w związku z tym, że nasze miasto nie dysponuje już dużą ilością takich nieruchomości na sprzedaż czy na wynajem, chcemy zawiązać takie porozumienia właśnie z przedsiębiorcami prywatnymi poprzez biura nieruchomości i te parcele, te nieruchomości będziemy też promować na swojej stronie. Gdyby zwrócił się do nas inwestor, który będzie zainteresowany taką działką prywatną, to my po prostu odeślemy do odpowiedniego właściciela też, czy też do biura nieruchomości, ale chcemy tutaj pomóc właśnie sektorowi prywatnemu promować te działki i lokale po to właśnie, by na teren Iławy do naszego miasta ściągać kolejnych inwestorów. Realne pod kątem technicznym jest jak najbardziej, jest to możliwe do zrealizowania. Pytanie tylko oczywiście takie, w jakim kierunku będzie ta wyspa zmierzała, co tam się będzie na niej działo. Jak dzisiaj wiemy, wszyscy jest ona pięknym terenem zielonym. Z drugiej strony też nasze miasto coraz mniej ma gruntów pod inwestycje, pod rozwój naszego miasta i wyobrażam sobie, że za jakiś czas może pojawić się inwestor, który być może będzie chciał wynająć od nas grunty, żeby rozbudować tam chociażby ofertę turystyczną dla naszego miasta i być może on będzie oczekiwał, jeżeli ma zainwestować miliony złotych w grunty wyspy, to być może będzie oczekiwał tego, żeby prowadził tam po prostu most. Nie tylko dlatego, żeby jego klienci i nasi mieszkańcy mogli tam się udać, ale też, żeby zabezpieczyć poprzez ten most dojazd służb ratunkowych, które są niezbędne w takiej działalności. Mam tu na myśli oczywiście pogotowie czy straż pożarną, a z drugiej strony też będzie może chciał zabezpieczyć dostawy swoich usług, prawda, na teren wyspy. Nic naprawdę nie jest przesądzone, my się nie spieszymy z tym tematem. Na pewno wyspa nie będzie sprzedawana i nigdy bym do tego nie dopuścił, żeby taki temat w ogóle tutaj zaistniał, ale zastanawiamy się, jak wykorzystać walory tej wyspy pod kątem rozwoju potencjału naszego miasta. Ostatnio jeden z mieszkańców podpowiedział mi, czy mnie zapytał o to, czy jest możliwość tam zbudowania kamperowiska, ponieważ ta dziedzina turystyki się rozwija i co prawda faktycznie ma rację, bo zainteresowanie kamperami jest coraz większe i pytanie takie, czy jest możliwość właśnie rozbudowy tam takiego kamperowiska po to, żeby turyści z całej Polski i z całego świata mogli przyjeżdżać na wyspę i pobyć na niej tydzień czy dwa tygodnie i by tam stworzyć też taką bazę wypadową do zwiedzania naszego regionu. Więc jak pan widzi, tych pomysłów, tych podpowiedzi, tych sugestii w stronę wyspy na pewno będzie coraz więcej i to kamperowisko jest jednym z nich. Ale żeby do tego doszło, oczywiście trzeba rozważyć dwa warianty, czy budujemy most, czy też może komunikujemy wyspę poprzez promy, czy jakiś inny sposób. To jest dopiero przed nami. My tutaj głównie chcemy wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców pod kątem promocji naszych terenów zielonych i przemysłowych, stąd też właśnie tworzymy ten bank ziemi.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie. Melo Radio i Ława na 90 i 2 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, ty się zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio Iława. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.